0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Pielgrzymowanie piesze w Polsce nie traci na popularności. Przewodnicy zauważają, że na pielgrzymkowych szlakach pojawia się coraz więcej osób. O tym, jak zmieniają się pielgrzymki i potrzeby pątników, rozmawiają w Łowiczu kapłani odpowiedzialni za ich organizację. W diecezji łowickiej trwa ogólnopolskie spotkanie przewodników pieszych pielgrzymek. Przyjechało do Łowicza około 40 księży z różnych części kraju. To okazja do rozmów, wymiany doświadczeń, ale także wspólnej modlitwy. Swoimi doświadczeniami podzielił się m.in. przewodnik Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, ksiądz Mateusz Gawarski.
2: Chodzą też i młodsi, i starsi, ona jest różnorodna, ale też poza tym wymiarem akademickim też naszą pielgrzymkę charakteryzuje to, że w tych kilkunastu grupach, które idą w naszej pielgrzymce, mamy też dużo grup poza takimi diecezjalnymi, akademickimi, związanymi z duszpasterstwami akademickimi, również grupy zakonne, i franciszkańską, i jezuicką, i są misją i salwatorianie. I więc jakby każda grupa ma swój taki specyficzny taki rys, charyzmat. To też pozwala pątnikom znaleźć taką swoją przestrzeń na taki dobry rozwój duchowy właśnie w takim szczególnym, jakimś wyjątkowym charyzmacie, który dana grupa daje. Jestem bratem przewodnikiem od 6 lat i z roku na rok nasza pielgrzymka rośnie i to bardzo cieszy. I w tym roku też był bardzo duży wzrost liczebny. O prawie 300 osób więcej poszło z nami niż rok temu, więc bardzo się z tego cieszymy.
1: W spotkaniu uczestniczył także biskup Piotr Przyborek, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw turystyki i pielgrzymek.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Ogólnopolskie dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa Króla zaprasza na konferencję naukową z okazji 10. rocznicy proklamacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana pod tytułem Królowanie Chrystusa, religijna, kulturowa i społeczno-polityczna tożsamość Polaków. Konferencja została podzielona na 4 panele tematyczne, które poprowadzą eksperci danego tematu. Poruszamy zagadnienia społeczno-polityczne, kulturalne i religijne dotyczące królowania Chrystusa Króla, mówi profesor Andrzej Flaga, przewodniczący zarządu. Podczas wydarzenia wśród uczestników rozprowadzone będzie przygotowane na tę okazję specjalne vademecum intronizacji Chrystusa Króla pod tytułem Twojego królowania nam trzeba, autorstwa księdza profesora Marka Chmielewskiego, konsultanta delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września w auli świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Natomiast w najbliższy piątek na Jasnej Górze rozpocznie się pielgrzymka sióstr zakonnych. Spotkanie będzie czasem modlitwy i wymiany doświadczeń. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się pod hasłem Powołane i Posłane. W piątek rozpocznie o 14 konferencja w Kaplicy Różańcowej. Eucharystia sprawowana będzie w Kaplicy Matki Bożej o 17 pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Suchodolskiego z diecezji siedleckiej. Siostra Urszula przypomniała, że w ubiegłym roku siostry zjednoczyły się na Jasnej Górze w związku z obchodami jubileuszu życia konsekrowanego, co pokazało wielką potrzebę serca, by pielgrzymować do sanktuarium.
3: Potrzeba pielgrzymowania do Matki naszej na Jasną Górę jest wśród sióstr ogromna. Nie takie spotkanie stacjonarne, nie dla małej ilości sióstr, ale dla wszystkich sióstr z całej Polski. Daje nam to bardzo wiele poczucie bliskości z samą Matką Bożą. Miejsce na Jasnej Górze jest bliskie każdej siostrze zakonnej, a w jedności możemy bardzo wiele wyprosić.
1: Dwudniową pielgrzymkę zwieńczy modlitwa różańcowa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: No dziś chyba jak dotąd zdecydowanie najchłodniejszy poranek. W Warszawie 8 stopni, 6 kresek w Legionowie, 7 w Pruszkowie i Piasecznie i tylko 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, Wołominie i Mińsku Mazowieckim. Maksymalna temperatura dziś to 14 stopni. Chmury cały dzień będą dzisiaj dominować na warszawskim niebie. Deszcz jednak pojawi się dopiero w piątek. A dziś o poranku jeszcze w niektórych miejscach możliwe poranne zamglenia.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
6: Ogłoszenie nadawcy. Wiesz, że kupiłem kalosze?
7: Jarek, jestem dumna. To doskonały dodatek do jesiennych stylizacji.
6: A zobacz, ta bluza w kolorze starych liści pasuje do kaloszy?
7: Burgundowy, Jarek, burgundowy. Najmodniejszy kolor tej jesieni.
6: A widzisz, a kalosze mam czarne, klasyczne.
7: Oj, błękitne byłyby lepsze.
6: Co? Błękitne kalosze?
7: Nic, tak tylko powiedziałam. Wróćmy do sedna.
6: Poranek o 7 startuje, a ty o kaloszach.
7: Kto zaczął o kaloszach? Od 7 do 10 zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę i okolice. Zapraszają.
7: Jarek Wydra w kaloszach.
6: I Weronika Ostrowska bez kaloszy.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
10: Wiesz co?
11: Słucham.
10: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
11: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
10: No dobra, no to co?
11: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
10: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
11: Marcin Wnuszyński.
10: Autorzy audycji Złością
11: czy Miłością.
12: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
13: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
14: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
8: Reklamie.
0: Zegar pokazuje 8 minut po godzinie 6. Dziś mamy czwartek 24 dzień września. Candy Staten w Radiu Warszawa zaśpiewa nam na początek tej godziny. Będzie też Miles Smith. Rozpoczynamy kolejny dzień na 106.2 FM. Nur Zalewski zaprasza.

0: Kwadrans po godzinie 6 czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Waldemar Klus.
1: Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami, wszystko marność. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi i na miejsce swoje spieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już to było w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci po tych, co dawniej żyli, ani po tych, co będą kiedyś żyli. Nie będzie wspomnienia o tych, co będą potem.
2: Dzisiaj podczas mszy świętej jako pierwszą lekcję czytamy Księgę Koheleta. Pominąwszy wstęp, w którym przedstawiono autora jako syna Dawida, zostaliśmy wpierw wprowadzeni w przygnębiający nastrój, który skutkuje uświadomieniem sobie, że wszystko przemija, pozostaje marnością nad marnościami, odchodzi do historii i jawi się powierzchowne. Słuchając wywodów Koheleta, wydaje się, że świat jest zamkniętym w sobie układem marnego stworzenia, cyklicznie powtarzających się ciągów zdarzeń, które ostatecznie nie dają spełnienia, nasycenia i trwałego szczęścia ludziom. Przez czytanie i wejście w dialog z tym trudnym słowem oddającym klimat padał łez ziemi, na której żyjemy, adresat zaczyna polemizować z biadaniem Koheleta. Pierw, pokonawszy warstwę opisu zjawisk w przyrodzie, odkrywa, że świat w swoim rytmie przejawia stałe i harmonijne uporządkowanie. A to nie jest marnością. To jest przejaw harmonii i geniuszu twórcy tych zjawisk. Dalej, słuchacz ma szansę zadać sobie pytanie, kto za tym stoi? Skoro analizujący i oceniający świat Kohelet prezentuje się jako mędrzec przenikający tajniki świata, to dlaczego stwierdza, że mówienie jest wysiłkiem, a człowiek nie zdoła wyrazić wszystkiego słowami? Dalej, nie nasyci się oko patrzeniem i ucho napełni słuchaniem. Choć w czytanym fragmencie Kohelet nie wspomina słowem wprost o Bogu, to jednak odbiorcę podprowadza do tajemnicy Boga i źródła tego, w czym żyjemy. W marności i mieliźnie życia nie jeden człowiek doszedł do spotkania czegoś większego, czemu warto oddać życie i zmagania dnia codziennego.

0: fragment Ewangelii Słowo Boże skomentuje ksiądz Marcin Jaromir.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych. Inni, że zjawił się Eliasz. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
2: Wieść o Jezusie rozchodziła się z ust do ust. Chociaż nie było wtedy tak szybkiego przekazu informacji jak w dzisiejszych czasach, to i Herod usłyszał o Jezusie. Odezwały się jego wspomnienia związane ze ścięciem Jana Chrzciciela, kiedy to przez nieopatrzną obietnicę i błędne założenie, że życie drugiego człowieka jest jego własnością, stracił uwięzionego proroka. Niestety jego pragnienie zobaczenia Jezusa sprowadza się jedynie do zaspokajania ciekawości przeżycia czegoś niezwykłego. Nie ma w nim skruchy i chęci naprawienia zła. W rozdziale 23 u Łukasza przeczytamy, że zobaczył Jezusa już uwięzionego, ale przez to, że Zbawiciel nie chciał mu odpowiedzieć na jego pytania i nie zaspokoił jego pragnienia zobaczenia cudu, wzgardził skazańcem i kazał go odesłać. Także i dzisiaj Jezus staje przed nami, jakby ciągle był skazańcem. Bywa i tak, że wielu ludzi, którzy nie otrzymują od razu odpowiedzi na swoje pytania czy oczekiwania, odrzucają go ze wzgardą. Ale dla tych, w których poza ciekawością jest szczere szukanie prawdy i gotowość do uznania swojego grzechu, objawia On swoją moc i miłosierdzie.

Na 106,2 FM 6:30 to czas, by przenieść się już do Katedry Warszawsko-Praskiej. Rozpoczyna się tam msza święta, którą będziemy transmitować na antenie Radia Warszawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Z wami. Czwartek 25 tygodnia zwykłego. W tej mszy świętej modlimy się, prosząc o Boże miłosierdzie dla zmarłych Czesława i Wandy Gralików. Jest to kolejna msza święta gregoriańska sprawowana w ich intencji. Każde przyjście do świątyni otwiera nasze oczy na prawdę. Spotkanie z Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem, pomaga dostrzec, co jest marnością, co przemija, a co jest wartością trwałą i wieczną. Tym samym nabieramy nie tylko sił duchowych, fizycznych, ale także otrzymujemy nowe Boże spojrzenie na życie i na świat. Niech udział w tej Eucharystii będzie okazją do wyostrzenia wzroku naszej duszy. Na początku przepraszajmy Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który przyniosłeś dobrą nowinę każdemu człowiekowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który w swojej dobroci leczysz choroby i karmisz głodnych, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który swe dobre serce okazujesz wszystkim grzesznikom, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi i na miejsce swoje śpieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy zawracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Każde mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest ktoś, coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to przecież istniało już w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co żyli dawniej, ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie pozostanie wspomnienia u tych, co będą potem. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Siądźcie na chwilę. Herod jest zaniepokojony Jezusem. Jak władza polityczna, lokalna, to co się dzieje, on jako polityk musi zająć stanowisko. Nie bardzo go ta dziedzina interesuje. Jest zaniepokojony, a z drugiej strony stara się go zobaczyć. Gdzieś czujemy, słuchając tego tekstu, że nie ma w nim pobudek religijnych. Ewangelista Łukasz próbuje pokazać nam, jakiej postawy nie należy mieć wobec Chrystusa. My mamy Go miłować, szukać. Mamy Go poznawać. A Herod nie ma dobrych doradców, bo nie znają prawdy o Chrystusie. Mówią mu, że to Jan powstał z martwych, że Eliasz przyszedł ponownie, albo że jakiś prorok nowy zmartwychwstał. Podają mu błędne dane. Czasem błąd może być zbiorowy, bo i ten, kto szuka, i ci, którzy doradzają, nic nie wiedzą. Szukajmy Chrystusa tam, gdzie jest, w Kościele, w Ewangelii, w sumieniu.
2: Jezusowi, który jest drogą, prawdą i życiem, przedstawmy szczere i pokorne prośby. Módlmy się za pasterzy Kościoła, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, aby w Jezusie wciąż na nowo odkrywali źródło, sens i radość swojej posługi oraz wzrastali w osobistej świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby wsparte darami Ducha Świętego wychowywały młode pokolenia w duchu pobożności oraz miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, aby z ochotnym sercem poszli na krańce świata głosić dobrą nowinę o zbawieniu człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za polecanych w tej mszy świętej Czesława i Wandę Gralików, aby dzięki miłosierdziu Bożemu radowali się Ojczyzną Niebieską na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych tutaj obecnych, aby nasze życie zakorzenione w Bogu było czytelnym świadectwem wiary dla współczesnego świata. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, w Twoich dłoniach złożyliśmy wspólne troski i z wielką pokorą prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw. Przyjmij nas do swojej rodziny, a w wieczności pozwól nam cieszyć się Twoim Królestwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia,

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem, Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem, błogosławionym księdzem Kłopotowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei,

oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, Węgla. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Wybiła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Rosja wraca do imperialnych tradycji, ostrzegał prezydent Karol Nawrocki w ONZ. Zawiadomienie do prokuratury i wniosek o odwołanie rzecznik praw dziecka. Znamy wszystkich półfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski, zapraszam. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych tradycji, które w przeszłości prowadziły do tragedii dwóch wojen światowych, powiedział prezydent Karol Nawrocki przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.
2: Sytuacja, gdy stały członek, Rosja, usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region, jest zaprzeczeniem zasad, które wszyscy wyznajemy jako sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych.
1: Karol Nawrocki podkreślił, że Polska jako kraj szczególnie świadomy konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu jest zdeterminowana, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla. Prezydent mówił też o pozycji Polski w światowej gospodarce. Zapowiedział, że nasz kraj będzie głosem Europy Środkowej podczas grudniowego szczytu G20. Prezydent Karol Nawrocki podczas obecności w Nowym Jorku rozmawiał też m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i prezydentem Turcji Recepem Erdoganem.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące możliwego przekroczenia uprawnień przez rzecznik praw dziecka. Na sprawę nagłośnił portal Zero.pl. W sierpniu Monika Horna-Cieślak miała interweniować na Białołęce wobec kobiety, którą przyłapała na przemocy wobec 4-letniego dziecka. Kobieta zwyzywała rzeczniczkę. Urzędniczka miała naciskać na sąd rodzinny, by odebrał dzieci rodzicom.
4: Pod naciskiem urzędniczki dzieci trafiły do domu dziecka. Za co? Za to, że matka w emocjach złapała dziecko przed samochodem. To patologiczne działanie urzędu. Dlatego składamy wniosek o odwołanie Moniki Horny-Cieślak ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka. I jednocześnie zgłaszamy całą sprawę do prokuratury.
1: Mówi Mateusz Morawiecki z Rozwój Plus. Odwołania rzecznik chce też PiS i Konfederacja. Ostatecznie sąd nakazał powrót dzieci do opiekunów i ocenił działania rzecznik jako mogące nosić znamiona przemocy instytucjonalnej. Monika Horna-Cieślak broni swoich działań w sprawie odebrania dwojga dzieci rodzicom. Twierdzi, że była świadkiem przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci oraz, że służby dysponowały wcześniejszą dokumentacją dotyczącą rodziny.
5: Normalna procedura, w której widzimy, że mamy sytuację, w której może dochodzić i dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. Nie było żadnych nacisków, nie naciskamy i nie będziemy naciskać na żadne instytucje.
1: Do sprawy odniosła się też Komenda Stołeczna Policji. Policja wyjaśniła, że rodzina była już wcześniej objęta procedurą niebieskiej karty i nadzorem sądowym. Podkreślono, że ocena sytuacji rodziny nie opierała się na tym jednorazowym zdarzeniu, lecz była wcześniej znana służbom.
3: Dzieje się blisko.
1: Dni są coraz krótsze, a temperatury spadają. Rozpoczęła się kalendarzowa jesień. To czas wzmożonej uważności dla kierowców. Światła coraz mniej, a drogi są coraz bardziej śliskie, mówi Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
6: To jest ważna informacja właśnie dla pieszych, żeby nosili elementy odblaskowe nie tylko poza obszarem zabudowanym, gdzie jest obowiązek używania elementów odblaskowych, ale także i w mieście, żeby zdawali sobie sprawę, że są gorzej widoczni.
1: Piesi powinni zachować szczególną ostrożność, a także zadbać o własną widoczność.
6: Dzień jest coraz krótszy, pogoda jest różna, często pada deszcz, mamy spadające liście na drogach. Piesi są gorzej widoczni, trzeba odpowiednio zwolnić, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję, jeżeli ten pieszy się pojawi na drodze.
1: Od początku kalendarzowej jesieni noce będą dłuższe niż dni.
3: Dzieje się w sporcie.
1: Finlandia została ostatnim półfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy w rozgrywanym w Turynie spotkaniu ćwierćfinałowym. Pokonała sensacyjnie Włochy 3-2. Zwycięstwo Finlandii zagwarantował Jonas Jokela, zdobywca 28 punktów. Półfinałowym rywalem Finów będzie Francja. W drugim, piątkowym półfinale Polska zagra ze Słowenią.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Mamy trochę słońca o poranku, ale dzisiaj go nie będzie dużo, bo raczej chmury na niebie będą dominować i nie jest to jakiś taki najcieplejszy dzień, jaki wspominamy z ostatniego czasu.
9: Wiesz, że jak spojrzałam przez okno dzisiaj rano, to pomyślałam, o, sandały założę, a potem spojrzałam, że dziś maksymalnie na termometrach 13 stopni? Nie. Tak będzie?
0: No,
9: i
0: może
9: chmury?
0: 14. to może to cię pocieszy. Nawet może coś pokropić.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
9: Dobrze, że sandałów nie założyłam, jednak.
0: Trzeba wyjść czasami na balkon, otworzyć okno i poczuć to, co za oknem jest.
9: Orzeźwiający chłód, zdecydowanie. Dzisiaj go było dużo. A, i jeszcze mogę dodać, że oficjalna inauguracja kaloryferu w moim bloku właśnie dzisiaj rano się odbyła.
0: U mnie chyba też, ale u mnie w domu jeszcze nie. Jeszcze się twardo trzymam, zakręcony.
9: Nie, ja też bym zakręciła, po prostu dzisiaj się zdziwiłam. Podeszłam do kaloryfery, patrzę, gorący. Może dlatego tak ciepło mi było.
0: Ale w tamtym roku inauguracja była w sierpniu. To się dopiero zdziwiłem, jak było 30 stopni.
9: No, różne, słuchaj, różne są przyczyny, z jakich kaloryfery zaczynają mocniej grzać. Dla niektórych kaloryfer to nie tylko to urządzenie, które ogrzewa, ale może być też, wiesz, kaloryfer na brzuchu jest ceniony w niektórych środowiskach. Ciekawa jestem, czy jak uprawia się karate, to czy też kaloryfer wtedy jest w cenie? Już za chwilę na pewno o tym porozmawiamy, bo będziemy rozmawiać o ciekawym wydarzeniu. Karate Klub Warszawa organizuje śródmiejski karate camp. Na czym to polega? Dlaczego warto? I dlaczego warto o poranku się dobrze rozgrzać? O tym już za chwilę.
0: Weronika Ostrowska.
9: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Walks na antenie Radia Warszawa, 14 minut po siódmej. Jak zbudować most do serca? Bridge to your heart, to był tytuł tej piosenki, a sprawdźmy, jak sytuacja na warszawskich mostach, czy most Grota Roweckiego standardowo o tej porze zakorkowany. Na Poznań czy Łódź zdecydowanie większy ruch, na szczęście jeszcze nie korek. Z Łomianek natomiast w kierunku Młocin już w korku jedziecie i to dość sporym. Na Wawelskiej zrobiło się już także ciasno w kierunku pomnika lotnika. W Alei Prymasa Tysiąclecia ciaśniej, ale to jeszcze nie jest jakiś duży korek. Uwaga pasażerowie, pasażerowie pociągów SKM linii S4 i S40 z powodu przedłużających się prac w rejonie stacji Wieliszew, utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM, S4 i S40, możliwe opóźnienia, odwołania, a także przekierowania kursów.
1: Tu i teraz.
2: W naszym studiu Łukasz Rosiak, główny instruktor oraz prezes w Karate Klub Warszawa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Najbliższa sobota to czas, kiedy odbędzie się śródmiejski Karate Camp przy ulicy Sępołowskiej 4. Kolejne wydarzenie z cyklu warszawskich Karate Campów, które, co jest warte podkreślenia, jest bezpłatne. Dlaczego taki pomysł się pojawił, żeby właśnie w takiej otwartej formule promować karate, zachęcać mieszkańców Warszawy do tego sportu?
3: Pomysł Karate Campów powstał przy okazji wznowienia zawodu Warszawskiej Olimpiady Młodzieży dla środowiska karate w Polsce. To jest coś, czego brakowało mi jako zawodnikowi. Moment, kiedy bez specjalnych wyjazdów można by było wtedy potrenować, posparować z różnymi zawodnikami i, uwaga, z różnymi trenerami. Pomysł bardzo fajnie przyjął się w mieście, zaangażowały się w to dzielnice i Bemowo, i Żoliborz, i teraz Śródmieście z udostępnieniem swoich sal, udostępnieniem swoich środków finansowych, dzięki którym udział w kampie może być bezpłatny, i jest to doskonała okazja dla wszystkich, żeby potrenować, sprawdzić się z takimi trenerami jak Wiktor Filin, który jest naszym gościem, a od tego roku trenerem naszym klubowym, czy Maciek Kowalczyk z Wrocławia, aktualny reprezentant Polski w kata, czy nasza warszawska Wiktoria Pławska, brązowa medalistka Mistrzostw Europy sprzed 3 lat. Po kampie potrzebne są sparingi. Każdym zawodnikom są potrzebne sparingi. To jest system kontrolowanego stresu. Ubraliśmy to w formie małej ligi zawodów, z których wycięty jest dla dzieci element tego, czego boją się najbardziej, czyli porażki. W małej lidze nie da się przegrać. Można tylko zbierać punkty. Jak do koszyka, to tak jakbyśmy grali mecz w piłkę nożną i zbierali bramki, bez decydowania o tym, kto zwyciężył. Dlatego, że za chwilę jest następny mecz, następny i następny, i tych bramek można nazbierać najwięcej. Duża frajda dla startujących dzieciaków, duża wartość brania udziału we współzawodnictwie sportowym, którego, uważam, brakowało w takiej
2: formie. A właśnie, jeśli chodzi o taki właśnie brak rozstrzygnięcia trochę tej rywalizacji, czy to jest dobre dla dzieci, czy to nie do końca? No bo w którymś momencie dziecko musi poznać smak porażki. Jeżeli ktoś bierze udział w zawodach, no to jest jednym z 30, 40, zwycięzca jest tylko jeden, to oznacza, że 39, no nie chcę tak powiedzieć, przegrało, no bo osiągało lepsze albo gorsze wyniki, ale jednak nie jest tym najlepszym.
3: Natomiast będzie to schemat, który wyeliminuje nam ze współzawodnictwa sportowego dużo dzieci. Zwłaszcza w karate, gdzie to jest sport indywidualny i porażka zawsze jest personalna, zawsze jest indywidualna, nie drużynowa. Nie ma na kogo zrzucić. Będzie dotykało dzieci i ich do tego zniechęcało. Ja sam, pracując w klubie karate czy w kadrze wojewódzkiej już są zawodnicy doświadczeni i oni tą porażkę potrafią przepracować, ale step by step. I dziecko, które zaczyna trenować we wrześniu, nie chcieliśmy, żeby było wystawione na takie ryzyko. Tutaj nie ma porażki. Dzieci, jak usłyszą, że są zawody i nie ma porażki, to ja widzę, jak kąciki ust z dołu przechodzą w górę. No jest fajnie.
2: Nie ma tego pierwszego strachu.
3: Tak jest, tak jest. Izolowany układ, bez strachu, natomiast mała liga rusza zawsze w lutym, drugi turniej jest w maju, finał mamy teraz we wrześniu, jest to turniej promujący Warszawską Olimpiadę Młodzieży w karate, niezależnie od styli, które uprawiamy, niezależnie od klubów zrzeszonych w jakich federacjach, czy byłych polskich związkach sportowych, jest to, myślę, doskonałe narzędzie promocyjne dla wszystkich.
2: Pan w jednym z wywiadów mówił o dyscyplinie, o posłuszeństwie, ale jednocześnie zwracał pan uwagę na odpowiednie wyregulowanie emocjonalne. To jak wyegzekwować to, tę dyscyplinę wśród małych dzieci i to jeszcze w takim sporcie jak karate?
3: Chciałbym uniknąć tutaj takich opinii bardzo często powtarzanych, że karate uczy dyscypliny, uczy koncentracji, uczy motywacji, nie? Bo uczy. Tylko dlaczego? I w jaki sposób? U małych dzieci jest to tak zwana kora przedczołowa, układ limfatyczny odpowiedzialny za emocje i reakcje, który nie jest jeszcze aktywny. A struktura logiczna jest już aktywna, a struktura logicznego myślenia czy hamowanie impulsów jeszcze nie. Wymaganie od takich dzieci dyscypliny na podstawie logicznych argumentów będzie dla nich za trudne.
2: A to jeszcze o jakim wieku mówimy? Bo dzieci 2, a dzieci 12 to różnica.
3: Ja też przepraszam za małą precyzję, natomiast chłopcy przechodzą... Głos jak się zmienia?
2: Mutacje.
3: Mutacje głosu w wieku 13 lat i w wieku 18 lat. Precyzyjność byłaby tutaj nieprawidłowa. To mogą być dzieci w 5, a mogą być dzieci w wieku 8, chociaż już rzadziej, prawda? Natomiast dorosły musi tutaj, czy trener w takim przypadku, zadziałać jak akumulator naładowany do akumulatora rozładowanego zimą, który przekazuje swoją możliwość samoregulacji i dopiero potem próbujemy wymagać, a dzieje się to bardzo szybko.
2: Natomiast... Jak to właśnie, jak to regulować tymi emocjami? Bo to myślę, że rodzice chętnie wyciągną coś z tego karate też do swojego domu.
3: I ja byłem teoretykiem, dopóki nie miałem swoich dzieci. I zacząłem to analizować w pracy jeszcze nie naukowej, ale być może, że karate jest doskonałym systemem wspierania samoregulacji. Przede wszystkim na poziomie oddechu. To jest samoregulacja oddechowa, gdzie techniki zawsze są połączone z szybkim wdechem i powolnym wydechem. Z powolnym wdechem i szybkim wydechem, coś, czego świadomie od dziecka nie wyegzekwujemy, a tutaj jest to elementem zadaniowym. Jest to okrzyk. Karate zwane jest z okrzyku, który kumuluje energię, przekazuje ją do celu, natomiast co robimy w sytuacji silnego przebodźcowania i złości my dorośli?
2: Krzyczymy.
3: Krzyczymy, potem się hamujemy, bo to nie wypada, nie? Natomiast warto to zrobić, ale też w wyizolowanych warunkach. Ja korzystam z samochodu w czasie jazdy, polecam. Przebodźcowanie to jest odcięcie od świadomości ciała dla dziecka, w ogóle dla człowieka, nie? W karate jest bardzo duży aspekt na czucie głębokie, tak zwana propriocepcja, uziemienie w pozycjach, dosyć popularne w metodach relaksacji mięśni poprzez stanie w lekko ugiętych kolanach i zajmowanie swoją stopą jak największej ilości podłogi, nie? No to jest każda pozycja w karate. Każda technika w karate tak wygląda, gdzie są kolana ugięte i staramy się jak najwięcej stopy przykleić do podłogi. Kontrola postawy na jednej nodze, tutaj czucie głębokie, mięśnie głębokie brzucha, czy powtarzalne ruchy w kata, które zawsze jest takie samo, zawsze jest tą samą stronę. Działa to dla układu nerwowego kojąco, porządkuje myśli, daje poczucie bezpieczeństwa i poczucie siły. Mogę mówić dalej.
2: Nie, no ja jeszcze chcę właśnie, bo to czucie głębokie to też może być coś, co jest istotne dla dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej, bo tam też to czucie głębokie jest ważne, więc tutaj przez sport, przez właśnie takie aktywności też można odpowiednio stymulować dziecko. Czy to pana działanie, te kampy, to jest próba... Czy to jest próba poszukiwania kolejnych zawodników, czy to jest próba integracji środowiska, czy to jest próba po prostu popularyzowania karate?
3: Moja funkcja w tej płaszczyźnie to jest integracja środowiska karate, strasznie mocno podzielonego przez poprzednie dekady federacje, związki i inne organizacje. Co się na poprzednim WOM-ie, o którym tutaj w studiu rozmawialiśmy, bardzo, bardzo udało z zapowiadanych zawodników 150, było 350, a medale zajmowali zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Karate Tradycyjnego i w Polskim Związku Polskim Zjednoczeniu Karate i zawodniczy największej federacji WKF czy JKA, więc rację miałem, że karate jest tylko jedno, trochę zaryzykowałem, ale tak było. Dlaczego te kampy? Dlatego, że odchodzi się w sporcie dzieci i młodzieży od rywalizacji, od potrzeby rywalizacji i wchodzimy w zajęcia, które są bardziej rekreacyjne. Wczoraj WF opublikował wstrząsające wyniki badań na temat kondycji dzieci i młodzieży w Polsce. Zachęcam do ich strony internetowej i AWF-u. Po dekadzie ogromnych środków i ogromnego rozwoju zajęć pozalekcyjnych, nie? Ostatnio widziałem świetną reklamę jednej ze szkoły języka angielskiego, w której lesson corner to chyba było, pani mówi o tym, żeby nie wybierać jakiś tam angielski, bo angielski angielskiemu nierówny. Wybieramy często jako rodzice jakieś karate, jakieś zajęcia sportowe, gdzie nie ma dostępu do rywalizacji, która jest bardzo ważna, jest trudna i stąd te kampy, stąd mała liga, żeby tą trudność w postaci strachu przed porażką czy stresu przed dużym wystąpieniem publicznym jeszcze na początku wyciąć.
2: Mm-hmm. Śródmiejski karate kamp, to już najbliższa sobota. Ja mam plakat przed sobą i tu mam kata, kumite, pierwszy krok, kamp. Ja nie jestem jakoś mocno zaznajomiony z karate. Jak widzę takie określenia, to co one oznaczają?
3: Pierwszy krok to jest kategoria wiekowa dla dzieciaków, ale i młodzieży, i dorosłych. Jest wrzesień, którzy szukają aktywności sportowej dla siebie. Zachęcamy. Tutaj zapisy jeszcze dzisiaj do końca dnia na karateklubwarszawa.pl przez formularz. Kategoria pierwszy krok, treningi poprowadzi Wiktoria Puławska. Sprawdźcie, czy to jak wyobrażacie sobie karate, to jest dokładnie to. A lepszego instruktora na początek ze świecą szukać w Warszawie. Kata to układ ruchów połączonych, jak wcześniej mówiliśmy, z oddechem, z uziemieniem, ze samoświadomością ciała. Nauka technik kombinacji powtarzalnych w karate, które potem można wykorzystać na zawodach. Natomiast kumite to bezpośrednie sparingi.
2: Czy to jest brutalny sport?
3: Absolutnie nie. Każdy kontakt zawodnika z zawodnikiem w konkurencji kumite będzie przez sędziów karany punktami, dyskwalifikacją, więc trening ułożony jest tak, żeby tych kontaktów nie było, więc dzieci mają takie odruchy. Dodatkowo dzieciaki zabezpieczone są piankowymi napięstnikami, ochraniczami na stopy i kaskami, które nie służą do tego, żeby móc uderzać, tak jak w innych sportach uderzanych, mam rękawice i mogę. W karate są to pasy bezpieczeństwa. Na wypadek, gdyby ktoś nie skontrolował swojego ciosu, bo to kolejny element dla neurorozwoju, nie? Kontrola swojej siły, kontrola szybkości, bo cios ma być szybki i silny, wtedy będzie zaliczony jako punkt, ale musi być skontrolowany. Gdyby nie był, jest jeszcze ochraniacz.
2: Sępołowska 4, Śródmiejski Karate Kamp, najbliższa sobota. Jeżeli ktoś chce poznać karate, zapoznać się z nim, zobaczyć jak to wygląda, to zachęcamy, żeby przyjść, zapoznać się, a może to będzie sport właśnie dla danej osoby, albo dziecku się spodoba. Dziękujemy bardzo. I jeszcze tak słowo?
3: Od 9.15 jesteśmy na miejscu, ale bardzo silnie proszę o to, żeby rezerwować sobie miejsce, dlatego że nagrodą dla każdego uczestnika są koszulki, a tam podajemy wiek i rozmiar, żeby dla nikogo nie zabrać.
2: Bardzo dziękuję. Łukasz Rosiak, główny instruktor, prezes w Karate Klub Warszawa. Bardzo dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dzięki.

0: Reklama.
1: Już w niedzielę, 27 września, warecki rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej. Poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
2: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Utrudnienia na stacji PKP w Jeliszew. Przedłużyły się planowane na noc prace remontowe. Pociągi szybkiej kolei miejskiej linii S4 i S40 mogą być opóźnione lub kursować na skróconych trasach. Ponad 2 promile alkoholu, cofnięte uprawnienia i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów miała 34-latka, która w powiecie otwockim staranowała inne auto i uderzyła w bariery. Trafiła na 3 miesiące do aresztu. W nocy rozpocznie się frezowanie ulicy Szaserów na Pradze Południe. Droga będzie zamknięta od Chłopickiego do Makowskiej. Objazdy poprowadzą Chłopickiego, Grochowską i Olszynki Grochowskiej. Prace zakończą się w poniedziałek nad ranem. Ruszyła rozbiórka biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej i Grzybowskiej. W jego miejscu powstanie 8-piętrowy apartamentowiec. Prace rozbiórkowe potrwają do stycznia 2027 roku. Nowy budynek ma być gotowy w trzecim kwartale 2028 roku. Choinki, gwiazdy i złota kaczka. Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował projekt nowej iluminacji ulic Centrum i Starego Miasta na Boże Narodzenie. Nie będzie już dekoracji reklamowych. Za wszystkie odpowiedzialny będzie Urząd Miasta. Zapraszam na wiadomości. Radia Warszawa o 8.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzisiaj raczej pochmurny dzień, wieczorem jakieś niewielkie opady mogą się pojawić, no i dość chłodno, choć wiatr mocno nie wieje, to też chłodu dodaje, wieje z zachodu.
7: I maksymalnie dzisiaj, słuchajcie, 13 stopni. Spokojnie sweter, spokojnie kurtka, spokojnie płaszcz i cieplejsze buty, zdecydowanie nie sandały. O tej porze 8 stopni w Warszawie, 6 w Otwocku, 5 w Mińsku Mazowieckim.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Sponsorem prognozy Warszawa.
8: Budzimy stolicę
4: i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: To był Igo w piosence Bruce na antenie Radia Warszawa. 20 minut zostało do 8. A czy ty już widziałeś, że kolejna rozmowa z cyklu Poznacie Prawdę wczoraj o godzinie 20 miała premierę na kanale YouTube Radia Warszawa?
2: Nie widziałem jeszcze, ale zamierzam kliknąć, wejść i zapoznać się, bo to rozmowa Kacpra Kowalczyka. To czego dotyczyła?
1: No między innymi tego, dlaczego kobiety dzisiaj w niektórych miejscach udzielają komunii świętej. Jakie to kobiety mogą być? Co na to Kościół? Czy to jest jakiś wyłom w dotychczasowej praktyce Kościoła, czy nie? Czy to ma rzeczywiście swoje uzasadnienie? Czy to też jakieś szaleństwo papieża Franciszka, czy może nie? Jeżeli chcecie więcej na ten temat usłyszeć, to polecam bardzo serdecznie rozmowę z cyklu Poznacie Prawdę, kanał YouTube Radia Warszawa. Kacper Kowalczyk rozmawia z księdzem doktorem Mateuszem Kielarskim, liturgistą, który doskonale zna się na tych sprawach, ale przy okazji, jak już wejdziecie na nasz kanał, jak zobaczycie tę rozmowę, to zobaczycie też, jak wygląda nasze studio. I jak zadacie sobie pytanie, dlaczego tam tak szaro jest, no właśnie, no to tutaj
2: może być inaczej.
1: Jest
2: może być
1: kolejny
2: inaczej.
1: Wątek, może być inaczej. Bardzo chcielibyśmy, żeby było inaczej, bo to studio było remontowane ostatnio 11 lat temu. Wtedy jeszcze nikt nie zakładał, że radio to będzie też YouTube. No i dzisiaj jest ten dzień, że ja mam nadzieję, że dojdziemy do połowy naszej zbiórki na remont studia.
2: A potrzebujemy 150 tysięcy i wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się to razem zrobić.
1: Na
2: Radio
1: dziś...
2: Warszawa, kompel, tam więcej szczegółów.
1: Na dziś mamy 71 855 zł i 11 groszy.
2: Bardzo dziękujemy.

0: Zepsuł się jeden z autobusów obsługujący linię 719, więc na razie trwa podstawianie nowego. Może być jakieś zawirowanie tutaj właśnie w kursowaniu tej linii. 719, uwaga.
1: Dojazd do Błonia w tym momencie zakorkowany dosyć mocno, ale nie z Warszawy, tylko z Sochaczewa. Jeżeli jedziecie trasą 92, to w kierunku Ożarowa Mazowieckiego także postoicie w korku i przy zjeździe na trasę S8, także z tej trasy spory korek się tworzy. Nawet na moście Grota Roweckiego w tym momencie jest ciaśniej, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, ciaśniej także robi się powoli na Wisłostradzie w kierunku centrum.

0: Za 11 minut będzie 8.
1: A dzisiaj, i uwaga, to nie żadna pomyłka, patronuje nam błogosławiony Herman z pseudonimem Kaleka.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Urodził się w Altshausen jako syn hrabiego, ale pod jego rodowym imieniem wcale go nie znajdziemy. Będzie za to wzmianka o tym, że w tamtym właśnie miejscu, w roku 1013, na świat przyszedł Herman Kaleka. Przyszedł i już jako dziecko został wysłany pod opiekę opata klasztoru Reichenau nad Jeziorem Bodeńskim. Ten zaś, widząc, że chłopiec ma rozszczepione podniebienie i postępujący niedowład kończyn, nawet nie pomyślał, że oto trafił do niego kandydat na benedyktyna. Raczej potraktował Hermana jako kukułcze jajo, którym trzeba się zaopiekować z uwagi na dobre stosunki z jego ojcem hrabią. I tu zdarza się cud. Nie, chłopiec nie ozdrowiał, spokojnie. Ale pod maską jego kłopotów z mówieniem i poruszaniem się, nieoczekiwanie dla wszystkich, zabłysnął diament intelektu. Szlifowany potem przez kolejne 30 lat w klasztornej bibliotece, wydał fizycznie niepełnosprawnego zakonnika, który za to biegle czytał w kilku językach. Był niekwestionowanym ekspertem w zakresie historii, muzyki, matematyki oraz astronomii, autorem kroniki historii świata od narodzin Jezusa Chrystusa aż do roku 1054, a od roku 1863 dodatkowo jeszcze błogosławionym Kościoła katolickiego. To całkiem sporo, przyznajecie Państwo, jak na kogoś, kto przy urodzeniu był tylko Kaleką, Hermanem Kaleką.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: A widzisz, Roxy wiedziała, że dzisiaj jest też Dzień Morza. I dlatego nas na szeroką wodę zabiera. To cwaniara jedna.
1: Ja to się boję wody, to nie. To ja bym za Roxy nie poszedł.
0: Ale nie lubisz tak, wiesz, no tak, stopami w po piasku?
1: W baseniku takim dziecięcym przy domu, no,
0: ale,
1: to tak.
0: Ale nad morzem, wiesz, tylko stopy zamoczyć.
1: A to może być.
0: Fajnie,
1: może
0: nie? Być, fajnie no. By było.
1: Wiadomości za chwilę.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
5: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
7: Miłość rodzi się ze słuchania.
8: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie. 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 8:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Prokuratura stawia zarzuty pracownikom Trybunału Konstytucyjnego. Chiński przywódca Xi Jinping w Waszyngtonie. W serwisie też apel papieża na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prokuratura postawiła zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczą one m.in. niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień oraz niewykonania obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych. Sprawa wiąże się ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania części sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału.
12: Naszym zdaniem pan Święczkowski, który pełni obowiązki prezesa Trybunału, narusza prawo, nie dopuszcza prawidłowo wybranych sędziów do pracy, łamie prawa pracownicze, nie dopełnia swoich obowiązków, ale jego imieniem działają także inne osoby w Trybunale.
11: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzuty usłyszał też komendant Straży Trybunalskiej. Sam Trybunał uznał zarzuty za bezpodstawne i oskarżył prokuraturę o wywieranie presji na konstytucyjny organ państwa. Ponadto prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski, przekonuje, że tylko on ponosi odpowiedzialność za decyzję w sprawie sędziów.
13: Z całym szacunkiem, ja jestem prezesem Trybunału i wszystkie decyzje dotyczące tej czwórki, która nie złożyła ślubowania wobec prezydenta, podejmowałem samodzielnie, nie pani dyrektor, nie komendant straży, więc to są ofiary tak naprawdę, nie mają możliwości zaatakowania mnie, więc atakują kobietę.
11: Prokurator wobec obojga podejrzanych zastosował m.in. zawieszenie w czynnościach służbowych, zakaz kontaktowania się z sędziami i pracownikami wykonującymi obowiązki w Trybunale oraz zakaz przebywania w budynku instytucji.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Xi Jinping rozpoczął wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych. Chiński przywódca został przywitany w Waszyngtonie z honorami jeszcze na lotnisku. W ceremonii wziął udział sam prezydent Donald Trump. Dziś główny dzień wizyty.
15: Samolot z chińską parą prezydencką wylądował w środę wieczorem w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Trump z żoną Melanią czekali na płycie lotniska. Prezydent USA przywitał gościa u stóp samolotowych schodów. Xi Jinping został potraktowany w sposób szczególny. Amerykański protokół przewiduje bowiem, że gości przyjmuje się w Białym Domu. Wyjątki są nieliczne. Tak witano papieży Benedykta XVI i Franciszka oraz kilkadziesiąt lat temu radzieckiego przywódcę Nikitę Chruszczowa. Dziś podczas głównej części wizyty odbędzie się oficjalna ceremonia powitania z udziałem blisko 500 żołnierzy. Potem przegląd wojsk w Ogrodzie Różanym i rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Wieczorem uroczysta kolacja państwowa z udziałem szefów największych firm technologicznych.
11: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
14: Takie są lokalne inicjatywy.
11: Karate z bliska będzie można zobaczyć podczas śródmiejskiego Karate Camp już w sobotę w hali przy ulicy Sępołowskiej w Warszawie. Będzie można też spróbować swoich sił w tej dyscyplinie, mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Karate Klubu Warszawa Łukasz Rosiak.
16: Każdy kontakt zawodnika z zawodnikiem w konkurencji kumite będzie przez sędziów karany punktami dyskwalifikacją, więc trening ułożony jest tak, żeby tych kontaktów nie było, więc dzieci mają takie odruchy. Dodatkowo dzieciaki zabezpieczone są piankowymi napięstnikami, ochraniczami na stopy i kaskami, które nie służą do tego, żeby móc uderzać. Tak jak w innych sportach uderzanych, mam rękawice i mogę. W karate są to pasy bezpieczeństwa. Na wypadek, gdyby ktoś nie skontrolował swojego ciosu.
11: Zajęcia dla dzieci i dorosłych poprowadzą doświadczeni zawodnicy i instruktorzy. Śródmiejski Karate Camp jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Formularz dostępny jest na stronie karateklubwarszawa.pl. I na koniec Watykan. 27 września przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Podczas środowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra Leon XIV zaapelował, by otoczyć ich pomocą, szczególnie dzieci i młodzież.
17: Papież wskazał, że najmłodsi są najbardziej bezbronni. Apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką. Papież zwrócił uwagę, że często tracą oni życie na szlakach migracyjnych, a wielu pada ofiarą wyzysku i przemocy. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice, gorące źródła.
1: Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. No, ale dzisiaj może tam troszeczkę sobie popadać, ale na ogół sucho. Tak, rzeczywiście będzie. Więcej chmur, trochę słońca i chłód.
0: No właśnie, maksymalnie dzisiaj 13 stopni, a teraz 11 w Warszawie, 8 w Otwocku, w Wołominie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii, 9 w Pruszkowie, 9 także w Grodzisku Mazowieckim, a jutro maksymalnie 15.
18: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
20: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: No wiesz co, może bym się herbaty napiła, ale w sumie nie wiem, a może kawy z mlekiem.
1: Zdecyduj się.
0: A może espresso, ale muszę, naprawdę?
1: Znaczy nie musisz, bo możesz sobie zrobić kawę i herbatę, albo ja ci zrobię herbatę, ty sobie zrobisz kawę. Jeszcze może przyniesie taką z mlekiem, będziesz mogła sobie spróbować, co ci najbardziej smakuje.
0: Dziękuję.
1: Proszę.
0: A rumianku też bym się mogła napić. O,
1: nie wiem, czy mam.
0: Ja mam.
1: Masz.
0: Tak, mam.
1: To sobie zaparzysz.
0: No, tak, zaparzę sobie. Ale wiesz, to są czasami takie dni, że tak człowiek się nie może zdecydować. A może to. I potrzebuje, żeby ktoś podjął decyzję za niego. Weź to. No to słuchajcie, my mamy właśnie dzisiaj budzik dla niezdecydowanych, ale podejmiemy tę decyzję za was. Czyli Gypsy King na antenie Radia Warszawa i miks hitów.
1: No bo oni tyle tych hitów mają, że jakby tak chciał się zdecydować na jeden największy hit, no to się nie da.
0: Nie da się, dlatego trzeba brać wszystko. Jak masz wybór i ktoś pyta, co chcesz wybrać, to ty mówisz, nie, no wszystko chcę. I ze świętymi tak jest, wiesz, że jak się ich pyta, no co ty chcesz, no jak to co, no wszystko, jeśli chodzi o świętość, to wszystko, bo całkowicie chcę naśladować Jezusa. Niech to będzie dla was też zachęta do tego, żeby jeżeli chodzi o tą Bożą drogę, to zawsze brać wszystko. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
20: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Krajowa 50 w Mszczonowie i tutaj w okolicach ronda roboty drogowe i korek tworzy się w kierunku Żyrardowa. No i utrudnienia jeszcze są na kolei na stacji Wieliszew. Przedłużają się prace i w związku z tym pociągi linii S4, S40 mogą być odwołane albo opóźnione.
1: Rozmowa poranka.
2: Jak odnaleźć drogę w ciemności, jak odnaleźć światło podczas gdy mnóstwo zakrętów na naszej drodze życiowej, jak odnaleźć źródło, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy bardzo daleko od źródła życia. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o rekolekcjach ewangelizacyjnych Odnowy, które rozpoczną się niebawem w diecezji warszawsko-praskiej, a razem z nami o poranku są ksiądz Łukasz Turek, odpowiedzialny za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: Pani Anna Sajnuk, koordynator rekolekcji ewangelizacyjnych Odnowy, także lider wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Teotokos, która działa przy parafii księży Pallotynów na Skarszewskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
2: Pani Małgorzata Sieńczewska, animator grupki dzielenia podczas rekolekcji, o których będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry i szczęść Boże wszystkim.
2: Szczęść Boże. Proszę księdza, to wytłumaczmy najpierw naszym słuchaczom, co to są za rekolekcje. Dlaczego się nazywają rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy? To skomplikowane.
3: A i tam skomplikowane. To jest bardzo proste. My mamy głosić Ewangelię. To jest główne zadanie, jedyne zadanie Kościoła. Głosić Ewangelię, czyli ogłaszać dobrą nowinę o tym, że Bóg nas kocha i że kiedy my żeśmy zgrzeszyli, to Pan Bóg z nas nie zrezygnował, tylko dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, który nas zbawił, otworzył nam bramy nieba. I Kościół głosi to orędzie. Orędzie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. O tym, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, będzie zbawiony. I te rekolekcje są głoszeniem prawdy o tym, że Bóg nas kocha, Jezus nas odkupił, że mamy szansę na to, żeby zmienić swoje życie w mocy Jezusa, żeby pozwolić Jemu, żeby zmienił nasze życie. I głosimy to. Czyli tą dobrą nowinę o Jezusie.
2: A to tego nie można usłyszeć tak po prostu, jak się do kościoła przyjdzie? Po co rekolekcje całe?
3: Oczywiście, że można usłyszeć, ale kiedy dajemy Panu Bogu czas do dyspozycji większy niż tylko te przyjście nasze na mszę świętą, a tutaj tak naprawdę będziemy Panu Bogu dawali 2 miesiące naszego życia, to On może więcej w nas dokonać, dlatego że my jesteśmy w stanie więcej przyjąć, więcej usłyszeć, więcej zrozumieć. Więc im bardziej mamy takie poczucie, że troszeczkę brak nam relacji z Panem Bogiem, trochę nie rozumiemy Jego miłości, nie doświadczamy jej, tym bardziej powinniśmy zdecydować się na to, żeby dać Panu Bogu więcej czasu, czyli właśnie na przykład wziąć udział w tych rekolekcjach po to, żeby pozwolić Mu mówić do naszego serca.
2: Pani Małgorzato, 2 miesiące z życia mamy Panu Bogu oddać, ale przecież ja mam rodzinę, ja mam męża, mam żonę, mam dzieci. Jak to zrobić?
5: 2 miesiące, tak, ale tylko raz w tygodniu, we wtorek o godzinie 19. Start już 29 września. Raz w tygodniu, bo ten tydzień to jest czas na przemyślenie, na to, żeby to słowo, które będziemy słuchać, ale także je rozważać, pracowało w naszych sercach, żeby Duch Święty mógł wykonać tą ciężką pracę, żeby mógł odnowić nasze serca i ducha, tchnąć w nas, bo taki jest właśnie myśl przewodnia tych rekolekcji.
2: Dla kogo są te rekolekcje? Czy dla tych ludzi, którzy już wybrali drogę, czy dla tych ludzi, którzy ciągle poszukują, a może dla tych, którzy już dawno temu tę drogę wybrali, no i teraz chcą na nowo odnaleźć drogę do Boga. Pani Anno.
4: Te rekolekcje moim zdaniem są dla każdego i dla osób, które już dawno za Panem Bogiem podążają, mają z Nim zbudowaną relację, bo jest to przestrzeń wchodzenia w głąb siebie, w głąb spotkania z Panem Bogiem, ale też dla osób, które relacje z Panem Bogiem może jeszcze nie są, może nawet nie wiedzą, o co w niej chodzi, bo na tych rekolekcjach będziemy tłumaczyć, co należy robić, w jaki sposób, jak te spotkania z Panem Bogiem mają wyglądać, mogą wyglądać, bo każdy z nas też jest inną osobą i każdego relacji wyglądają trochę inaczej, więc tutaj będziemy też uczyć takiej relacji z Panem Bogiem, wchodzenia w głąb siebie i spotkania z Nim, więc tak naprawdę dla każdego.
2: Czy to jest takie spotkanie wstępne po tym, żeby wstąpić obowiązkowo do wspólnoty? od odnowy w Duchu Świętym, bo dla niektórych to też może być takie, może nie do końca jestem gotowy na taki tryb zaangażowania. Proszę księdza, jak to wygląda?
3: Pan Bóg nas do niczego nie zmusza, w związku z powyższym Kościół też nas do niczego nie zmusza i my też nikogo do niczego nie będziemy zmuszali. Na końcu tych rekolekcji będzie zaproszenie do tego, żeby wejść we wspólnotę, bo ostatnie nauczanie to dotyczy właśnie tego naszego bycia w Kościele, we wspólnocie. Natomiast w absolutnej wolności. My potrzebujemy wspólnoty po to, żebyśmy mogli mieć bliższe relacje ze sobą i wspierać się nawzajem w drodze do Jezusa. Natomiast wiadomo, każdy ma swoją drogę, swój czas, swoją przestrzeń i musi zdecydować, czy będzie chciał do tej wspólnoty wejść, nie, czy nie. Natomiast ja wiem i zawsze o tym mówimy, że warto jest być w jakiejś wspólnocie. Niekoniecznie w odnowie w Duchu Świętym, ale warto być w małej wspólnocie, ponieważ ta mała wspólnota powoduje to, że więcej jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co sami przeżywamy, dlatego że ci inni ludzie, którzy są w tej wspólnocie, też nas w tym wspierają, motywują nas do tego, żeby walczyć o czas dla Pana Boga, budować z Nim relacje. Kiedy nam jest ciężko, no to nas w tym wspierają. Kiedy im jest ciężko, my możemy ich też wesprzeć swoją obecnością, swoją modlitwą. Czyli wspólnota pomaga nam dźwigać tą codzienność i odnosić ją ciągle do Pana Boga.
2: Dlaczego Pan Bóg potrzebuje tego naszego czasu, żebyśmy mogli zbudować relacje? Bo na pewno Państwo dobrze sobie zdają sprawę z tego, jak bardzo wszyscy dzisiaj jesteśmy zajęci. Więc to wyzwanie poświęcenia dodatkowych godzin, tego wtorku, na jakieś dodatkowe spotkanie, na rekolekcje, które będą trwały przez 2 miesiące. Tych wtorków będzie sporo do poświęcenia. Dlaczego warto? Dlaczego warto zdecydować się na taki krok i oddać Panu Bogu ten czas? Pani Małgosiu.
5: Trochę inna jest perspektywa, bo my na co dzień uczestniczymy w Eucharystii, modlimy się, ale często nie zwracamy uwagi na bardzo istotne rzeczy. Ja pamiętam ze swoich pierwszych rekolekcji, jak mnie zadziwiły różne aspekty omawiane na tych rekolekcjach, ale również różne perspektywy osób z grupek dzielenia, które przeżywały, odbierały słowo na swój niepowtarzalny sposób. Bycie w takiej grupie umacnia i wiarę, i także potrzebę rozszerzania i formowania siebie, więc jest to wspaniała okazja do tego, żeby tą relację nawiązać bezpośrednio z Panem.
2: Pani Aniu, jak wyglądają takie standardowe spotkania? Jak będzie wyglądało takie pierwsze wtorkowe spotkanie?
4: Pierwsze wtorkowe spotkanie będzie wyglądało trochę inaczej niż standardowe spotkania, bo na początku ksiądz opowie o tym, jak spotkania będą wyglądały, jak będziemy się modlić. Później będzie konferencja i na koniec świadectwo osoby ze wspólnoty. No i zaprosimy osoby, te, które przyjdą na rekolekcje, do tego, aby zapisały się na te rekolekcje. Po to, żebyśmy mogli je podzielić w grupy, bo następne spotkanie i każde potem będzie wyglądało już tak, że będziemy zaczynać od grupek dzielenia. Będzie to spotkanie 5-6 osób wraz z animatorem naszej wspólnoty, żeby podzielić się tym, jak słowo, które dostaniemy do medytowania, do takiego spędzania właśnie tego czasu, o którym wspominaliśmy z Panem Bogiem, żebyśmy mogli sobie nawzajem opowiedzieć o tym, jak my się czuliśmy, jak ta medytacja wyglądała. No i to jest taka przestrzeń, którą ja wspominam osobiście najlepiej ze swojego reo, dlatego, że ja byłam w szoku, że ludzie przeżywają to samo, co ja, że ludzie mierzą się z podobnymi problemami. Jakby te grupy są dostosowane wiekowo i dlatego jakby dla mnie to było zachwycające, że spotkałam takich ludzi, którzy pracują w korporacji i też spotykają się z tym, że nie są rozumiani, jeżeli chodzi o ich wiarę na co dzień. I mogliśmy się powymieniać trochę tymi doświadczeniami. Mogłam usłyszeć innymi słowami to, co przeżywałam sama.
5: Dla mnie jeszcze było bardzo zaskakujące to, jeśli mogę dodać, że to słowo bardzo dobrze interpretowało życie i chwilę, w której akurat jesteśmy w tym życiu, że ono bardzo dobrze pasuje do tego, co w danej chwili dzieje się w naszych rodzinach, w naszych sercach. Czasami pomaga w wyborze. To było piękne, że to tak wspaniale jakoś się układa.
2: Proszę księdza, dlaczego często jest tak, że zapominamy o tym, że mamy tak proste narzędzie, o którym tutaj panie mówią, że Słowo Boże mamy, które może nam służyć w codzienności. Tego też podczas rekolekcji możemy się nauczyć.
3: Przede wszystkim tego się będziemy uczyć, dlatego że my mamy największy problem ze słuchaniem Pana Boga. Tak? Jesteśmy specjalistami w mówieniu do Pana Boga, czasami bardzo długiego mówienia. Tutaj to czyni naszą modlitwę często monologiem, a nie dialogiem. Tymczasem modlitwa to rozmowa i na tych rekolekcjach uczymy się słuchać tego, co Pan Bóg chce mi powiedzieć. Przede wszystkim o swojej miłości. Chce mi pokazać, że jest obecny w mojej codzienności, że każdego dnia, czy jestem w domu, czy w pracy, czy zdrowy, czy chory, czy bogaty, czy biedny, czy stary, czy młody, Pan Bóg przy mnie jest i mówi mi, kocham Ciebie, chcę Cię poprowadzić, chcę zmieniać Twoją rzeczywistość, chcę, żebyś był do mnie podobny. Dlatego ten czas słuchania. Dlaczego tego nie wiemy? No nie wiem, być może dlatego, że tyle hałasu jest wokół nas. Ciągle komunikaty, wymiany jakichś tam informacji. Natomiast potrzebujemy usłyszeć Boga, który no w końcu dał nam życie, który nas kocha, który chce, żebyśmy byli z Nim w niebie i my się do tego tutaj, do tego na ziemi przygotowujemy. Pan Bóg mówi, mam plan na Twoje życie, chcę Ci pomóc, chcę Cię poprowadzić. Jak nauczymy się Go słuchać, to zupełnie inaczej będzie nasze życie wyglądało.
2: Jeśli nie dowierzasz, jeśli chcesz poznać ten plan, jeśli chcesz sprawdzić, a może zweryfikować, czy to, co panie w studiu i ksiądz w studiu mówili, czy jest prawdą, to po prostu przyjdź. Pani Małgosiu, przypomnijmy, kiedy i gdzie trzeba przyjść po ten pierwszy raz.
5: Zapraszamy bardzo gorąco. Zachęcamy do zrobienia tego kroku, bo Bóg i cała wspólnota Teoktokos, która organizuje te rekolekcje, zapraszają. Zapraszamy 29 września o godzinie 19 do kościoła pod wezwaniem świętego Wincentego Palotiego, ulica Skarszewska 12 i potem przez kolejne wtorki, przez 10 wtorków będą odbywały się już spotkania.
2: I dla tych zbuntowanych, i dla tych, którzy chcieliby sprawdzić, i dla tych, którzy po prostu szukają odpowiedzi na ważne życiowe pytania. 29 września będziemy o tym przypominać, także na antenie Radia Warszawa. Zapraszamy bardzo serdecznie i bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Anna Sajnuk, koordynator rekolekcji ewangelizacyjnych Odnowy, lider wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Teotokos. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję, do zobaczenia.
2: Pani Małgorzata Sińczewska, animator grupki dzielenia podczas rekolekcji. Bardzo dziękuję.
5: Mam nadzieję, że się spotkamy, bo będę taką grupę prowadzić.
2: Do usłyszenia. I ksiądz Łukasz Turek, który odpowiada za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej, także współautor audycji Księga w Radiu Warszawa. Bardzo dziękuję.
3: Również dziękuję i dobrego dnia wszystkim.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
3: 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Pożar stacji Starlink w Woli Krobowskiej w gminie Grójec. Płynęły anteny oraz agregat prądotwórczy. Zdaniem służb mogło być to celowe podpalenie. Sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Remont ulicy w Białołęckiej na Białołęce wchodzi w kolejny etap. Od jutra kierowcy pojadą fragmentem od Łabiszyńskiej do Białołęckiej. W drugą stronę dostępny będzie fragment starej jezdni i objazd. Koniec remontu zapowiedziano na 2028 rok. Ponad kilogram narkotyków zabezpieczyli mokotowscy policjanci w magazynie w dzielnicy Włochy. Znaleziono również 15 tysięcy złotych w gotówce. W sprawie zatrzymano 22-latka, grozi mu do 10 lat więzienia. Wykłady, debaty i dyskusje. W Warszawie rozpoczyna się dziś Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Prowadzący powiedzą m.in. o sztucznej inteligencji i człowieczeństwie. Wydarzenia odbędą się w hotelu przy ulicy Żwirki i Wigury. 3 miejsca Mazowsza walczą o tytuł Cudu Polski 2026 roku. To Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Otwocki Świdermajer i Nadburzański Park Krajobrazowy. Głosowanie przez stronę National Geographic potrwa do 13 października. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Cieszmy się słońcem, które przynajmniej za oknem naszego studia w tym momencie jest, bo
7: jest,
3: może
7: słoneczko.
3: Go dzisiaj być nie za wiele. Sporo chmur, jakiś niewielki przelotny deszcz wieczorem, no i chłód.
7: 13 stopni. Wiesz, że jakbyśmy powiedzieli w zimie, że będzie 13 stopni, to byśmy powiedzieli, że bardzo ciepło.
3: No więc to czekamy na 21 grudnia.
7: Maksymalnie dzisiaj 13. Przyjazna, jesienna.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 9. W naszym studiu dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, a to wszystko związana ta obecność z wielkim wydarzeniem, które już w poniedziałek się odbędzie.
2: Kłaniam się pięknie,
3: dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
3: Co to za wydarzenie, dlaczego ważne?
2: Już 28 września w poniedziałek o godzinie 10 na ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie rozpocznie się sympozjum naukowe pod tytułem Wspólnota zaczyna się od człowieka. Bardzo intrygujący tytuł, który nawiązuje do 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu, którą przeżywamy w tym roku. No i właśnie w gronie prelegentów spróbujemy zastanowić się właśnie, o czym są te śluby, dlaczego zostały złożone i co w perspektywie przyszłości, co dalej, czy one mogą nam dzisiaj o czymś powiedzieć, mogą nam pomóc w naszym życiu.
3: Czy to bardziej wydarzenie dla naukowców, czy dla takiego zwykłego człowieka jak ja też?
2: I dla jednych, i dla drugich. Oczywiście będzie grono naukowców, pan profesor Rafał Łatka z UKSW, pan profesor Michał Białkowski z Torunia, ksiądz doktor Mateusz Dobrzycki z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, pan redaktor Grzegorz Polak i pani Ania Rastawicka, świadek życia i posługi kardynała Wyszyńskiego, będą przedkładać referaty na konkretny temat. Natomiast sympozjum adresowane jest do wszystkich, i do przedstawicieli świata nauki, i do tak zwanych zwykłych ludzi, bo te śluby jasnogórskie były i są tak naprawdę o naszym człowieczeństwie.
1: Czy można po prostu przyjść, czy trzeba się wcześniej zarejestrować, zapisać?
2: Wstęp wolny, nie trzeba się zapisywać. Każdy, kto może, serdecznie zapraszamy pod kopułę Świątyni Opatrzności Bożej od 10, no i będziemy debatować do 14.
3: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zastanawiać się nad aktualnością ślubów jasnogórskich, bo powtarzamy tego 26 sierpnia w kościołach Królowo-Polski, przyrzekamy, ale często nie zastanawiamy się, co przyrzekamy, co obiecaliśmy jako naród, a który ze ślubów dla ciebie osobiście jest dzisiaj najważniejszy? Czy jest taka sprawa, która dzisiaj szczególnie ci leży na sercu w kontekście ślubów jasnogórskich?
2: Wiesz co, nie mam takiej gradacji tych ślubów, no który jest ważniejszy, który mniej ważny. Uważam, że wszystkie są ważne, bo dotyczą tego, no czym żył naród polski w naszej ojczyźnie i czym żyjemy do dzisiaj. Bo tak, zmieniły się pokolenia, zmieniło się trochę społeczeństwo, ale wady i słabości ludzkie zostały te same. Jak obserwujemy życie społeczne w naszej ojczyźnie, no często jest problem z korupcją, często jest problem z pijaństwem, z niewiernością małżeńską, no z budowaniem po prostu życia szczęśliwego, opartego na zasadach i wartościach, na Ewangelii. Więc to aktualność tych ślubów cały czas jest, tylko wydaje mi się, że musimy je na nowo odkryć. I jeszcze jedna taka rzecz, bo mówimy o wypełnieniu ich, bo to był pewien jednorazowy akt z 56 roku, ale trzeba pamiętać, że on zapoczątkował cały proces formacji nad narodem, bo prymas Wyszyński wiedział, że to nie wystarczy tylko złożyć akt, że to nie mogą być tylko słowa, ale że za tym muszą iść czyny, konkretna praca nad sobą. I dlatego właśnie dzisiaj również tę pracę musimy wykonać. W innej rzeczywistości, w której żyjemy, ale chyba ciągle z tymi samymi wadami.
3: I to jest właśnie wstęp do tych dyskusji, które będą się toczyć w poniedziałek w Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Zapraszał dr Edgar Sukiennik na sympozjum. Dziękujemy.
2: Dzięki, do zobaczenia.

0: Czerniakowska zakorkowana w obu kierunkach na różnych miejscach od Alei Józefa Becka do Mostu Łazienkowskiego.
1: Do zjazdu w Jerozolimskie zakorkowana także Prymasa Tysiąclecia, Wisłostrada w kierunku centrum.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Jedna, ale jaka bardzo dobra wiadomość, bardzo.
1: Musieliśmy po prostu zostawić ją jako taką wisienkę na torcie. Słuchajcie, dzisiaj nareszcie błogosławionym zostanie ogłoszony Fulton Sheen. Jego cytaty znajdziecie już teraz na profilach facebookowych Radia Warszawa polskiego czasu, bo odbędzie się ta beatyfikacja w Stanach Zjednoczonych i będziemy te wydarzenia śledzić.

0: Jutro wiesz, gdzie będziemy rano?
1: W Warce.
0: O, będzie fajnie.
1: Czekaj, to już będziemy po 2 godzinach w Warce. O tej porze.
0: I jeszcze przed jedną, bo to tak jak dzisiaj w sumie, od 7 do 10. A myślisz, że już po Szarlotce, czy przed Szarlotką?
1: Myślę, że w trakcie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy na mazowieckich drogach jest bezpiecznie? Czego najbardziej obawiają się kierowcy i piesi? Dlaczego alkohol i kierownica to złe połączenie? Na te i inne tematy będę rozmawiał z ekspertami w audycji Kierunek Bezpieczeństwo. W każdy piątek o 18.40. Zapraszam, Wojciech Dudkowski.
4: Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj. A jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
6: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
5: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
8: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
2: Reklamie.
1: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Prezydent zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Zarzuty dla 2 osób w sprawie nieprawidłowości w PFN. Zaczynamy jednak od pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Pożar stacji Starlink w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim. Wczoraj wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie. Od razu przystąpiono do działań, mówi młodszy kapitan Michał Maroszek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
10: Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały 3 zastępy straży, 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz 1 zastęp z OSP. Podejdzie na miejsce zdarzenia zastano pożar obudowy skrzynki zasilającej. Podjęto natychmiastowe działania w celu ugaszenia pożaru poprzez podanie 1 prądu wody na pożar. Po zakończonych działaniach gaśniczych działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy pomocy pojazdów pożarniczych oraz oświetlenie terenu działań.
9: Na miejscu działają policjanci i wyjaśniają przyczyny pożaru. Jak wskazuje wicepremier Krzysztof Gawkowski, mógł być to element wojny hybrydowej. Prezydent zakończył wizytę w Nowym Jorku. Do Stanów Zjednoczonych przybył w związku z dorocznym Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Przy tej okazji spotkał się z Polonią Amerykańską i środowiskiem biznesu. Wziął też udział w spotkaniach politycznych. Karol Nawrocki rozmawiał m.in. z prezydentem USA. Do krótkiej wymiany zdań doszło podczas przyjęcia powitalnego organizowanego przez gospodarza Białego Domu.
11: Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiał też o inwestycjach.
9: Mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej, minister Marcin Przydacz. Prezydent rozmawiał też z przywódcą Turcji, Recepem Erdoganem.
11: Dotyczyło oczywiście wyzwań natury bezpieczeństwa, ale także przyszłości dialogu politycznego polsko-tureckiego, także i współpracy gospodarczej, w tym zbrojeniowej. Turcy są ważnym partnerem w ramach NATO.
9: Minister poinformował, że przywódca Turcji przyjął zaproszenie do złożenia wizyty nad Wisłą. Prezydent spotkał się też z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Karol Nawrocki miał też rozmawiać z następcą tronu Kuwejtu. Tuż przed zakończeniem wizyty w Nowym Jorku prezydent wygłosił przemówienie podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent w nocy opuścił Stany Zjednoczone. Za oceanem został minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który aktywności w ONZ zakończy jutro.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty wyrządzenia Polskiej Fundacji Narodowej szkody w wysokości co najmniej 8 400 000 zł. Sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy, którą sfinansowała fundacja, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.
12: Realizowanie tego projektu było sprzeczne z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżne było z celami politycznymi dwóch partii politycznych. Było to Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
9: To sprawa polityczna. Tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz komentuje zatrzymanie dyrektorki Biura Wydarzeń Prezydenta RP.
13: Ta sprawa ma wymiar ewidentnie polityczny, tak ją odczytujemy. Tym bardziej, że ta sprawa była już umarzana wiele lat temu, wyjaśniana i wyjaśniona wiele lat temu.
9: Wobec zatrzymanych zastosowano zakazy opuszczenia kraju oraz dozory policji połączone ze zakazami kontaktowania się z innymi podejrzanymi w tym postępowaniu. Grozi im do 10 lat więzienia. 100 lat temu, 24 września 1926 roku, urodziła się Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim Kama, łączniczka, wywiadowczyni i sanitariuszka batalionu Parasol Armii Krajowej. Brała udział w akcjach dywersyjnych i likwidacyjnych, w tym w zamachu na kata Warszawy generała SS Franza Kuczere. To właśnie Kama 1 lutego 1944 roku dała sygnał do rozpoczęcia akcji. Podczas powstania warszawskiego walczyła w szeregach Parasola, a także pełniła funkcję sanitariuszki. Za działalność konspiracyjną i bojową otrzymała m.in. Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych. Zmarła w 2016 roku w wieku 89 lat.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Słońca na razie na tyle, bo więcej chmur dzisiaj będzie, może jakieś jeszcze przebłyski są planowane przez dzisiejszą aurę, ale raczej pochmurno, a wieczorem może popadać deszcz.
0: I dzisiaj maksymalnie na termometrach 13 stopni w stolicy i w okolicy, o tej porze 12 w Warszawie, 9 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Radzyminie, 10 w Górze Kalwarii, w Pruszkowie, 8 w Mińsku Mazowieckim, a jutro maksymalnie 15.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Poranek z Radiem Warszawa.
0: 9:05 i jutro to dzień dobry, także 9:05, ale już od 7 rano będziemy mówić Państwu z Warki. Ja się bardzo cieszę, że możemy chyba mniej więcej po roku wrócić na rynek warecki. No i żebyście słuchacze też nie myśleli, że my tylko tacy łasi na tę szarlotkę, no to może powiedzmy o tym, że po prostu jak ktoś w Warce nie był na tym rynku, to dla samego doświadczenia przejścia się po tym rynku warto tam pojechać, bo jest naprawdę przeuroczy.
1: A jak ktoś raz pojedzie, to wróci. powróci na pewno, tak jak i my powrócimy jutro i z miłą przyjemnością sprawdzimy, co w Warce zmieniło się przez rok, czy nadal jest tak cudownie. No bo jednak rok nas nie było, to co, nie możemy tak powiedzieć, że tak
0: nie już... Wiadomo, no właśnie. Nie wiadomo, ale możemy dodać, że Warka to także ważne miejsce historyczne. To tutaj właśnie w roku 1656 hetman koronny Stefan Czarniecki odniósł zwycięstwo w bitwie ze Szwedami i na pamiątkę tego wydarzenia warecki rynek nosi imię Stefana Czarnieckiego. Jest tam zresztą jego koń.
1: I na pamiątkę tego wydarzenia Shakira teraz zaśpiewa. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
16: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Zaglądałeś na nasze media społecznościowe? Nie.
2: Nie.
1: Nie. Ale pokazywałam ci...
2: Ale ze wstydem to mówię.
1: Że do naszego studia zawitała, nie wiem kiedy, co prawda, pani DJ, która chciałaby zrobić imprezę w studiu Radia Warszawa, tylko nie wie, że remont jest, tam coś mówi o tym, że dobrze by było, żebyśmy do końca tego tygodnia zebrali 75 tysięcy, a ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj zebrali 75 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że to będzie dokładnie połowa zbiórki.
2: Tak jest, bo cały remont to 150 tysięcy złotych i bardzo dziękuję, że tak hojnie Państwo tę inicjatywę wspierają, bo efekt po zebraniu tej całej kwoty, czyli 150 tysięcy złotych, no wierzymy, że będzie imponujący, bo już są wizualizacje tego, jak to studio nasze będzie mogło wyglądać.
1: I możecie je zobaczyć na stronie radiowarszawa.com.pl. Dlaczego tego potrzebujemy? Dlatego, że jak ponad 10 lat temu to studio ostatni raz było remontowane, no to jeszcze nikt nie zakładał, że będzie potrzebna mocno też ta strona wizualna, dlatego tutaj u nas wewnątrz jest dosyć ciemno, dosyć trudno zrobić ładne zdjęcie, a jak wszyscy dzisiaj wiemy, dobre zdjęcie, dobra strona wizualna to jest element w zasadzie każdej stacji radiowej też, no bo stacja radiowa to także kanał na YouTubie, tak jest, jak jest również z Radiem Warszawa. Zachęcamy Was do tego, żebyście pomogli nam w tym remoncie, a już za chwilę będziemy mieli dla Was takie teatralne niespodzianki,
2: zaproszenia. A jak scenografia jest ważna w teatrze, to no. Pani dyrektor Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie, doskonale wie.
1: Wiesz, widzisz, co mamy w playliście teraz? Że o pieniądze chodzi. No tak, tym
2: ale
1: razem tak.
2: Zwykły przypadek. No ale jednak okazuje się, że przypadków nie ma.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: 15 minut po 9 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zacznijmy od południowej obwodnicy Warszawy, gdzie na wysokości lotniska Chopina, jeżeli jedziecie na Terespol, robi się ciaśniej w tym miejscu. Na Wawelskiej postoicie także w kierunku pomnika lotnika. Na Wisłostradzie korek na szczęście już mniejszych rozmiarów w kierunku Alei Solidarności, jeżeli dojeżdżacie z północy do centrum. Na Wale Miedzeszyńskim postoicie jeszcze kilka chwil do zjazdu na most Poniatowskiego. Tutaj ten korek jest, ale na szczęście już nieco luźniej w Warszawie, więc to na tyle.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 40.
2: Poranni. A w naszym studiu dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie, pani Iwona Wujastyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Usłyszałam tutaj w tle porannik. Dla mnie to już jest znacznie później niż poranek, więc już po kawie, ale pyszną herbatę tutaj piję razem z państwem.
2: A dla nas też tak już prawie południe, ale niektórzy dopiero się budzą i usłyszą o wydarzeniach, które w Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Jana Kiepury przed nami. 29 września. To bardzo ważne wydarzenie, prestiżowe, bo jubileuszowa 20. gala wręczenia teatralnych nagród muzycznych. Tych nominacji naprawdę bardzo, bardzo dużo, które były ogłoszone i bardzo prestiżowe chyba wydarzenie w środowisku właśnie takim teatralnym, muzycznym.
3: O tak, ten konkurs Teatralne Nagrody Muzyczne od 20 lat realizowany przez Mazowiecki Teatr Muzyczny jest jedynym ogólnopolskim konkursem środowiska teatrów muzycznych i operowych. Dla osób, które są może mniej z tym obeznane, mówimy, że to są takie jak polskie orły w środowisku filmowym, to Nagrody Kiepury są takim odpowiednikiem dla tego naszego grona. Stają się takim drogowskazem dla publiczności, co warto zobaczyć w Polsce, jaki spektakl. Odkrywamy talenty, które się pojawiają na tych naszych scenach. I rzeczywiście w tym roku mieliśmy bardzo wiele zgłoszeń. Dokładnie blisko 260 zgłoszeń w 18 kategoriach. Więc kapituła miała niełatwe zadanie i stąd też znacznie liczniejsza kapituła. Na 20-lecie było to grono 20 osób, doświadczonych ekspertów w każdej z tych dziedzin. Wielokrotnie w kapitule w tym roku zasiadali laureaci tej nagrody, posiadacze tej statuetki z lat poprzednich. To, co mogę powiedzieć, to wydarzenie wtorkowe jest rzeczywiście takim zwieńczeniem tego ostatniego sezonu, ostatniego roku pracy i występów na polskich scenach. Nagradzamy i najlepszy spektakl, i najlepszy spektakl dla młodego widza, i oczywiście śpiewaków, śpiewaczki, wokalistów musicalowych, wokalistki musicalowe, tancerzy w czterech kategoriach, czyli w klasyce i w pozostałych formach tańca, ale też te wszystkie inne działalności, które wpływają na działalności artystyczne, i twórcze, które wpływają na to, jak ten spektakl ostatecznie wygląda, czyli i choreografia, i kostiumy, scenografia, ale od niedawna również takie kategorie, których na pewno nie było na początku tego konkursu, jak reżyseria światła, albo scenografia multimedialna. No 20 lat temu rzadko gdzieś się pojawiły bardziej jakieś projekcje, gdzieś uzupełnienie, a w tej chwili ta scenografia multimedialna, można powiedzieć, że jest taką alternatywą dla scenografii stacjonarnej na mniejszych przestrzeniach, albo też cudownie wypełnia nawet bardzo duże sceny. No i staje się takim zupełnie odrębnym mini dziełem sztuki, które kreuje teatr. Ja mogłam długo o tym opowiadać, po prostu... Ja uwielbiam teatr muzyczny, uwielbiam, doceniam bardzo ludzi, którzy tworzą takie spektakle, a że znam też to trochę od kulis i od takiego momentu, od pomysłu aż do realizacji, to wiem, ile w każdym z tych osób jest determinacji, ciężkiej pracy, ale też ile pasji i takiego naprawdę wielkiej miłości do sztuki. I powiem, że ta lista nominowanych To jest, tu porównam do innej wielkiej nagrody filmowej, do Oscarów, bo naprawdę nominacja już jest, można powiedzieć, nagrodą i tak też to odbieramy, bo po ogłoszeniu nominacji dostajemy też sporo informacji zwrotnych od tych nominowanych, że są zaszczyceni, że tego się nie spodziewali, a jak Państwo patrzycie na nominacje, to Kapituła dostrzega bardzo różne zjawiska na tej scenie, stąd i docenienie opery, ale też mniejszych projektów, bardziej kameralnych i musicalu. I tak myślę, że po tym 20-leciu to powinno się jeszcze tych kategorii więcej namnożyć, bo w wielu z nich jest bardzo trudno porównywać niby tę samą profesję, ale inaczej realizowaną w musicalu, inaczej realizowaną w operze.
2: Pani jest przewodniczącą tej kapituły. Jak ocenić różne wizje artystyczne, ale też jak oddzielić emocje, które udzielają się, jeśli chodzi o Mazowiecki Teatr Muzyczny, który też jest nominowany, od innych produkcji proponowanych przez inne teatry?
3: To można by w tą pierwszą część pytania, jak to ocenić? No w tej ocenie bardzo ważne są jednak emocje, które to szczególnie przy ocenie tych dwóch kategorii, jak spektakl dla małego widza i spektakl no dla widza dorosłego, tu bardzo ważne są te emocje, dlatego że oceniamy no całość. Tu bardzo często po obejrzeniu tych wszystkich spektakli, gdy jako kapituła o tym rozmawiamy, część z nich widzimy tylko na nagraniach, bo nie sposób wszystkie zobaczyć na żywo i bardzo żałuję, że nie wszystkie mogłam obejrzeć. Nie dlatego, żeby nas nie zapraszano, ale no, czasowo nie zawsze jest to możliwe. Muszę powiedzieć, że w tej kategorii bardzo często jest tak, że zaczynamy od tego, że który z tych spektakli najbardziej zapamiętaliśmy. Po prostu spektakl, który zrobił największe wrażenie. I bardzo często jesteśmy bardzo spójni tutaj w tej decyzji, bo nagle się okazuje, że to jest taki spektakl, w którym wszystko współgrało. I to nie zawsze jest wielki, monumentalny spektakl. Czasem jest to coś kameralnego. Pamiętam w poprzednich latach, jak najlepszym spektaklem był balet, który mieliśmy na scenie zaledwie kilka osób, prawie żadnej scenografii, przepiękna tylko gra światła, ale emocje, które ten spektakl wywołał, jak on rezonował wśród odbiorców, no spowodowało, że na niego zwróciliśmy uwagę. Ważne jest też to, że kapituła zauważa też pewną trudność w realizacji spektaklu w różnych warunkach, bo mamy w tej chwili też wiele teatrów w Polsce, które nie dysponują ogromnymi scenami, a jednak podejmują tą decyzję tworzenia nowych spektakli i nowych premier, pomimo jakichś pewnych ograniczeń infrastrukturalnych. Wśród nominowanych też jest spektakl, który był zagrany zupełnie poza teatrem, w spektakl muzyczny, przez to, że zagrany w przestrzeni jakiejś takiej hali widowiskowo-sportowej, nawet bym powiedziała, dla zapewnienia najwyższej jakości dźwięku, jest realizowany ze słuchawkami na uszach, tak jak mamy imprezy Silent Disco. To jest bardzo innowacyjne i tego typu spektakl konkuruje z czymś, co mamy na największych scenach operowych. A jeśli chodzi o inne kategorie, to kapituła składająca się z ekspertów naprawdę zwraca uwagę, no to nie są tylko te emocje, to nie jest tylko ten wyraz sceniczny, to jest bardzo ważna technika, dobre przygotowanie, no bo możemy powiedzieć, jak ten tancerz czy tancerka pięknie zatańczyli, ale mając w kapitule Henryka Konwińskiego, Krystynę Mazurównę, Zofię, może teraz nazwisko mi uciekło, nieważne, zawsze przypomnę, to Poranek, no, mówiłam, to jednak drugi Poranek dzisiejszego dnia dla mnie, ale też Tomka Pałasza, Kasię Zielonkę, to są osoby, które po prostu potrafią każdy gest nazwać i też powiedzieć, czy on jest wykonany poprawnie technicznie, czy nie. Stąd na pewno wysoki profesjonalizm, wysokie umiejętności, ale też wrażenie, które się robi na kapitule. Mm-hmm. I nie powiedziałam o tym Mazowieckim Teatrze Muzycznym. W momencie, kiedy są obrady kapituły, no, muszę być profesjonalna i te emocje jakby takiego kibicowania swoim projektom muszą odłożyć na bok i po prostu, powiem szczerze, no są kategorie, w których też zgłaszamy kogoś, ale jak zapoznam się ze zgłoszeniami z całej Polski, no to potrafię uczciwie powiedzieć, czy jesteśmy w mojej ocenie najlepsi, czy tym razem ktoś inny wygrywa, ale to też kapituła jakby też czuję bardzo podobnie, więc jeszcze jedno, że powiem, w kapitule raczej są osoby, które nie są związane z tymi projektami, ale nie wiem, połowę swojego życia artystycznego związane były z jakimś teatrem. Naprawdę każdy z członków kapituły podchodzi go bardzo profesjonalnie i mimo tego, że serce ma blisko jakiejś instytucji, czy blisko jakiegoś artysty, wykonawcy, czy twórcy, to ocenia to, co jest zgłoszone w tym roku i jakby dane dzieło z ubiegłego, znaczy dane dzieło, które swoją premierę miało w ubiegłym roku. Czyli nie na zasadzie, ktoś był świetny przez 20 lat, a dopiero teraz go zgłosili, no to dajmy mu, ale jeśli ta rola nie była rolą jego życia.
2: Gala 20. Teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury już 29 września. To nie tylko nagrody, ale też wydarzenie artystyczne, bo zostaną zaprezentowane fragmenty widowiska Viva la Musica i pani dyrektor Iwona Wujastyk chce słuchaczy Radia Warszawa na to wydarzenie zaprosić. Mamy podwójne zaproszenie od pani dyrektor i czekamy na SMS-y, które wysyłamy pod numer 7248 o treści RW. Imię i nazwisko, hasło teatr. I szybko proszę te SMS-y wysyłać, bo rozwiązanie naszej zabawy SMS-owej już za chwilę. RW. Imię i nazwisko, hasło teatr pod 7248. Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT.
3: To od razu powiem, że warto wysłać, dlatego że w tej części artystycznej usłyszycie i zobaczycie państwo podczas tej gali laureatów poprzednich lat. Będzie to Grażyna Brodzińska, Anna Lasota, zdobywczyni pierwszej statuetki, wokalistka musicalowa, Marcelina Roman, w tej chwili głównie występująca za granicą, wspaniała śpiewaczka, która kiedyś dostała statuetkę za debiut, Joanna Woś, jeden z najpiękniejszych sopranów w Polsce, Marcin Januszkiewicz, musicalowiec i Arnold Rutkowski, który był pierwszym w historii tej nagrody laureatem statuetki w kategorii najlepszy śpiewak, i troje tancerzy, Mateusz Wróblewski, Tomasz Pałasz, Maciej Glaza, tancerze współcześni, ale też na pewno nas zaskoczą, i to są, tak jak pan redaktor powiedział, fragmenty widowiska, które mam nadzieję będziemy przez cały rok, aż do 21 edycji, pokazywać w różnych miejscach, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce.
2: Czekamy na wiadomości i my do rozmowy z panią dyrektor Iwoną Wujastyk wrócimy po wiadomościach.

0: Reklama.
1: 3 dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
2: Zbuduj wieżę dialogu.
3: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym.
1: Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
4: Miłość rodzi się ze słuchania.
0: Po reklamie.
5: Minęła 9:30, słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Przy grobie świętego Jana Pawła II odprawiono dziś mszę świętą, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. W homilii przypomniał słowa polskiego papieża: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, podkreślając, że wszystko na świecie przemija, ale Chrystus żyje. Arcybiskup zachęcał, by wiara nie kończyła się na mówieniu o Jezusie, ale prowadziła do osobistego spotkania z Nim i życia według Jego nauczania. W Eucharystii uczestniczyło około 65 kapłanów, w tym biskup pomocniczy warszawsko-praski Tomasz Steierwald. Wierni modlili się także o owoce zapowiedzianej podróży apostolskiej papieża Leona XIV do Francji.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Jak zbudować bliską relację z Bogiem? Będzie można dowiedzieć się tego podczas rekolekcji organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym. W każdy wtorek o 19 w kościele świętego Wincentego Pallottiego na Skaryszewskiej będą odbywały się spotkania z duchownymi i liderami wspólnoty. Początek 29 września. To szansa dla tych, którzy chcą usłyszeć głos Boga wyraźniej. Mówił w poranku z Radiem Warszawa odpowiedzialny za odnowę w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Łukasz Turek.
8: Kiedy dajemy Panu Bogu czas do dyspozycji większej niż tylko te przyjście nasze na mszę świętą, a tutaj tak naprawdę będziemy Panu Bogu dawali 2 miesiące naszego życia, to On może więcej w nas dokonać, dlatego że my jesteśmy w stanie więcej przyjąć, więcej usłyszeć, więcej zrozumieć. Więc im bardziej mamy takie poczucie, że troszeczkę brak nam relacji z Panem Bogiem, trochę nie rozumiemy Jego miłości, nie doświadczamy jej, tym bardziej powinniśmy zdecydować się na to, żeby dać Panu Bogu więcej czasu, czyli właśnie na przykład wziąć udział w tych rekolekcjach.
6: Jak dodała Anna Sajnuk, spotkania przeznaczone są zarówno dla ludzi głęboko wierzących, jak i początkujących w wierze.
9: Te rekolekcje moim zdaniem są dla każdego i dla osób, które już dawno za Panem Bogiem podążają, mają z Nim zbudowaną relację, bo jest to przestrzeń wchodzenia w głąb siebie, w głąb spotkania z Panem Bogiem, ale też dla osób, które relacje z Panem Bogiem może jeszcze nie są, może nawet nie wiedzą, o co w niej chodzi, bo na tych rekolekcjach będziemy tłumaczyć, co należy robić, w jaki sposób, jak te spotkania z Panem Bogiem mają wyglądać.
6: Rekolekcje trwać będą przez 10 kolejnych wtorków. Zakończą się 1 grudnia.
7: To się dzieje w parafiach.
6: Klasztor Ojców Dominikanów na warszawskim Służewiu przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie o charakterze duchowym i artystycznym. W najbliższy piątek odbędzie się muzyczna medytacja Jestem Słowem, zatytułowana Jezus Eucharystyczny. Centralnym punktem wieczoru będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, połączone z czytaniem oraz rozważaniem Pisma Świętego.
10: To muzyka nie z tej ziemi, ponieważ każdy fragment, każdy utwór jest odpowiedzią na konkretny fragment Ewangelii i konkretny fragment słowa, które, czy słów, które są zapisane w książce Jestem Słowem. Czyli jest to taka muzyczno-duchowa podróż. Bo z jednej strony oczywiście mamy spotkanie z Absolutem, no ale z drugiej strony w tle słyszymy muzykę, której autorem też jest sam stwórca.
6: Mówił w Radiu Warszawa Tomasz Wolny, aktor przeczyta wybrane fragmenty Ewangelii. Jak jasnogórskie śluby narodów wpłynęły na naród polski? Będzie można się tego dowiedzieć podczas sympozjum Wspólnota zaczyna się od człowieka, który odbędzie się w poniedziałek w Centrum Opatrzności Bożej. Zapraszam na nie w poranku z Radiem Warszawa dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
11: No i właśnie w gronie prelegentów spróbujemy zastanowić się właśnie, o czym są te śluby, dlaczego zostały złożone i co w perspektywie przyszłości, co dalej, czy one mogą nam dzisiaj o czymś powiedzieć, mogą nam pomóc w naszym życiu.
5: Czy to bardziej wydarzenie dla naukowców, czy dla takiego zwykłego człowieka jak ja też?
11: I dla jednych, i dla drugich.
6: W gronie prelegentów m.in. profesor Rafał Łatka z UKSW, profesor Michał Białkowski z Torunia, także Anna Rastawicka, świadek życia prymasa. Początek o 10:00, wstęp jest bezpłatny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzisiaj pochmurny dzień, słońce tylko na chwilę, jeżeli się pojawi. No i trzeba się przygotować, że głównie po południu lokalnie mogą wystąpić niewielkie opady deszczu.
5: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 13 stopni, o tej porze 12 w Warszawie, 10 w Grodzisku Mazowieckim, w Legionowie 9, w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim 11, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Jutro maksymalnie na termometrach 15 stopni, a weekend bardziej pogodny.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
14: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranik.
1: W naszym studiu Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie. Witamy ponownie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A przy telefonie jest pani Dorota z Mokotowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani napisała SMS-a i chętnie by się wybrała na galę 20 teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury.
3: Tak.
1: To proszę bardzo, to pani będzie mogła się wybrać i jeszcze kogoś ze sobą zabrać.
3: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
1: Czy panią takie wydarzenia bardzo interesują? Czy pani zna tak w ogóle Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury? Czy to będzie pierwsza przygoda z tym miejscem?
3: Nie, byłam kilka razy. Byłam kilka razy w tym teatrze.
1: Podobało się? Bo pani dyrektor słucha.
3: Bardzo mi się podobało.
1: Bardzo się podobało. No i bardzo dobrze.
3: Bardzo mi się podobało, dlatego wysłałam tego SMS-a, żeby jeszcze raz mieć możliwość odwiedzić i zobaczyć tę galę.
2: To serdecznie zapraszamy pani Doroto, tym bardziej, że jest to wydarzenie, w którym mamy naprawdę niewiele miejsc dla publiczności, bo po prostu tak wielu przedstawicieli tego środowiska przyjeżdża na to spotkanie, nominowani dyrektorzy z całej Polski, więc będzie pani naszym honorowym gościem. Proszę już szykować kreację wieczorową.
3: Czuję się wyróżniona.
2: Tak. I zaplanować sobie dłuższy wieczór.
1: A ja już na kopercie napisałem pani imię i nazwisko. Zapraszamy. 29 dzień września. To będzie naprawdę niesamowity wieczór. Pozdrawiamy pani Doroto serdecznie.
3: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam również.
2: Dziękujemy. Radio dobrego dnia.
1: Ale w Mazowieckim... W Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Jana Kiepury wiele się dzieje i teraz porozmawiamy o koncercie finalistów 29 festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. No, wydarzenie niezwykłe i taka okazja, żeby też spotkać się, by posłuchać tej pięknej twórczości.
2: Tak, ale muszę powiedzieć państwu, przed chwilą mieliśmy tutaj serwis pogody i przypomniałam sobie, że Agnieszka Osiecka napisała piękną piosenkę Pogoda na szczęście, nawet sobie ją wyszukałam i chciałam państwu cytat jej przypomnieć, bo to jest piękny cytat, który nawet jak jest tak trochę smętnie za oknem, to potrafi nastawić i nastroić nas bardzo optymistycznie. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda. Taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. I myślę sobie, że każda pogoda jest dobra na szczęście. A też spotkania z muzyką, spotkania z piosenką napisaną przez Agnieszkę Osiecką wywołują bardzo, bardzo różne emocje, ale to są zawsze przepiękne chwile, często wspomnienia swoich przeżyć przy tych piosenkach, ale też wiele emocji takiego zaskoczenia, jak kolejne pokolenia interpretują jej utwory, co nowego w nich odkrywają. I festiwal Pamiętajmy Osieckiej, który od wielu, wielu lat jest realizowany, od kilku lat w partnerstwie również z naszym teatrem, no przekonuje mnie do tego, że ta twórczość Agnieszki Osieckiej jest ponadczasowa. I zapraszamy państwa do nas już w pierwszy weekend października na warszawską Pragę. No można powiedzieć, tuż niedaleko miejsca ukochanego Agnieszki Osieckiej. Przecież można powiedzieć, że Agnieszka Osiecka jest takim symbolem Saskiej Kępy. Więc my na naszą scenę przenosimy taką jesienną... taki jesienny park, a może nawet taki trochę złoty, trochę zielony. Chcemy stworzyć takie przepiękne miejsca, żebyście państwo poczuli się, jakbyście przyszli do parku gdzieś na Pradze i mogli usłyszeć i poczuć tego ducha Agnieszki Osieckiej. I tegoroczny koncert będzie, myślę, że będzie zaskoczeniem. Tutaj wielu moich współpracowników było w wakacje w Sopocie, wtedy, kiedy po raz pierwszy laureaci prezentują się publiczności. Powiedzieli, że jest to taka trochę inna Osiecka. Osiecka w interpretacji młodego pokolenia, trochę jazzowa, trochę nowoczesna, ale bardzo ciekawa. Więc warto przyjść do nas, usłyszeć tych finalistów, potem trzymać kciuki mocno, kto tydzień później w Poznaniu wygra. No i też jakby ten nasz warszawski koncert, no tym różni się od sopockiego czy od poznańskiego, że my od lat staramy się na naszej scenie stworzyć niepowtarzalny, piękny klimat z wykorzystaniem żywej, zielonej takiej scenografii. Tu współpracujemy z firmą Połubiński. Od wielu, wielu lat jest naszym partnerem i co roku stawiamy im wyzwanie, że ten park u nas w naszym teatrze co rok musi być trochę inny. Jak Państwo pamiętacie, mieliśmy i wysypaną trochę plażę kiedyś na scenie i mieliśmy w ubiegłym roku taką trochę ścianę z jakichś kamieni, która taką symboliczną. No, mamy nadzieję, że i scenograficznie w tym roku państwa zaskoczymy.
1: A tym razem też mamy zaproszenie od pani dyrektor Iwony Wujastyk na koncert finalistów 29. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. I tym razem będziemy czekać na taki szybki telefon. 512 700 444 albo 512 700 555. Czekamy na telefony i zaproszenie na koncert finalistów 29. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej czeka na państwa. Czego my możemy się spodziewać po tym wydarzeniu? Czy to po prostu artysta po artyście wychodzi na scenę i interpretuje dany utwór? Czy tutaj mamy też jakiś taki element widowiska?
2: No oczywiście element widowiska. Cały festiwal polega na tym, że przed wakacjami wielu chętnych, bo niekoniecznie nawet artystów zawodowych, mogą to być również amatorzy, do 35 roku życia, każdy z nich wybiera sobie dwie piosenki z bardzo bogatego repertuaru Agnieszki Osieckiej, napisała chyba około 2000 tych piosenek. Następnie nagrywa ten utwór, przesyła demo. Komisja konkursowa w Poznaniu wybiera 10 finalistów. Ta 10 finalistów zapraszana jest na taki cykl występów i warsztatów do Sopotu. Zawsze to się odbywa w pierwszej połowie sierpnia w Teatrze Atelier, też ukochanym imienia Agnieszki Osieckiej. Tam przechodzą przez taki cykl nie tylko występów, ale i warsztatów pod okiem Jerzego Satanowskiego i Magdy Smalary i przyjeżdżają do nas na początku października na już jakby uzbrojeni w tą nowe swoje doświadczenia. I następnie ten koncert ma taką formułę widowiska, kiedy możemy dowiedzieć się o każdym z nich. Magda Smalara opowiada w sposób taki dowcipny, humorystyczny o każdym z wykonawcy. Każdy z nich prezentuje dwie piosenki. Kolejność jest losowa. Śpiewają te same dwie piosenki, które wybrali już na początku, zgłaszając się do tego konkursu. I u nas jest to forma bardziej takiej prezentacji. Nie ścigają tu się jeszcze o nagrodę główną. Przygotowują się do występu, już ostatecznych występów finałowych jakiś tydzień, czasem dwa tygodnie później, w tym roku tydzień później w Poznaniu, w Teatrze Nowym w Poznaniu, który jest głównym organizatorem festiwalu i tam to już jest taka walka o, no może nie walka, bo ci ludzie od lat widzę, że są bardzo zaprzyjaźnieni w tym środowisku, ale tam stają w szranki ubiegania się o nagrodę główną, nagrodę publiczności, Grand Prix i różne inne, tak więc mają nie tylko taki bardzo fajny cykl prezentacji przed bardzo różną publicznością w różnych miastach, a jednocześnie też w pewien sposób mogą być też docenieni, dostrzeżeni i wygrać nagrodę. I bardzo często jest tak, że osoba, która wygrywa ten festiwal, potem bardzo często wydaje jakąś płytę z Osiecką. Osiecka jej tak towarzyszy przez całe życie artystyczne.
1: A komu będzie Agnieszka Osiecka towarzyszyć podczas właśnie wydarzenia, o którym rozmawiamy, czyli koncercie finalistów 29. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, kto jest na łączach telefonicznych. Halo, halo.
0: Dzień dobry, z tej strony Renata.
1: Pani Renato, skąd pani jest?
0: Ze Śródmieścia.
1: Ze Śródmieścia, a to na Pragę będzie bardzo, bardzo blisko. Czy...
2: Albo kładką, albo metrem.
1: No właśnie. Pani Renato, czy ta twórczość Agnieszki Osieckiej odkrywana na nowo cały czas panią pasjonuje, interesuje i dlatego pani zdecydowała się zadzwonić?
0: Tak, tak, zdecydowanie tak. Bardzo lubię twórczość pani Agnieszki.
1: A dlaczego?
0: To jest bardzo taka pozytywna, dużo takiej właśnie też

0: Osiecki. W poprzednich latach mieliśmy długopis, mieliśmy maszynę do pisania, a w tym roku bardzo chcieliśmy, żeby to były rzeczy takie blisko niej, więc będzie apaszka, jakiś krawat, bluzka, bo chcielibyśmy, żebyście państwo jako słuchacze, jako uczestnicy też tego koncertu, a szczególnie też młodsza publiczność, która zna Osiecką tylko z opowieści i tylko z piosenek, widziała w niej i zapamiętała ją nie tylko jako autorkę, świetną autorkę tekstów piosenek, ale też prawdziwego, wrażliwego człowieka, naszą tutaj warszawiankę, symbol Saskiej Kępy, cudowną, wrażliwą osobę.
1: Koncert finalistów 29. Festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, 3 i 4 października, Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie. Zapraszajmy. Pani Renata ze Śródmieścia będzie mogła uczestniczyć dzięki pani dyrektor, która przyniosła do naszego studia zaproszenia. Pani dyrektor Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, pani Renato.
2: Za 9 minut 10 na warszawskich ulicach. Na szczęście sytuacja już nieco lepsza, chociaż Aleja Prymasa Tysiąclecia wciąż zakorkowana do zjazdu w Jerozolimskie. Przez Jerozolimskie przejedziecie prawie bez korków. Postoicie za to na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską, na Wawelskiej i na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu na Most Poniatowskiego.

0: Janusz Zalewski z kawą, czy bez kawy?
1: Jeszcze bez, ale to się
0: już
1: zmieni,
0: zaraz
1: już niebawem.
2: Ale sam zapach przyniósł.
1: Dokładnie za 2 minuty.
2: No dobrze, a my dziękujemy. Jutro z Warki będziemy się witać.
0: Zostańcie z nami na antenie Radia Warszawa. W Radiu Warszawa na pewno będzie dzisiaj dużo, dużo słońca, mimo tego, że dużo chmur za oknami. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
0: Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
4: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
9: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
3: O reklamie.
10: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 10. Pożar stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Podobnie działa Moskwa, mówi wicepremier. Dwie polskie grupy złodziei rozbite przez niemieckie służby. W Warszawie rozpoczyna się czwarty festiwal In Tempore Regum, muzyka czasu królów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że pożar bazy Starlinków na Mazowszu to element wojny hybrydowej, ocenił wicepremier Krzysztof Gawkowski. W nocy paliły się elementy infrastruktury, ogień jednak został szybko ugaszony. Do zdarzenia doszło w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Krzysztof Gawkowski przyznał, że nie można stwierdzić ze 100% pewnością, czy to działanie Rosji, ale na podobnych działaniach polega strategia Moskwy.
11: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
10: Uszkodzenia wskazują na celową próbę przerwania dostaw internetu, powiedział Krzysztof Gawkowski.
11: Ogień objął stację zasilającą, agregat prądotwórczy i widać wyraźnie, że te działania sabotażowe były tak sprofilowane, żeby wyłączyć możliwość działania tej stacji, czyli żeby po prostu internet nie popłynął.
10: Dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru przejęły służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Dwie polskie grupy przestępcze rozbiła niemiecka prokuratura we współpracy z polskimi służbami. Jeden gang przez prawie dekadę kradł auta w całych Niemczech, drugi porywał krowy z przygranicznej Brandenburgii.
13: Bydło ginęło od marca do maja. Samochodami z Brandenburgii jechało do Polski. Na gorącym uczynku złodzieje 244 krów nie wpadli, ale ślady ostatecznie doprowadziły śledczych w okolice lubuskiego Żagania. czasie przeszukania i zatrzymania jednego z podejrzanych znaleźliśmy prawdopodobnie skradzione krowy, które zostały zabezpieczone. Powiedziała mi Beate Kardels z Policji Brandenburgii. Drugi ze wspólników został zatrzymany na autostradzie w Niemczech. 9 mężczyzn ujęły połączone blisko 200-osobowe polsko-niemieckie siły policyjne na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Saksonii chce teraz ekstradycji członków grupy, którzy, według śledczych, od 2017 roku kradli samochody na terenie Niemiec. Ich łączna wartość to 13 milionów złotych. Według prokuratury cała grupa liczyła przynajmniej 12 osób.
10: Relacjonował Adam Górczewski.
14: To się dzieje lokalnie.
10: Muzyka tworzona i wykonywana w królewskiej Polsce XVII i XVIII wieku znów zabrzmi w Warszawie. Rozpoczyna się czwarty festiwal In Tempore Regum, muzyka czasu królów. Na inaugurację w Bazylice Świętego Krzyża zabrzmi msza de dur Johanna Gottloba Harrera, mówi dyrygent Polskiej Opery Królewskiej Krzysztof Garstka.
13: Bydło ginęło od marca do maja. Samochodami z Brandenburgii jechało do Polski. Na gorącym uczynku złodzieje 244 krów nie wpadli, ale ślady ostatecznie doprowadziły śledczych w okolice lubuskiego Żagania. W czasie przeszukania i zatrzymania jednego z podejrzanych znaleźliśmy prawdopodobnie skradzione krowy, które zostały zabezpieczone. Powiedziała mi Beate Kardels z Policji Brandenburgii. Drugi ze wspólników został zatrzymany na autostradzie w Niemczech. 9 mężczyzn ujęły połączone blisko 200-osobowe polsko-niemieckie siły policyjne na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Saksonii chce teraz ekstradycji członków grupy, którzy, według śledczych, od 2017 roku kradli samochody na terenie Niemiec. Ich łączna wartość to 13 milionów złotych. Według prokuratury cała grupa liczyła przynajmniej 12 osób.
10: Grecki sędzia Anastasios Papapetrou poprowadzi piątkowy mecz Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. 36-letni arbiter ma już doświadczenie w spotkaniach polskich klubów. Sędziował mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Spotkanie na PGE Narodowym rozpocznie się w piątek o 20:45.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Dziś mało słońca w stolicy, 12 stopni pokazują warszawskie termometry, to i tak najwyższe wskazania w regionie, 11 kresek jest w Legionowie, Pruszkowie i Piasecznie, 10 w Nowym Dworze Mazowieckim i tylko 9 w Mińsku Mazowieckim. Maksymalna temperatura w czwartek to 14 stopni. Sporo chmur na niebie, ale deszczu dziś nie powinniśmy oglądać, ma to się zmienić w piątek, wówczas może popadać w Warszawie, zwłaszcza po południu.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: 5 minut po godzinie 10. Radio Warszawa na 106.2 FM w czwartek 24 września. Melduje się właśnie o tej porze Janusz Zalewski. Kłaniam się i zachęcam do tego, żeby z nami spędzić to pochmurne przedpołudnie. Tilaf i Kasia Stankiewicz to jedna z propozycji, które już za kilka minut, a przed 11 usłyszymy jeszcze m.in. Piotra Rubika. Serdecznie zapraszamy.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 10 na 106.2 FM Radio Warszawa. Dzień dzisiaj mamy pochmurny, pogoda taka raczej nie pobudzająca, chciałoby się powiedzieć, dlatego kawa tym bardziej w większych ilościach się pewnie przydaje. No i na pewno energii, chęci do życia, do funkcjonowania, do spotykania się z innymi dodaje taka postawa jak chociażby pana Mieczysława. To stołeczny listonosz, który uratował życie starszej kobiecie. Pan Mieczysław od lat doręcza przesyłki mieszkańcom i dobrze zna ich codzienne zwyczaje. Pod koniec wakacji zauważył, że jedna z seniorek, która zawsze osobiście odbierała emeryturę, tym razem nie otwierała drzwi, nie odbierała telefonu. Nie zignorował tego sygnału, pukał, nawoływał. W pewnym momencie usłyszał cichy jęk dochodzący z mieszkania. Wezwał służby, strażacy znaleźli kobietę leżącą na podłodze i dzięki czujności listonosza pomoc dotarła na czas. To taki pokrzepiający przykład tego, jak dużo dobrych ludzi mamy wokół siebie i jednocześnie tego, że warto pamiętać o innych, o tych, których mamy wokół nas. No i mając świadomość, że tacy ludzie są też pewnie wokół nas, łatwiej wchodzić w kolejny dzień, a dziś już czwartek, więc za moment koniec tygodnia. No i nawet ta pogoda wydaje się trochę mniej przygnębiająca, no bo w końcu już niedługo się będziemy musieli z nią zmagać. Jeszcze tylko jutro rano w drodze do pracy, a później sobota, już można inaczej sobie ten dzień planować. Gabriel Rice już teraz, to ta piosenka na 106.2 w tym momencie.

0: Dobre słowo Ojca Świętego Jana Pawła II. No i już teraz 20 minut po godzinie 10.
1: Dobre słowo Świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Wszystko to, co stało się udziałem ludzi tej ziemi, wpisuje się w całość tragicznych wydarzeń czasu wojny. Tysiące osób stawało się ofiarą więzień, tortur, egzekucji. Godny podziwu i wiecznej pamięci był ten bezprzykładny zryw całego społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia Polaków w obronie ojczyzny i jej istotnych wartości. Obejmujemy modlitwą wszystkich tych ludzi, przywołując na pamięć ich cierpienia, ich poświęcenie, zwłaszcza ich śmierć. Nie wolno nam również zapomnieć o historii najnowszej, do której należy przede wszystkim tragiczny grudzień 1970 roku i polegli wówczas na ulicach Gdańska i Gdyni robotnicy.

Sofia. 10.30 na zegarze. Już w najbliższą niedzielę, 27 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie kwestować w parafiach następujących: w Starej Miłosnej, w parafii świętego Hieronima, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Mińsku Mazowieckim, w parafii świętego Antoniego, na Pradze Południe, w parafii Nawrócenia świętego Pawła Apostoła, a także w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłosnej i w parafii świętych apostołów Jana i Pawła w Warszawie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarze zaproponują także cegiełki, to płócienne torby z cytatami i kalendarze. Życzliwość słuchaczy zawsze dodaje skrzydeł wszystkim pracownikom Radia Warszawa. Prosimy o hojność. To wy, drodzy słuchacze, jesteście współtwórcami naszego radia. Zbieramy na remont naszego studia emisyjnego. A jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy odwiedzimy też waszą okolicę, waszą parafię, warto odwiedzić naszą stronę radiowarszawa.com.pl. Odwiedzamy parafię Warszawy i okolicy do 4 października. No i przypominamy, że zbiórkę można też wesprzeć, wchodząc na naszą stronę internetową. Tam też informacja o tym, ile do tej pory udało się zebrać. To ponad 71 tysięcy złotych. Potrzeba nam 150 tysięcy, więc już niemal połowa środków jest i możemy te 70 parę tysięcy jeszcze dozbierać i zabrać się do pracy, żeby wyremontować nasze studio emisyjne, żeby dostosować je po prostu do współczesnych wymogów, jakie musi spełniać nowoczesne radio, także do między innymi realizowania materiałów wideo. Przed 11 na 106.2 FM jeszcze między innymi Sylwia Grzeszczak, będzie też Daniel Powder.

20 minut zostało do godziny 10. 24 września to data, która zostanie zapamiętana w historii Kościoła bez wątpienia. Właśnie dziś w amerykańskim St. Louis ma zostać ogłoszonym błogosławionym Fulton Sheen. To duchowny amerykański biskup, który potrafił mówić o Bogu do milionów ludzi. Urodził się pod koniec XIX wieku w Illinois. Był księdzem, filozofem, wykładowcą, no i w końcu biskupem. Największą popularność zdobył dzięki mediom. Od początku lat 30. prowadził radiową audycję The Catholic Hour, której pod koniec lat 40. słuchało około 4 milionów osób każdego tygodnia. Jeszcze większą sławę przyniosła mu telewizja w programie Life is Worth Living. Stawał przed kamerą z kredą i tablicą, mówił o wierze, moralności, sumieniu i sensie życia, a jego wystąpienie oglądało nawet 10 milionów widzów. Otrzymał też nagrodę Emmy. Za tym medialnym sukcesem kryła się też bardzo osobista praktyka. Od dnia święceń kapłańskich zobowiązał się do codziennej godziny modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. I właśnie tam, jak podkreślał duchowny, znajdował źródło swojej pracy. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2002 roku. W 2019 papież Franciszek uznał cud przypisywany jego wstawiennictwu po kilkuletnim wstrzymaniu procedury. W lutym tego roku Stolica Apostolska zgodziła się na jej kontynuowanie. Dziś Fulton Sheen ma więc zrobić kolejny krok na drodze do świętości. No i warto przypominać tę postać. Trochę już lat minęło, może najmłodsze pokolenie nie wie, kto to jest, a jednak bezkompromisowość przekazu biskupa Sheena to jest coś, co na pewno potrafi zostać w pamięci wielu, wielu osób.

Daniel Powter, Bad Day na 106.2 FM na 12 minut przed 11. Może jeżeli zaczynamy dzień w taką pogodę, pojawi się w nas taki lęk i taki strach, że dzień faktycznie nie będzie zbyt dobry, ale proponujemy wtedy włączyć Radio Warszawa i raczej powinno się to zmienić. Dużo muzyki poprawiającej nastrój na 106.2 FM, ale także dużo ciekawych treści i wartościowych materiałów na naszej antenie i w naszych mediach społecznościowych, a także stronie internetowej. Zapraszamy na kanał YouTube Radio Warszawa. Zapraszamy także na naszą stronę internetową. Tam między innymi przybliżamy sylwetkę postaci, która dziś zostanie wyniesiona na ołtarze. Biskup Fulton Sheen zostanie dołączony do grona błogosławionych. O nim możemy przeczytać w artykule na radiowarszawa.com.pl.

0: Moskena i Super High Lighted Up, 4 minuty przed 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Od kilkunastu lat mam trzech synów. W kwestii wychowania co chwila próbuję i mam natchnienia, ale czasem nie mam już pomysłu, jak ich wychowywać po chrześcijańsku.
3: To się dobrze składa. Od 45 lat jestem mamą, ale jednocześnie też jestem pedagogiem, psychoedukatorem i bardzo chętnie podzielę się z Tobą, jak wychowywać dzieci zgodnie z przykazaniami.
2: To mam nadzieję, że słuchacze też skorzystają z naszych rozmów.
3: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Złością czy Miłością.
2: W każdy piątek o 22:00 Marcin Wnoszyński
3: i Elżbieta Stawińska.
2: Do usłyszenia.
4: Budzić się rano i myśleć o tym, że chcę być świętym, czy to brak pokory, czy jednak sposób na dążenie do autostrady, do nieba. Czy te autostrady były zawsze łatwe i proste, czy często były związane z trudnościami? W audycji Szlakiem Świętych poznajemy wyjątkowych świętych i miejsca związane z tymi właśnie świętymi. Małgorzata Kurzajewska-Zarina, zapraszam w każdą sobotę o 11:30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Wiesz co?
2: Słucham.
5: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
2: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
5: No dobra, no to co?
2: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
5: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński,
5: autorzy audycji Złością
2: czy Miłością.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
7: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
8: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 11.
9: Za nami kolejny poranek z alertami na wschodzie kraju. Jak reagują mieszkańcy? W Wilnie upamiętnione zostaną ofiary zbrodni ponarskiej. Ewangelizował przez radio i telewizję. Dziś zostanie ogłoszony błogosławionym. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Kolejna niespokojna noc nad Ukrainą i kolejne alerty dla Polski. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś dwa alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oba informowały o wzmożonych atakach rakietowych za wschodnią granicą. Z mieszkańcami Niedrzwicy Dużej na Lubelszczyźnie o porannych alertach rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
10: Otrzymałem dwa alerty, jeden o 5.50, drugi o 7.11. Szczerze mówiąc, dla mnie to już jest całkowicie normalne, nie zwracam na to uwagi.
11: Ale czy to wzbudza w Was jakiś czy niepokój?
12: Nie.
10: Absolutnie nie.
12: Teraz nawet nic się nie dzieje tutaj u nas, nie?
10: To trochę... Jakby i tak nie mamy na to wpływu, co się stanie, a że Państwo mnie informuje, no fajnie, to bardziej interesuje chyba mieszkańców miast, ponieważ jako mieszkańcy wsi, to też nie oszukujmy się, nie będziemy oczekiwać od Państwa, że będzie budować jakieś schrony na mniejszych miejscowościach.
12: Ludzie mieszkają też w domach jednorodzinnych, mają też swoje piwnice, mają swoje różne zabudowania.
9: W związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę, wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Przez kilka godzin wstrzymane były też odprawy graniczne w Dorohusku i Zosinie.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: W kwaterze polskiej w Ponarach w Wilnie odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni Ponarskiej. Była to największa zbrodnia popełniona w okresie okupacji niemieckiej na dawnych kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Jej historię przybliża Kamil Zalewski.
14: W tym roku mija 85 lat od rozpoczęcia zbrodni ponarskiej. Uroczystości rozpoczną się w południe polową mszą świętą. Następnie odbędzie się apel pamięci z udziałem Wojska Polskiego oraz złożenie wieńców. Las Ponarski przez 3 lata od 1941 roku był miejscem masowych egzekucji dokonywanych przez niemieckich okupantów i współpracujących z nimi litewskich kolaborantów. Zamordowano tam dziesiątki tysięcy ludzi. Byli to przede wszystkim Żydzi z Wilna i Wileńszczyzny, którzy przed II wojną światową byli obywatelami Polski, a także Polacy i inne narodowości.
9: Uroczystości organizują m.in. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związek Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.
13: To dzieje się w okolicy.
9: Muzyka tworzona i wykonywana w królewskiej Polsce w XVII i XVIII wieku znów zabrzmi w Warszawie. Rozpoczyna się czwarty festiwal In Tempore Regum, muzyka czasu królów. Na inaugurację w Bazylice Świętego Krzyża zabrzmi msza D-dur Johanna Gottloba Harrera, mówi dyrygent Polskiej Opery Królewskiej Krzysztof Garstka.
15: Tegoroczny festiwal obfituje w przeróżne wydarzenia od dzieł bardzo, bardzo, bardzo monumentalnych, tak jak już nadchodząca msza Harrera. Kompozytor mało znany, aczkolwiek zapisał się na kartach historii jako następca Bacha. Również będziemy mieli koncert konsortów fletowych, czyli muzyka właściwie renesansu. Będzie również recital klawesynowy w wykonaniu Marcina Świątkiewicza oraz na zakończenie opera wersji koncertowej Latona Indelo.
9: Wieczory festiwalowe odbywać się będą w Bazylice Świętego Krzyża, Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a także w Pałacu na Wyspie i na Zamku Królewskim. Czwarty festiwal In Tempore Regum otworzy jubileuszowy 10. sezon Polskiej Opery Królewskiej. Dziś w St. Louis w Stanach Zjednoczonych odbędzie się beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena, amerykańskiego biskupa nazwanego mikrofonem Boga. Uroczystości będzie przewodniczył kardynał Luis Antonio Tagle, przedstawiciel papieża. Sheen ewangelizował przez radio i telewizję, docierając do milionów Amerykanów. W swoim słynnym programie Life is Worth Living mówił o wierze, moralności i sensie życia. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2002 roku. W 2019 papież Franciszek uznał cud przypisywany wstawiennictwu Sheena. Biskup Fulton Sheen zmarł w 1979 roku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
18: Temperatury w Warszawie cały czas poniżej 15 stopni, 13 kresek w stolicy, 12 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, najchłodniej o tej porze w Mińsku Mazowieckim 15 stopni. No te temperatury dziś nie będą zbyt wysokie, maksymalne wskazania na termometrów to 14 stopni mniej więcej, dużo chmur na stołecznym niebie, ale dziś jeszcze bez deszczu opady mają pojawić się w piątek, zwłaszcza intensywnie ma padać po południu.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
18: 5 minut po godzinie 11, ostatnie 60 minut przed południem w czwartek 24 września rozpoczęło się przed kilkoma minutami i już śpieszymy z hitami na 106.2 FM. Paweł Domagała nas energetycznie pobudzi na kolejne kilkadziesiąt minut. Będzie także Michael W. Smith, będzie również Mezotap i Kasia Wilk. Zapraszamy.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po 11 w kalendarzu, 24 dzień września. Dziś mówimy o biskupie Fultonie Sheenie, który zostanie wyniesiony na ołtarze w St. Louis. Zanim został jednym z najbardziej znanych amerykańskich duchownych XX wieku, był po prostu ministrantem. I z tego okresu pochodzi jedna ciekawa historia, która okazała się później przepowiednią, czy też proroctwem. Otóż w wieku 8 lat, kiedy podczas mszy upuścił ampułkę z winem, był przerażony, ale biskup John Lancaster Spalding, zamiast go skarcić, powiedział mu, że pewnego dnia będzie studiował w belgijskim Lowaniom i zostanie biskupem. No i obie rzeczy się spełniły w przyszłości. Naprawdę ciekawa historia, wymyśleć coś takiego i powiedzieć to do młodego chłopca, to faktycznie trzeba mieć jakiś dar chyba. Biskup Sheen przyjął święcenia w 1919 roku, jeszcze wówczas nie był oczywiście biskupem, studiował filozofię, teologię, później przez ponad dwie dekady był profesorem. No i już te wykłady przyciągały tłumy. Prawdziwą sławę przyniosło mu jednak radio, a później telewizja. Program Life is Worth Living oglądały miliony Amerykanów. A biskup Sheen stał przy zwykłej tablicy i kredą tłumaczył kwestie wiary, moralności i życia. W 1953 roku dostał nagrodę Emmy i właśnie sposób, w jaki ją odebrał, pokazuje, że był człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru. Podziękował swoim autorom Janowi, Mateuszowi, Markowi i Łukaszowi. A na 106.2 FM Dominik Dudek.

0: 20 minut po 11. Dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV w Radiu Warszawa przed nami.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty od 190 do 192. Kultura potęgi, normalizacja wojny. Dziś jesteśmy świadkami prawdziwej zmiany paradygmatu w dyskursie publicznym i w decyzjach dotyczących zbrojeń wraz z niepokojącą rehabilitacją wojny jako narzędzia polityki międzynarodowej, podczas gdy ulegają erozji właśnie te kryteria etyczne, które ograniczały jej stosowanie. Przedłużające się konflikty regionalne, eskalacja napięć i wzajemne groźby stają się niemal czymś zwyczajnym, a ponadto powracają formy konfliktu służącego ekspansji terytorialnej, które uważano za przezwyciężone. Opinia publiczna jest stopniowo ukierunkowywana i przyzwyczajana przez spolaryzowane narracje medialne, często wzmacniane przez algorytmy, które premiują konfrontację i przeciwstawianie. Jesteśmy także świadkami niepokojącej utraty pamięci historycznej, słabnięcie bezpośredniego świadectwa Shoah oraz obu wojen światowych ułatwia wybiórcze albo zniekształcone przepisywanie przeszłości w klimacie, w którym fałszywe wiadomości i manipulacje narracyjne zaciemniają przyswojone lekcje. Bez żywej pamięci o okrucieństwach wojny istnieje ryzyko podejmowania decyzji politycznych jedynie na podstawie kalkulacji siły, pozbawionych wizji długofalowych konsekwencji. Do tego wszystkiego dochodzi nowy i rozstrzygający element – wymiar medialny i cyfrowy. Sieci komunikacyjne, rozdrobnione środowiska informacyjne oraz algorytmy nagradzające konfrontacje mogą wzmacniać polaryzację i resentyment, przyspieszać propagandę i utrudniać wspólne rozeznawanie. W ten sposób wojna jest nie tylko prowadzona, lecz także przygotowywana kulturowo poprzez upraszczające narracje, logikę przyjaciel-wróg, dezinformację i lęk. Gdy słabnie pamięć historyczna, rozmywają się kryteria etyczne chroniące ludność cywilną i najsłabszych. Łatwiej przedstawić przemoc jako coś koniecznego, nieuchronnego, a nawet czystego. To właśnie w takim klimacie ludzkość stacza się w brutalną kulturę potęgi, w której pokój nie jawi się już jako zadanie do wykonania, lecz jako niepewna przerwa między konfliktami. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba potwierdzić przezwyciężenie teorii wojny sprawiedliwej, zbyt często przywoływanej w celu usprawiedliwiania wszelkiej wojny przy równoczesnym zachowaniu prawa do uprawnionej obrony, rozumianej w sensie najściślejszym. Ludzkość dysponuje środkami o wiele skuteczniejszymi i bardziej sprzyjającymi ludzkiemu życiu w mierzeniu się z konfliktami, narzędziami takimi jak dialog, dyplomacja i przebaczenie. Uciekanie się do siły i przemocy i broni świadczy o ubóstwie relacyjnym, które zawsze pociąga za sobą katastrofalne konsekwencje dla ludności cywilnej.

0: Za 25 minut będzie południe. My tymczasem oglądamy sobie nasz kanał na YouTubie z Kacprem Kowalczykiem, który jest w studiu Radia Warszawa. Witamy.
1: Cześć, dzień dobry Państwu. No tak, zaglądamy trochę na ten nasz kanał YouTube.
0: Co tu znajdziemy nowego?
1: Rozmowę, wczorajszą rozmowę z programu Poznacie Prawdę, który mam przyjemność prowadzić razem z Weroniką Ostrowską. Wczoraj akurat moim gościem był ksiądz dr Mateusz Kielarski, liturgista. No i rozmawialiśmy trochę o różnych posługach, funkcjach w liturgii, trochę porządkowaliśmy różne tematy. No i też tak obserwuję, jaka dyskusja wywołała się w komentarzach pod tym filmem na naszym kanale YouTube'owym. Dużo emocji, dużo słów tam pada.
0: Czyli ważny temat to był.
1: No tak, chyba udało nam się odpowiedzieć na jakiś jeden z takich tematów, które wywołują duże wątpliwości. Tych wszystkich, którzy komentują albo chcieliby skomentować, zachęcam, żeby też wsłuchać się w całą rozmowę, żeby też wsłuchać się w to, co naucza Kościół, bo tak staraliśmy się rozmawiać z księdzem Mateuszem Kielarskim i o to go pytałem, co jest w nauczaniu Kościoła, co jest w prawie kościelnym, jeżeli chodzi o liturgię, więc gorąco Państwa zachęcam do tej rozmowy, może jakieś też Państwa wątpliwości i pytania wie, czy na nie odpowie.
0: No i zachęcamy też do odwiedzin na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl. Tam również wiele ciekawych treści i rozmów Kacper Kowalczyk zapraszał razem z nami
1: tak jest,
0: do odwiedzin naszych mediów społecznościowych.

0: Dennis Williams, nieco ponad kwadrans dzieli nas od 12 w południe na antenie Radia Warszawa, modlitwa Anioł Pański. Do tego czasu jeszcze Mezotap i Kasia Wilk, będzie również grupa Scorpions.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego.

0: Za 5 minut będzie południe. Czas teraz na audycję Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Fragment lektury Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Waldemar Klus.
1: Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami, wszystko marność. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i odchodzi.

0: a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi i na miejsce swoje spieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już to było w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci po tych, co dawniej żyli, ani po tych, co będą kiedyś żyli. Nie będzie wspomnienia o tych, co będą potem.
1: Dzisiaj podczas mszy świętej jako pierwszą lekcję czytamy Księgę Koheleta. Pominąwszy wstęp, w którym przedstawiono autora jako syna Dawida, zostaliśmy wpierw wprowadzeni w przygnębiający nastrój, który skutkuje uświadomieniem sobie, że wszystko przemija, pozostaje marnością nad marnościami, odchodzi do historii i jawi się powierzchowne. Słuchając wywodów Koheleta, wydaje się, że świat jest zamkniętym w sobie układem marnego stworzenia, cyklicznie powtarzających się ciągów zdarzeń, które ostatecznie nie dają spełnienia, nasycenia i trwałego szczęścia ludziom. Przez czytanie i wejście w dialog z tym trudnym słowem oddającym klimat padał łez ziemi, na której żyjemy, adresat zaczyna polemizować z biadaniem Koheleta. Pierw, pokonawszy warstwę opisu zjawisk w przyrodzie, odkrywa, że świat w swoim rytmie przejawia stałe i harmonijne uporządkowanie. A to nie jest marnością. To jest przejaw harmonii i geniuszu twórcy tych zjawisk. Dalej, słuchacz ma szansę zadać sobie pytanie – kto za tym stoi? Skoro analizujący i oceniający świat Kohelet prezentuje się jako mędrzec przenikający tajniki świata, to dlaczego stwierdza, że mówienie jest wysiłkiem, a człowiek nie zdoła wyrazić wszystkiego słowami? Dalej, nie nasyci się oko patrzeniem i ucho napełni słuchaniem. Choć w czytanym fragmencie Kohelet nie wspomina słowem wprost o Bogu, to jednak odbiorcę podprowadza do tajemnicy Boga i źródła tego, w czym żyjemy. W marności i mieliźnie życia nie jeden człowiek doszedł do spotkania czegoś większego, czemu warto oddać życie i zmagania dnia codziennego.

0: Na zegarze godzina 12, czas na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże, dla zmarłych, zwłaszcza nam bliskich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: A przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Marcin Jaromi.
5: Z Ewangelii świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
6: Wieść o Jezusie rozchodziła się z ust do ust. Chociaż nie było wtedy tak szybkiego przekazu informacji jak w dzisiejszych czasach, to i Herod usłyszał o Jezusie. Odezwały się jego wspomnienia związane ze ścięciem Jana Chrzciciela, kiedy to przez nieopatrzną obietnicę i błędne założenie, że życie drugiego człowieka jest jego własnością, stracił uwięzionego proroka. Niestety jego pragnienie zobaczenia Jezusa sprowadza się jedynie do zaspokajania ciekawości przeżycia czegoś niezwykłego. Nie ma w nim skruchy i chęci naprawienia zła. W rozdziale 23 u Łukasza przeczytamy, że zobaczył Jezusa już uwięzionego, ale przez to, że Zbawiciel nie chciał mu odpowiedzieć na jego pytania i nie zaspokoił jego pragnienia zobaczenia cudu, wzgardził skazańcem i kazał go odesłać. Także i dzisiaj Jezus staje przed nami, jakby ciągle był skazańcem. Bywa i tak, że wielu ludzi, którzy nie otrzymują od razu odpowiedzi na swoje pytania czy oczekiwania, odrzucają go ze wzgardą. Ale dla tych, w których poza ciekawością jest szczere szukanie prawdy i gotowość do uznania swojego grzechu, objawia on swoją moc i miłosierdzie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: 14 stopni w Warszawie, to najcieplejsze miejsce w regionie, 13 kresek w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, najchłodniej w Mińsku Mazowieckim, 11 stopni. Dziś przewaga chmur na niebie nad Warszawą, chociaż gdzieś tam słońce może się w pewnym momencie pojawić, ale tylko na chwilę. Opadów raczej większych nie będzie, może przelotnie słabo pokropić, ale główne natężenie opadów jutro po południu, w piątek też sporo chmur, a dziś maksymalnie 14 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Minęło południe, 11 minut po 12 w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką, również polską, bo będzie Krzysztof Kiliański, Maryla Rodowicz, no i grupa Perfekta. Dla wszystkich tych, którzy lubią też anglojęzycznych wykonawców, na dzień dobry Blondie, The Tide Is High. O 12.30 wiadomości z życia kościoła.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 22 minuty po 12. Dziś mówimy o biskupie Fultonie Sheenie, który będzie beatyfikowany w St. Louis. To uroczystość, która na pewno spopularyzuje tę postać. Mało kto wie pewnie, że miał on świetne poczucie humoru. Pewnego razu podczas spowiedzi pewien mężczyzna zaczął narzekać na młodego księdza występującego w radiu. Spowiadał się oczywiście u księdza Sheena. Nie wiedział, że właśnie spowiada się przed Fultonem Sheenem. Duchowny odpowiedział żartobliwie, że czasami sam ma podobne uczucia wobec doktora Sheena. No i mężczyzna odszedł, nie wiedząc z kim rozmawiał, ale pewnie miał poczucie, że całkiem miły był to ksiądz. Była też pewna rozmowa w pociągu z duchownym kościoła episkopalnego, kiedy tamten miał powiedzieć, że nie ma rzeczy, którą ty mógłbyś zrobić, a ja nie. Sheen odpowiedział ripostą dotyczącą żony rozmówcy. To jednak nie był jego najważniejszy znak rozpoznawczy. Za kamerami, żartami, za mediami, za tą całą otoczką krył się człowiek bardzo pracowity. Napisał 73 książki, setki artykułów, no i przez lata za pośrednictwem mediów głosił Ewangelię milionom ludzi. Dziś zostanie beatyfikowany, a więcej wiadomości z życia Kościoła już za 7 minut.

0: To Maryla Rodowicz i Ballada Wagonowa, 12:30 na zegarze.
1: Wiadomości z życia kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Zaczynamy od ataku nożownika na klasztor w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Do zdarzenia doszło dziś około 9:30 na terenie jarosławskiego opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Napastnik to Ukrainiec, został już zatrzymany.
2: Policja otrzymała informację o ataku nożownika o godzinie 9:30. Doszło do niego na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego Ukraińca. Z informacji, które zebrano, wynika, że ranił on nożem 4 mężczyzn i kobietę. 3 mężczyzn doznało poważnych obrażeń ciała. Policjanci na miejscu sprawdzają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.
1: Informował Mariusz Pieśniewski, a my do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Warszawa o 13:00.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Nowe wyzwania dla katechezy w Polsce. W Porszewicach zebrała się Komisja Wychowania Katolickiego KEP. Biskupi rozmawiali o nauczaniu religii w szkołach, ale także o katechezie parafialnej i nowym dyrektorium katechetycznym. Podkreślali, że lekcje religii powinny iść w parze z katechezą parafialną, obejmującą także całe rodziny i dorosłych. Podkreślili, że w tym kontekście bardzo ważną rolę będą pełnić świeccy katechiści, którzy są już przygotowywani do tej nowej w Kościele posługi. Komisja zwróciła uwagę na trudną sytuację katechetów w szkołach, którzy mimo zmian organizacyjnych nadal prowadzą swoją posługę. Zaapelowała o ich wsparcie i życzliwość. Spotkanie zakończyła modlitwa za katechetów, uczniów i ich rodziny.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jak budować bliską relację z Bogiem, będzie można dowiedzieć się tego podczas rekolekcji organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym. W każdy wtorek o 19:00 w kościele świętego Wincentego Pallottiego na Skaryszewskiej w Warszawie będą się odbywały spotkania z duchownymi i liderami wspólnoty. Początek 29 września. To szansa dla tych, którzy chcą usłyszeć głos Boga wyraźniej, mówił w poranku z Radiem Warszawa odpowiedzialny za odnowę w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Łukasz Turek.
4: Kiedy dajemy Panu Bogu czas do dyspozycji większej niż tylko te przyjście nasze na mszę świętą, a tutaj tak naprawdę będziemy Panu Bogu dawali 2 miesiące naszego życia, to On może więcej w nas dokonać, dlatego że my jesteśmy w stanie więcej przyjąć, więcej usłyszeć, więcej zrozumieć. Więc im bardziej mamy takie poczucie, że troszeczkę brak nam relacji z Panem Bogiem, trochę nie rozumiemy Jego miłości, nie doświadczamy jej, tym bardziej powinniśmy zdecydować się na to, żeby dać Panu Bogu więcej czasu, czyli właśnie na przykład wziąć udział w tych rekolekcjach.
1: Jak dodaje Anna Sajnuk, spotkania przeznaczone są zarówno dla ludzi głęboko wierzących, jak i początkujących w wierze.
5: Te rekolekcje moim zdaniem są dla każdego i dla osób, które już dawno za Panem Bogiem podążają, mają z Nim zbudowaną relację, bo jest to przestrzeń wchodzenia w głąb siebie, w głąb spotkania z Panem Bogiem, ale też dla osób, które relacje z Panem Bogiem może jeszcze nie są, może nawet nie wiedzą, o co w niej chodzi, bo na tych rekolekcjach będziemy tłumaczyć, co należy robić, w jaki sposób, jak te spotkania z Panem Bogiem mają wyglądać.
1: Rekolekcje trwać będą przez 10 kolejnych wtorków i zakończą się 1 grudnia. Jak jasnogórskie śluby narodów wpłynęły na naród polski? Będzie można się tego dowiedzieć podczas sympozjum Wspólnota zaczyna się od człowieka, które odbędzie się w poniedziałek w Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Zapraszał na nie w poranku z Radiem Warszawa dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
6: No i właśnie w gronie prelegentów spróbujemy zastanowić się właśnie, o czym są te śluby, dlaczego zostały złożone i co w perspektywie przyszłości, co dalej, czy one mogą nam dzisiaj o czymś powiedzieć, mogą nam pomóc w naszym życiu.
7: Czy to bardziej wydarzenie dla naukowców, czy dla takiego zwykłego człowieka jak ja też?
6: I dla jednych, i dla drugich.
1: W gronie prelegentów m.in. profesor Rafał Łatka z UKSW, profesor Michał Białkowski z Torunia, a także Anna Rastawicka, świadek życia prymasa. Początek o 10:00, wstęp jest wolny.

Jutro, 25 września, rozpoczyna się wizyta papieża Leona XIV we Francji. Kraj przygotowuje się na papieskie czuwanie z młodymi. Motywem tego spotkania mają być święci. Nie chodzi o wielkie postacie z historii Kościoła, ale o pokazanie młodym ludziom, że święci zmagali się z bardzo podobnymi pytaniami jak oni. O miłość, sens życia, wiarę czy relacje, a także wybór drogi życiowej. To pytania ciekawe w świecie, który staje się coraz bardziej wirtualny. Młodzi paradoksalnie coraz mocniej szukają tego, co konkretne i ucieleśnione. Pielgrzymują, modlą się różańcem, noszą szkaplerze, interesują relikwiami. No i święci dla nich są kimś bardzo konkretnym, ludźmi, którzy swoją wiarę przełożyli na życie. Właśnie tu organizatorzy widzą także pedagogikę Leona XIV. Papież często wskazuje na świętych, szczególnie na świętego Augustyna, właśnie podczas spotkań z młodzieżą. Na Stade de France pojawi się więc cała galeria francuskich świętych, od pierwszych męczenników aż po postacie współczesne, a wspólnym mianownikiem ma być jedno: Jezus Chrystus. Przesłanie czuwania brzmi: Chrystus działa w ich czasach, ale działa także dzisiaj. Wizyta papieża we Francji potrwa 4 dni.

Grupa Perfect i Niepokonani. Już prawie 3 dekady ma ten utwór, 97 rok to data jego wydania. Za 10 minut

0: 2,5 minuty zostały do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu w audycji nie jesteś sam, jest z nami psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Stafin. Małgosiu, co powiemy naszym radiosłuchaczom?
3: Nie jesteś sam, bo życie jest zbyt duże na jeden układ nerwowy. Dlatego potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy tych innych też układów nerwowych, żeby wspólnie nieść to, co przynosi nam to życie.
2: Drodzy Państwo, a szczegóły już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym wydaniu tygodnika sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam sieci Jacek Karnowski.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
6: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
7: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 13.
8: Atak nożownika w opactwie na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje. Służby zabezpieczają miejsce pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej. Władze Mazowsza wspierają koła gospodyń wiejskich. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę. To Ukrainiec. Do zdarzenia doszło na terenie opactwa sióstr benedyktynek. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz przekazała, że na miejscu trwają intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratury.
9: Mamy potwierdzone, że doszło do ataku osoby uzbrojonej w nóż na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. W tej chwili tam na miejscu wykonywane są intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na miejsce udał się prokurator rejonowy z Jarosławia, jak również prokurator okręgowy z Przemyśla. Wiemy, że jedna osoba, która była poszkodowana w tym zajściu, nie żyje. To są informacje potwierdzone, które możemy na tą chwilę przekazać.
8: Do ataku doszło około godziny 9.30 przy ulicy Benedyktyńskiej. Według policji 31-latek zaatakował nożem czterech mężczyzn i kobietę.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Dochodzenie służb wyjaśni, czy pożar stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu był aktem dywersji. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Straży Pożarnej w środę wieczorem po godzinie 21. Przemysław Lis.
11: Zdarzenie zostało zgłoszone przez właściciela posesji, na której znajduje się baza Starlinków. Pożar był niewielki i szybko został ugaszony. Uszkodzeniu uległy anteny i agregat prądotwórczy. Mieszkańcy Woli Krobowskiej, z którymi rozmawiałem, nic nie zauważyli ani nie słyszeli, a o pożarze dowiedzieli się dziś rano. W tym momencie na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Cały czas czekamy na oficjalny komunikat, a rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński apeluje o zachowanie spokoju.
12: Wiadomo, że Rosjanie, rosyjskie służby próbują rozwiać nasze społeczeństwo, wystraszyć, próbują bić klin między Polakami, więc różnego rodzaju fake newsy o tym się mogą pojawiać. Oczekujcie Państwo na oficjalne komunikaty.
11: Choć nie można wykluczyć samozapłonu, to wiele jednak wskazuje na to, że mógł być to akt dywersji. Stacja w Woli Krobowskiej jest jedyną tego typu w Polsce, z której korzysta również Ukraina.
10: Dzieje się blisko.
8: Koła gospodyń wiejskich na Mazowszu ze wsparciem na różne projekty. Wczoraj w Warszawie podpisano umowę na przekazanie dotacji ze środków samorządu wojewódzkiego. Wsparcie otrzymało m.in. KGW Dworzanie z Góry Kalwarii, mówi Aleksandra Wicik.
13: Nasze koło działa od roku, więc jesteśmy młodym kołem, a nasza gmina leży w mikroregionie Urzecze, więc chcemy kupić maszynę do haftowania i przeprowadzić warsztaty dla naszych mieszkańców z haftowania haftu urzeczańskiego. Jest to nasze dziedzictwo regionalne. Chcemy przygotować sobie stroje z tym haftem, ale również podtrzymywać tradycję, żeby ten haft nie zaginął w naszym regionie.
8: Koła gospodyń wiejskich Piskórka i Jaroszowa Wola z otrzymanych środków chcą zorganizować kino plenerowe, mówi Milena Linkiewicz.
14: Wydaje nam się, że tego akurat brakuje nam. Mamy możliwość rozstawienia takiego kina plenerowego. To jest kolejny krok do tego, żeby zintegrować naszych mieszkańców obu sołectw.
8: W tegorocznej edycji programu Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich dofinansowanie otrzymały w sumie 33 organizacje z regionów Warszawskiego Wschodniego i Zachodniego.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
17: -14 stopni w Warszawie. No tak bardzo niechętnie temperatura rośnie dzisiaj na termometrach w stolicy. Podobne wskazania notujemy również w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. W Mińsku Mazowieckim tylko 12 stopni, tam najzimniej. No, jeżeli chodzi o to, jak wyglądać będzie noc z czwartku na piątek, to tutaj wskazania na termometrach również na poziomie około 10 stopni. Jutro więcej opadów, a chmur tyle samo.
15: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
17: Minęła 13 na 106.2 FM Radio Warszawa. Kolejna godzina tego czwartkowego popołudnia przed nami, chociaż trochę tak jakby jaśniej się zrobiło. Za oknami studia Radia Warszawy, mimo to chmury nie dają jednak za wygraną. Enya, Anywhere Is to nasza propozycja na otwarcie tej godziny, ale będzie także James Blunt, David

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po 13. Po raz kolejny wracamy do postaci biskupa Fultonasina, który dziś zostanie wyniesiony na ołtarze w St. Louis. To wydarzenie wieczorem polskiego czasu. Spójrzmy na tę postać niekoniecznie tym razem przez pryzmat jego występów medialnych i popularności, jaką za tę sprawą osiągnął, ale jako na człowieka, który po prostu przez wiele, wiele lat funkcjonował jako profesor, jako duchowny. Przez 16 lat kierował amerykańskim oddziałem papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. Zbierał też ogromne środki na misje. Sam również przekazywał pieniądze na takie cele. Wspierał budowę kościołów, szpitali, odwiedzał chorych, więźniów, prowadził rekolekcje. Pod koniec życia spotkał się z Janem Pawłem II. 2 października 1979 roku papież odwiedził katedrę świętego Patryka w Nowym Jorku. No i spotkał się z sędziwym już wtedy biskupem. Powiedział mu: dobrze mówił, mówiłeś i pisałeś o Panu Jezusie, jesteś wiernym synem Kościoła. 2 miesiące później Fulton Sheen zmarł. Ważne też jest, warto też podkreślić, że to wszystko, co robił, nie zaburzało jego codziennego, no, możemy powiedzieć, rytuału, czyli godzinnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Według świadectw ten zwyczaj towarzyszył mu przez całe jego życie.

0: 20 minut po 13. Dobre słowo o pasterzy diecezji warszawsko-praskiej. To nasza propozycja na tę chwilę na 106.2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Kiedy dwaj albo trzej zbiorą się, w imię moje tam jestem pośród was. To jest promocja wspólnoty dobrze rozumianej. I teraz możemy powiedzieć, mając taką katechezę przed oczyma, patrzymy na obraz tego świata. Zewsząd płyną zachęty do tego, żeby tu i tam tworzyć, nazwijmy to, wspólnoty, przymierza, pakty, umowy i tak dalej. Ale tam nigdzie nie jest dopowiedziane, że to są umowy, to są wspólnoty tworzone w imię Pana, tylko w imię interesów człowieka. I inicjatorem zawsze jest ten, kto jest najsilniejszy, żeby wykorzystać to nie dla dobra ogółu, tylko dla swoich interesów. I to jest ogromnie niebezpieczne. Więc chrześcijaństwo ma tutaj do zaproponowania coś naprawdę bardzo istotnego.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Na zegarze godzina 13.30. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Michał Koźlik.
1: Pożar stacji Starlink w Woli Krobowskiej w gminie Grójec. Wczoraj wieczorem płonęły anteny oraz agregat prądotwórczy. Zdaniem służb mogło być to podpalenie. Sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Ukradł plecak z kartą kredytową w pociągu. Potem płacił nią w sklepie. Policja poszukuje sprawcy kradzieży. Na stronie Komendy Rejonowej Warszawa-Białołęka opublikowano wizerunek sprawcy z monitoringu. Sobota bez tramwajów na Bernerowie. Linia 20 będzie skrócona do pętli koło. Powodem prace przy sieci trakcyjnej oraz pielęgnacja drzew. 2,5 miliona litrów wody ze stołecznych basenów posłużyło w lecie do mycia warszawskich ulic. Służby oczyszczania miasta wykorzystały przerwę techniczną na zmianę wody na pływalniach. Wyczyszczono w sumie 1300 km dróg. Choinki, gwiazdy i złota kaczka. Zarząd Dróg Miejskich zaprezentował projekt nowej iluminacji ulic Centrum i Starego Miasta na Boże Narodzenie. Nie będzie już dekoracji reklamowych. Za wszystkie odpowiedzialny będzie Urząd Miasta. Zapraszam na wiadomości o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Za 22 minuty będzie 14, a za moment weekend. No i to będzie weekend, gdzie sporo się będzie działo w Warszawie. Chodzi o takie sportowe, okołosportowe wydarzenia. A w związku z tym sporo utrudnień i zmian w ruchu, zwłaszcza wieczorami i planując przemieszczanie się po stolicy w tym czasie. No to trzeba sobie to wszystko rozplanować. Zaczyna się to wszystko już w piątek, bo mecz na stadionie PGE Narodowym Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną, więc na Pradze Południowo-Zaskiej Kępie utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji. Także już w piątek rozpoczynają się utrudnienia i przygotowania do startu maratonu warszawskiego. Bieg co prawda w niedzielę, ale te pierwsze utrudnienia już właśnie w piątek w centrum, w rejonie ulicy Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej i Emilii Plater. A biegacze w niedzielę pobiegną przez 7 dzielnic. Oprócz Śródmieścia będą także na Pradze Południe, Pradze Północ, na Woli, na Bymowie, na Bielanach i na Żoliborzu. No i w związku z tym biegiem, który bardzo tutaj duże obszary miasta będzie obejmował, w wielu miejscach utrudnienia i zmiany w kursowaniu komunikacji. Ale to nie wszystko. No bo jeszcze w piątek wieczorem ostatni raz w tym roku przejadą kolarze z warszawskiej masy krytycznej. Odwiedzą Śródmieście, Pragę Północ i Wolę. Start przejazdu o godzinie 19:00. Więc od tej godziny trzeba liczyć się z trudnościami w podróżowaniu po stolicy. W sobotni wieczór natomiast ostatni w tym sezonie przejazd rolkarzy. Night Skating tym razem zawita na ulicę Śródmieścia, Woli i Ochoty. Uczestnicy spotkają się o 19:30 tradycyjnie przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Start godzinę później. Przejazd może potrwać do północy i w tym czasie też możliwe zmiany w komunikacji i utrudnienia w ruchu w stolicy.

Za 12 minut będzie 14. Zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki na nowe studio emisyjne Radia Warszawa. Mogą Państwo uświadczyć na naszą rzecz. Na stronie internetowej naszej rozgłośni zebraliśmy już ponad 73 tysiące złotych, w zasadzie to już prawie 74. Szczegóły są właśnie na www.radiowarszawa.com.pl, ale tam również jest lista parafii, które odwiedzamy w kolejne niedzielę do 4 października i na nadchodząca niedziela, 27 września, to dzień, w którym będziemy między innymi w Starej Miłosnie, w Mińsku Mazowieckim, na Pradze Południe, w Sulejówku czy w parafii świętego apostołów Jana i Pawła w Warszawie. Gorąco zachęcamy do wsparcia tych naszych działań po to, żeby nasze radio mogło być nowoczesnym medium w XXI

0: Za dwie minuty będzie godzina 14 w studiu Radia Warszawa. Już Bartłomiej Graczak się zameldował.
1: Witam gorąco. Kłaniam się nisko. Cześć.
0: Kłaniam się również, tylko w innym celu żegnam się z Państwem. Do usłyszenia jutro o 6 rano.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Nie widać go, nie czuć go zawsze. A mimo to każdego dnia trafia do naszych płuc. Smog, pyły, spaliny, czym naprawdę oddychamy? W cyklu Powietrze pod lupą sprawdzamy źródła zanieczyszczeń, ich wpływ na zdrowie i pokazujemy, co każdy z nas może zrobić, by oddychać lepiej. Powietrze pod lupą w każdy czwartek o godzinie 19.40. Jarosław Wydra, zapraszam.
4: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Kochani słuchacze, 10 lat temu pomogliście nam wyremontować studio. Dzięki temu nasze radio stało się zdecydowanie bardziej profesjonalne, ale teraz chodzi też nam o to, żeby było bardziej widzialne. Wkładamy w to bardzo dużo pracy, żebyśmy byli nie tylko słyszalni, ale też widzialni. Ale potrzebujemy w tym Waszej pomocy, ponieważ robienie zdjęć i nagrywanie filmów w warunkach, które są teraz, jest bardzo trudne.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Po reklamie.
9: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Jak doszło do ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu? Rozmowy przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych. Trwa rekrutacja do warszawskich stypendiów miejskich imienia Jana Pawła II. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu miał rozpocząć się od agresji słownej, jak relacjonuje przełożona klasztoru siostra Barbara Dendor. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Jak mówi siostra Barbara, teren ośrodka jest otwarty i może wejść na niego każdy. Według jej relacji napastnik najpierw zachowywał się agresywnie słowami.
11: To jest taki zamach na naszą też tożsamość tutaj, na nasze bezpieczeństwo, na to dobro, które się tutaj dzieje. To jest teren otwarty i każdy tu może wejść. Dzisiaj z tego, co wiem, to zaczęło się właśnie od takiej agresji, nie? Tego słownej, tego napastnika, gdzie no właśnie, no niech pan się uspokoi, proszę pana, no nie to miejsce i tak dalej, a po wymianie słów zaczęła się akcja.
10: Siostra Barbara Dendor mówi, że zakonnice nie wiedzą, dlaczego napastnik pojawił się w ośrodku. 31-letni podejrzany został zatrzymany. To Ukrainiec. Policja podała, że okoliczności ataku wyjaśnia prokuratura.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: To jedno z najważniejszych spotkań w wymiarze polityki międzynarodowej w tym roku. Już dziś w Waszyngtonie dojdzie do rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Obydwa państwa deklarują chęć ocieplenia relacji. Nie będzie to jednak łatwe, bo rywalizujące z sobą mocarstwa coraz więcej dzieli niż łączy.
13: Na agendzie rozmów znajduje się drażliwa dla amerykańskiego prezydenta kwestia dostępu do minerałów ziem rzadkich. Ich przetwarzanie w około 90% kontrolowane jest przez Chiny. Po rozpoczęciu wojny celnej przez Trumpa Chiny uderzyły w Amerykę m.in. wprowadzając ograniczenia eksportowe pierwiastków krytycznych. Tymczasowy rozejm w kwestiach handlowych obowiązuje do 10 października. Źródła amerykańskie prognozują, że przywódcy nie ogłoszą przełomu w tej sprawie i dojdzie do przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych stawek celnych. Już wcześniej informowano, że Pekin porozumiał się z Waszyngtonem w zakresie sztucznej inteligencji. Obie stolice zadeklarowały chęć współpracy w zakresie tworzenia ram jej wykorzystywania i zapobiegania nadużyciom. Prezydent Trump uznaje rozwój AI za kluczowy czynnik budowania potęgi Stanów Zjednoczonych w chińskich modelach, widzi zaś zagrożenie dla bezpieczeństwa.
10: Informował Tomasz Sajewicz.
12: To dzieje się w okolicy.
10: Ponad 3,5 kg marihuany zabezpieczyli policjanci w Otwocku. Funkcjonariusze znaleźli 35 świeżo ściętych krzewów konopi na zalesionym terenie miasta. Z ustaleń służb wynika, że narkotyki miały po wysuszeniu trafić do sprzedaży wśród uczniów szkół podstawowych w Józefowie. Na nielegalną uprawę natrafili policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich i Patologii z Otwockiej Komendy. Funkcjonariusze wcześniej otrzymali informacje o plantacji i rozpoczęli sprawdzanie wskazanego terenu. Zabezpieczone rośliny zostały zważone, a materiał przekazano do badań. Służby ustalają teraz, kto jest odpowiedzialny za uprawę i planowaną dystrybucję. Już tylko do 10 października trwa rekrutacja do warszawskich stypendiów miejskich imienia Jana Pawła II. Wnioski mogą składać studenci uczący się w Warszawie. Stypendia te przyznawane są na zasadzie konkursu, w którym znaczenie ma nie tylko średnia ocen, mówi Joanna Korzeniewska, rzeczniczka Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, które z ramienia miasta organizuje program stypendialny.
14: Ale przede wszystkim osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe, zaangażowanie społeczne, a także sytuacja rodzinna kandydatów.
10: Przez 22 lata trwania programu korzystało z niego już ponad 10,5 tysiąca młodych warszawiaków i warszawianek.
14: Dzięki stypendiom nasi stypendyści zyskują na pewno większą swobodę finansową, która pozwala im realizować własne pasje, ale w ramach autorskiego programu stypendialnego dajemy im coś więcej, możliwość rozwoju osobistego, na przykład udziału w warsztatach, zaangażowania w wolontariat, a także integracji, na przykład poprzez wspólny udział w projektach.
10: A więcej na ten temat w materiale Kacpra Kowalczyka po godzinie 16 na naszej antenie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
16: O tej pogodzie słów kilka. Zdecydowanie chłodniej się nam zrobiło. Temperatura odczuwalna 12 stopni Celsjusza, no i mokro. Aktualnie co prawda nie pada, ale może jeszcze popadać, zwłaszcza wieczorem. Jutro też deszczowo, choć minimalnie cieplej niż dzisiaj. Może pojawić się słońce. Słońce przybędzie do nas w weekend, zwłaszcza w niedzielę. W niedzielę nawet 20 stopni, więc zaplanujcie ten czas na powietrzu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
16: A jeśli chodzi o najbliższe godziny, warto zaplanować ten czas z nami. Przynajmniej ja mam, drodzy, taki plan, aby być ze słuchaczami Radia Warszawa do godziny 18. Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak kłaniam się nisko. Witam wszystkich słuchaczy. Na antenie Radia Warszawa zagości Lato. Filip Lato, już teraz na antenie Radia Warszawa.

Back to Life na antenie Radia Warszawa, 13 minut po godzinie 14. Za chwilę u nas Wiktor Waligura wybrzmi na 106 i 2 FM. Za chwilę także zajrzymy do parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu, 30 minut po 14, jak zawsze garść newsów lokalnych. Ale tych informacji będzie wiele, cały czas także zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki na nowe studio Radia Warszawa. Coraz więcej mamy tych środków, ale tak naprawdę jesteśmy dopiero w połowie drogi. Teraz dla Was Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Chris Ria na antenie Radia Warszawa. Już teraz zgodnie z zapowiedzią zaglądamy do parafii Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich czcicieli Różańca Świętego, tych, którzy bardzo ukochali sobie tą modlitwę. Chciałbym zaprosić nie tylko parafian, ale też innych z naszej diecezji, ale i spoza do uczestnictwa w nowennie pompejańskiej, którą w naszej parafii mamy każdego dnia o godzinie 16:30. Można przyjść z nami, pomodlić się, a także zachęcamy, aby przybyć do nas każdego 13 dnia miesiąca, aby wspólnie z nami wyruszyć na krótką pielgrzymkę 5-7 kilometrów po wałach warszawskich, aby tam omadlać te wszystkie intencje, które nosimy w swoich sercach. Więc jeżeli ktoś lubi pielgrzymki i lubi różaniec, to zapraszamy serdecznie do nas. Można to pięknie połączyć, a cuda można wymodlić na Różańcu Świętym. Zapraszamy.
3: A jak, księże Radku, u was wygląda przygotowanie do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej? Spore z dzieci?
2: Jeżeli chodzi o przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej, to tak, mamy bardzo dużo dzieci, mamy dwie grupy komunijne, mamy jedną dużą szkołę, drugą troszeczkę mniejszą. Spotkania mamy raz w miesiącu, w niedzielę po mszy o 11:00. Wtedy mamy katechezę dla rodziców, ale także dla dzieci. Te kazania coniedzielne również są prowadzone. Do tego prowadzimy katechezę w szkole. Mamy bezpośredni kontakt zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami.
3: A bierzmowanie?
2: Bierzmowanie, również spotkania odbywają się raz w miesiącu, tym razem o godzinie po mszy o 12:30. Do tego dochodzi katecheza w szkole. W tym roku rozpoczniemy również pracę w grupach z dziećmi, aby jeszcze bardziej przybliżyć im ten Kościół, nie tylko jako budynek, ale też jako wspólnotę.
3: Czy ksiądz Radek przestał już tęsknić za Falenicą?
2: To pytanie jest bardzo trudne. Myślę, że Falenica zawsze
3: Falenica słucha.
2: Zawsze w tym sercu.
3: Ale Pompejańska też słucha.
2: Falenica zawsze w sercu zostanie. No jednak jest to pierwsza parafia, więc ma swoje szczególne miejsce w sercu i tam sobie, myślę, będzie. Serdecznie pozdrawiam Falenicę i zapraszam na Żerań. Chociaż już Falenica też była, odwiedziła, ale zawsze jesteście mile widziani, więc zapraszam was serdecznie.
3: Więcej, drodzy państwo, na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.

0: Solus cum Deo Solo. Na antenie Radia Warszawa. 28 minut po 14, za chwilę 14.30, a to oznacza, że zbliżają się wiadomości lokalne.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Podobno prawdziwy Polak, jak jest głodny, to jest zły?
3: Dlatego ruszamy do Warki, by napełnić brzuszki.
2: Szarlotką?
3: I chipsami jabłkowymi.
2: Takie zdrowe, bez dodatku cukru, pyszne, chrupiące, a na tym rynku będzie też koń.
3: W piątek poranek z Radiem Warszawa wprost z Wareckiego Rynku.
2: Zapraszamy od 7 do 10, bądźcie z nami, będzie smakowicie i będzie na pewno lokalnie.
3: Weronika Ostrowska.
2: Jarek Wydra, do usłyszenia.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
6: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
1: Reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
7: Stolica podsumowuje działania w związku z dzikami w Warszawie. Do końca sierpnia odnotowano 18 tysięcy zgłoszeń, ponad 300 kolizji drogowych z ich udziałem oraz ponad 180 zgłoszeń ataków na ludzi. Sejmik Mazowsza podjął uchwałę zezwalającą na uśmiercanie dzików w razie zagrożenia życia lub mienia. Przejechał na czerwonym świetle w Prażmowie, okazał się poszukiwany. Piaseczyńscy policjanci zatrzymali 30-latka, który miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Posag Siedmiu Panien, Gierdziejewskiego i Czerwona Droga. Drogowcy będą odtwarzać nawierzchnię jezdni. Prace rozpoczną się jutro wieczorem, a zakończą w niedzielę. Linie 177, 207 i 716 będą kierowane na objazdy. Orzechy i żołędzie to pożywienie żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków z warszawskiego zoo. Można podzielić się nimi ze zwierzętami. Pracownicy ogrodu przyjmują je do przyszłej niedzieli. Świętych i grzeszników dawnej Warszawy będzie można poznać podczas spaceru z przewodnikiem po krakowskim przedmieściu. Spotkanie rozpocznie się o 17 przy kościele sióstr wizytek. Zapraszam na wiadomości o godzinie 15.16.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
9: Tak, 16. George Ezra teraz.

0: Maria Jopek. Smutny Bóg na 106,2 FM.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Jak na pewno wiecie, trwa zbiórka na nowe studio Radia Warszawa. Zbieramy dzięki Wam, jesteśmy prawie na półmetku. Ostatnio w naszym jeszcze dotychczasowym starym studiu był fachowiec najwyższej próby. Zaglądał wszędzie, gdzie się da.
2: Co Pan robi pod tym stołem? Stół zostaje.
3: A, jak stół zostaje, to zostaje. Klient nasz Pan. Oj! Ach, oświetlenie to dobre. Jak w teatrze. Byłem z żoną ostatnio 10 lat temu, to jak w teatrze.
2: No właśnie 10 lat temu, musimy wymienić.
3: O, no jak trzeba, to trzeba. Będzie pani zadowolona.
2: Ale co pan się ładuje do mikrofonu?
3: Pani kochana, no rodzinę chciałem pozdrowić, szwagra szczególnie, no. Staszek, w radiu robotę mam, no. Mam nadzieję, że ci tam kielnia z ręki nie wypadła.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Zachęcamy do wsparcia, jak słyszycie. No i dużo jest do poprawy.

0: Bednarek. Bądź przy mnie na 106.2 FM.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Słyszeliście o tym, że w Warszawie stołeczne ulice myte są wodą z basenów? No jeżeli nie, to posłuchajcie. 2,5 miliona litrów wody odzyskano właśnie w ten sposób w stolicy. Użyto ponownie do sprzątania stołecznych ulic właśnie wody z basenów. 2,5 miliona litrów wody podczas tego letniego sezonu, ale w sumie od 7 lat, bo to już 7. edycja tej ekologicznej akcji Zarządu Oczyszczania Miasta, to aż 16,5 miliona litrów. Podczas letniej przerwy technicznej baseny muszą być opróżniane, takie są zasady. No i woda, zamiast trafiać do kanalizacji, trafiła już 7 rok z rzędu do pojazdów służb oczyszczania miasta. Zarząd Oczyszczania Miasta wykorzystał ją na przykład do sprzątania na mokro ulic czy torowisk tramwajowych w Warszawie. My to cenimy.

0: Cure, Gospel Under Grace w utworze Czekaj. A my nie czekamy, tylko zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny o 15:00, transmisja koronki.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: W pewnym momencie widziałam szatana, który się śpieszył i szukał kogoś pomiędzy siostrami. Jednak nie znajdował. Uczułam w duszy natchnienia, aby mu rozkazać w imię Boga, aby mi wyznał, czego szuka pomiędzy siostrami. I wyznał, choć niechętnie, że szuka dusz próżnujących. Kiedy znowuż rozkazałam w imię Boga, aby wyznał, do jakich dusz w zakonie ma największy przystęp, znowu wyznał z niechęcią, że do dusz leniwych i próżnujących. Zauważyłam, że obecnie w tym domu takich dusz nie ma. Niech się cieszą upracowane i umęczone dusze.

Jezu miłosierny, w godzinie miłosierdzia stajemy w duchu pod Twoim krzyżem. Wpatrujemy się w Ciebie, który przez swoją bolesną mękę otworzyłeś nam drogę do Ojca. Mówisz do nas: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Patrząc na Twój krzyż, widzimy, że Twoją drogą do Ojca jest miłość, posunięta aż do końca. Ty nie tylko wskazujesz nam drogę, Ty sam nią jesteś. Przez Twoje rany, przez Twoją ofiarę i przez Twoje posłuszeństwo Ojcu otwierasz nam dostęp do Jego miłosiernego serca. Ty jesteś prawdą. Na krzyżu odsłaniasz prawdę o człowieku, który potrzebuje zbawienia. Ale jeszcze bardziej objawiasz prawdę o Bogu, który nie przestaje kochać. Twoje rozpięte ramiona mówią nam, że miłość Ojca obejmuje każdego człowieka, także tego, który odszedł, upadł i zagubił się w swoim grzechu. Twoje otwarte serce jest świadectwem, że nie ma takiej nędzy, której Twoje miłosierdzie nie mogłoby dotknąć i przemienić. Ty jesteś życiem, a my bardzo potrzebujemy tego życia, które jest w Tobie. Czasem żyjemy tak, jakbyśmy musieli sami poradzić sobie ze wszystkim, a nasze serce staje się ciężkie i pozbawione sił. Ty jednak jesteś blisko. Twoje miłosierdzie przywraca życie temu, co w nas obumarło. Podnosi nas po upadku i pozwala rozpocząć od nowa. W Tobie możemy odnaleźć nadzieję, także wtedy, gdy po ludzku nie widzimy już wyjścia. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, abyś prowadził nas przez naszą codzienność w ramiona Ojca. Niech Twoje miłosierdzie będzie naszą drogą, Twoja prawda naszym światłem, a Twoje życie naszym udziałem.

0: Boże nasz Ojcze, powierzamy Ci wszystkich ludzi, którzy potrzebują Twojej łaski. Prosimy o pokój dla całego świata, szczególnie dla narodów dotkniętych wojną, prześladowaniem, wyzyskiem i niesprawiedliwością. Prosimy za dzieci i młodzież, aby pośród wielu głosów i fałszywych obietnic szczęścia nie zagubili prawdy o swoim życiu i odnaleźli w Jezusie prawdziwą drogę. Polecamy Ci tych, którzy oddalili się od wiary. Pociągnij ich swoją miłością i przyprowadź z powrotem do siebie. Prosimy za rozbite rodziny, małżonków przeżywających kryzysy, ludzi samotnych, opuszczonych i zranionych. Niech w Tobie odnajdą nadzieję i nowy początek. Powierzamy Ci chorych, cierpiących, doświadczających przemocy, niesprawiedliwości i odrzucenia. Umocnij ich swoją obecnością i pozwól im odnaleźć pokój serca. Prosimy za Kościół, Ojca Świętego Leona i kapłanów, aby wiernie wskazywali światu Chrystusa, który jest jedyną drogą do Ciebie. Prosimy o łaskę szczęśliwej i spokojnej śmierci dla konających oraz za dusze czyśćcowe. Doprowadź je do pełni życia w Twoim Królestwie. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Ojcze spredwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość Twojego najmilejszego Syna i Pana naszego Jezusa Chrysta. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki. Dzielę Jego bolesnej muki.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
3: Men bilik aldandahı akimiz, bizden jene buku alemnen kunaları uşin. Senim yeremden duru maqsatimen, senin söyükti ulunin, bizden tarınımızdın, İsa Masih'tin denesin men kanın. Onun kaygılı azap uşin. Onun kaygılı azap uşin. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun. Onun kaygılı azap uşun.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiamy Cię, Jezu miłosierny, bo w Tobie odnajdujemy drogę, która prowadzi do Ojca, prawdę, która wyzwala i życie, którego nic nie może pokonać. Dziękujemy za Twoje serce otwarte na krzyżu, z którego nieustannie płynie miłosierdzie dla świata. Chwała Tobie, Panie, za miłość, która pozostaje z nami aż do końca i nigdy nas nie opuszcza. Bądź uwielbiony, Panie.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Teraz fragment Ewangelii. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Marcin Jaromij.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć.
1: Wieść o Jezusie rozchodziła się z ust do ust. Chociaż nie było wtedy tak szybkiego przekazu informacji jak w dzisiejszych czasach, to i Herod usłyszał o Jezusie. Odezwały się jego wspomnienia związane ze ścięciem Jana Chrzciciela, kiedy to przez nieopatrzną obietnicę i błędne założenie, że życie drugiego człowieka jest jego własnością, stracił uwięzionego proroka. Niestety jego pragnienie zobaczenia Jezusa sprowadza się jedynie do zaspokajania ciekawości przeżycia czegoś niezwykłego. Nie ma w nim skruchy i chęci naprawienia zła. W rozdziale 23 u Łukasza przeczytamy, że zobaczył Jezusa już uwięzionego, ale przez to, że Zbawiciel nie chciał mu odpowiedzieć na jego pytania i nie zaspokoił jego pragnienia zobaczenia cudu, wzgardził skazańcem i kazał go odesłać. Także i dzisiaj Jezus staje przed nami, jakby ciągle był skazańcem. Bywa i tak, że wielu ludzi, którzy nie otrzymują od razu odpowiedzi na swoje pytania czy oczekiwania, odrzucają go ze wzgardą. Ale dla tych, w których poza ciekawością jest szczere szukanie prawdy i gotowość do uznania swojego grzechu, objawia On swoją moc i miłosierdzie.

0: Nelly Furtado na antenie Radia Warszawa. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Pod hasłem "Chcemy być widzialni" ulicami Warszawy przejdzie jutro Marsz dla Autyzmu. Uczestnicy rozpoczną manifestację w południe przed Ministerstwem Finansów, a zakończą przed Kancelarią Premiera. Możliwe utrudnienia w Śródmieściu. Angiograf najnowszej generacji od dziś jest dostępny w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Maszyna posłuży do badań i zabiegów dla pacjentów mających problemy kardiologiczne. Szpital zamierza przeprowadzić od 600 do 700 zabiegów rocznie. Podawał się za pracownika banku i został zatrzymany. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który metodą spoofingu podszywał się pod oficjalne numery telefonów instytucji. Wyłudził prawie 5000 zł za pomocą kodów BLIK. Został tymczasowo aresztowany. Nowe przystanki autobusowe w Łomiankach. Pojazdy linii 250 zatrzymają się na Dąbrowie Zachodniej poza pętlą autobusową oraz na żądanie na przystanku Zawilca. Zmiany w rozkładzie od soboty. Przed nami ostatnia okazja do obejrzenia spektaklu Wielkie Serca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie. Podczas pokazu przypomniane są ważne dla historycznej i współczesnej Warszawy postaci jak Fryderyk Chopin czy Robert Lewandowski. Początek o 20.30 jutro oraz w sobotę. Zapraszam na wiadomości o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A my, drodzy, zapraszamy już w najbliższą niedzielę na spotkanie, na mszę świętą, ale również na zbiórkę funduszy, na remont naszego studia emisyjnego. Ona w dalszym ciągu trwa. W najbliższa niedziela, 27 dzień września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie kwestować między innymi w parafii świętego Hieronima, to jest Stara Miłosna, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, również Stara Miłosna, czy parafia świętego Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Będziemy także w parafii Nawrócenia świętego Pawła Apostoła na Pradze Południe, w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłosnej, parafia świętych apostołów Jana i Pawła w Warszawie. Zachęcamy na przybycie oczywiście na mszę świętą i do wsparcia Radia Warszawa. Jeżeli chcecie sprawdzić, gdzie 4 października, które parafii odwiedzimy, zajrzyjcie na radiowarszawa.pl.

0: Don Henley, The Boys of Summer.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: Jego programy przyciągały przed telewizory ponad 30 milionów widzów. Mówił o Bogu, piętnował hipokryzję i nie bał się krytykować kościelnych elit. Teraz arcybiskup Fulton Sheen ma zostać wyniesiony na ołtarze. Odbędzie się to dzisiaj, moi drodzy, w amerykańskim mieście St. Louis. Przybędzie na te uroczystości 83 biskupów, ponad 870 księży i 45 tysięcy wiernych. No i właśnie beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena budzi duże zainteresowanie. W związku z tym jutro specjalna rozmowa Weroniki Ostrowskiej z księdzem doktorem Januszem Stańczukiem. Jutro o 10.40 na antenie Radia Warszawa opowiemy o tym arcybiskupie, o tym kaznodziei, ewangelizatorze. Długo by mówić. Niektórzy mówią nawet, że to mikrofon samego Pana Boga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 10.30.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: A w tym tygodniu w audycji Nie jesteś sam. Jest z nami psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Stafin. Małgosiu, co powiemy naszym radiosłuchaczom? Nie jesteś sam, bo
4: życie jest zbyt duże na jeden układ nerwowy. Dlatego potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy tych innych też układów nerwowych, żeby wspólnie nieść to, co przynosi nam to życie.
3: Drodzy Państwo, a szczegóły już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
6: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckie i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
0: O reklamie.
7: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Władze Jarosławia zabrały głos po ataku nożownika na klasztor. Czeskie myśliwce ponownie patrolowały polskie niebo. Powiemy też o hojności naszych słuchaczy. Dzięki Państwa pomocy zebraliśmy już połowę potrzebnej kwoty na remont studia Radia Warszawa. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zabity i 4 osoby ranne. To bilans ataku nożownika w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zaatakował postronne osoby na terenie jarosławskiego opactwa rano przed mszą świętą. Śmiertelna ofiara nożownika to duchowny. Po zdarzeniu obradował sztab kryzysowy.
9: Sztab obradował kilka godzin. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubus-Hul przekazała potem szczegóły zdarzenia. Wojewoda potwierdziła jedną ofiarę śmiertelną i apelowała o przekazywanie tylko sprawdzonych informacji. Uspokajała też mieszkańców Jarosławia.
10: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom.
9: Burmistrz miasta Marcin Nazarewicz wydał zarządzenie o wzmożonej czujności w placówkach edukacyjnych, kulturalnych i w kościołach.
11: Do końca tego tygodnia zarządzeniem burmistrza wprowadzimy w mieście żałobę. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne. To będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
9: Na miejscu zdarzenia cały czas pracują śledczy z Podkarpacia. Pomoc psychologiczna, jeśli taka będzie potrzebna, będzie dostępna w ratuszu.
8: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Czeskie myśliwce ponownie patrolowały polską przestrzeń powietrzną. Samoloty zostały poderwane ostatniej nocy w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami na Ukrainę. Dyżurna para samolotów wielozadaniowych Gripen została zadysponowana do bojowego patrolu na rozkaz NATO. Myśliwce były przygotowane do reakcji na zagrożenie. Ostatecznie nie było konieczności podjęcia interwencji i maszyny bezpiecznie wróciły do bazy w Pardubicach. Wschodnią flankę NATO wzmacnia także czeska jednostka śmigłowcowa skierowana do Polski przed rokiem w ramach operacji Wschodnia Straż. Sojusz uruchomił ją po wtargnięciu na polskie terytorium kilkunastu rosyjskich dronów.
12: Dzieje się blisko.
8: Woda ze stołecznych basenów została użyta do czyszczenia stołecznych ulic. 2,5 miliona litrów pomogło umyć 1300 kilometrów dróg, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
13: Podczas letnich przerw technicznych baseny muszą być opróżnione. Woda z nich, zamiast do kanalizacji, trafia do ulicznych zmywarek, które myją nią warszawskie ulice i torowiska tramwajowe. Ten wodny recykling jest możliwy dzięki współpracy Zarządu Oczyszczania Miasta i ośrodków sportowych. Te wakacje wodą podzieliły się m.in. baseny na Żoliborzu, Bielanach, w Ursusie czy na Ochocie, a także odkryte pływalnie, park wodny Moczydło czy baseny przy ulicy Inflackiej.
8: Jak zapewnia rzeczniczka, wykorzystywana woda jest w pełni bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla nawierzchni dróg.
13: Woda z basenów, którą wykorzystujemy do sprzątania, jest bezpieczna, neutralna dla ludzi, środowiska i czyszczonych powierzchni. Pobieramy ją wtedy, gdy już upłynie czas konieczny do ulotnienia się preparatów do dezynfekcji.
8: Woda z basenów wykorzystywana jest do mycia ulic od 7 lat. W jej przepompowywaniu pomagają ochotnicze straże pożarne. Trwa zbiórka na nowe studio Radia Warszawa. Na jego modernizację potrzeba 150 tysięcy złotych. Dzięki Państwu do tej pory udało się już zebrać połowę całej kwoty, za co bardzo dziękujemy. Nowe studio będzie miejscem, w którym powstawać będą nasze audycje, rozmowy i materiały radiowe, ale także materiały wideo publikowane w internecie. Modernizacja ma poprawić warunki pracy naszych dziennikarzy i realizatorów oraz jakość dźwięku. Do zakończenia zbiórki wciąż brakuje ponad 70 tysięcy złotych. Zachęcamy słuchaczy i osoby, którym bliska jest działalność naszej stacji, do wsparcia tej inwestycji. Każda wpłata przybliża realizację projektu nowego studia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: No i przyszła jesień, dobrze się rozgościła. U nas aktualna temperatura odczuwalna 12 stopni Celsjusza, może pokropić wieczorem, będzie chłodniej znacznie jeszcze, 9 stopni wczesnym porankiem i deszczowo także będzie rano. Jutro w południe będzie słoneczniej, wówczas maksymalna temperatura około 14 stopni Celsjusza, ale za to w niedzielę. W niedzielę będzie ciepło.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: 5 minut po godzinie 16, a kwadrans po godzinie 16, gość Radia Warszawa, pan Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej, która na ostatniej prostej już. Ile tych podpisów już jest zebranych? Ile potrzeba? Dlaczego w ogóle zbierane są podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego? Te pytania zadam naszemu gościowi Bartłomiej Graczak. Zapraszam na początek. Na 106.2 FM Janina, wielkie podzielenie.

0: wielkie podzielenie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już niewiele czasu zostało na zebranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, ale jak zapewniają organizatorzy, dadzą radę. Kilka dni zostało, mają czas do poniedziałku, do godziny 16. Informacja sprzed kilku dni jest taka, że mają zebrane ponad 100 tysięcy podpisów, z tym, że wymaganych jest 130 tysięcy. No, zawsze wiadomo, że są podpisy no, źle wpisane, z jakimiś błędami formalnymi i zawsze Państwowa Komisja Wyborcza takowe odrzuca. Więc zobaczymy, czy się uda. I będę o to pytał Macieja Wilka, mojego i waszego, drodzy słuchacze, gościa, który już za kilka minut na naszej antenie opowie o szczegółach i zobaczymy, co tam w trawie piszczy, jaka jest aktualna sytuacja. A teraz sprawdzamy aktualną sytuację drogową w stolicy, jak ona się prezentuje. Oczywiście są korki, jeżeli chcemy wydostać się z centrum, jedziemy do Marek, to potrwa 52 minuty. Podobnie też od Fock. Nieco sprawniej jedziemy do Łomianek czy do Nadarzyna oraz Piaseczna. Tu 3 kwadranse. Sprawna podróż do Pruszkowa około 35 minut. Stara Miłosna 38, Błonie. 3 kwadranse, więc jak na Błonie to sprawnie. Patrzę też na drogi. Zakorkowana S8 od Bemowa do Brudna, czy Wałmiedzeszyński od Stanów Zjednoczonych do Mostu Świętokrzyskiego, Prymasa Tysiąclecia od Górczewskiej do S8, właśnie okolice Ronda Radosława. Tu też ciasno o tej godzinie. Targowa w obu kierunkach ciasnawo. Aleja Solidarności od Placu Bankowego w kierunku Pragi. Miejcie się na baczności. I oczywiście rozwagi, drodzy kierowcy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Tak oto muzycznie dobrnęliśmy do 16.15, a skoro już kwadrans po godzinie 16, to czas na...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Gościem Radia Warszawa jest dzisiaj Maciej Wilk, stołeczna operacja referendalna, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, a także prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK. Kłaniam się nisko.
2: Hej, brygada, witam serdecznie.
0: Witamy serdecznie na antenie Radia Warszawa, ale dzisiaj skupimy się na stołecznym referendum, bo to już ostatnia prosta. Zgadza się?
2: Zgadza się. Termin upływa w poniedziałek, więc teraz przed nami bardzo gorące 4 dni, zbieranie ostatnich podpisów, oczekiwanie na dostawy podpisów zebranych przez mieszkańców Warszawy. No i w poniedziałek złożenie.
0: A czy pan już wie, już pan to wie, czy się uda, czy nie uda?
2: Nie, potrzebujemy maksymalnej mobilizacji wszystkich. Ja wiem, że po mieście wciąż krążą tysiące kart referendalnych, zbierane są podpisy. Polacy mają tę skłonność do prokrastynacji, czyli odkładania wszystkiego na ostatni moment, więc liczymy tutaj na doprawdy piorunujący finisz.
0: Mhm. A co znaczy, że krążą po mieście? Czyli nie, są zebrane, ale nie dotarły do was, tak?
2: Myśmy przez 2 miesiące rozdawali na stanowiskach zbiórki ponad 15 tysięcy kopert z kartami referendalnymi, jak również rozsyłaliśmy karty referendalne do skrzynek mieszkańców. Widzimy, że one teraz wracają do nas, ale liczymy na to, że wróci jeszcze znacznie, znacznie więcej do końca weekendu.
0: Ale chyba na Pocztę Polską nie liczycie.
2: No już przychodzą podpisy również pocztą, ale oczywiście bezpiecznie jest zanieść te podpisy na którykolwiek z punktów naszej zbiórki, bądź też bezpośrednio do naszego lokalu na Alei Niepodległości 18, gdzie będziemy czekać na podpisy również przez cały weekend.
0: Mhm. A stan na czwartek, godzina 16.15, jaki jest, jeśli chodzi o zweryfikowane podpisy, czy jeszcze nie zweryfikowaliście?
2: Będziemy się podliczać w weekend, jak również wielką niewiadomą jest, ile podpisów dostarczą nasi rozliczni sojusznicy, czyli partie polityczne, organizacje związkowe, organizacje spółdzielców, mieszkańców. To jest wielka niewiadoma też i bardzo tutaj trzymamy kciuki za naszych tutaj sojuszników.
0: Mhm. A czy do tej pory od tych sojuszników były już dostarczane podpisy, czy na ostatnią chwilę, jak wszystko?
2: Dzisiaj odebrałem na przykład 1000 podpisów z Żoliborsko-Bieleńskiego Klubu Gazety Polskiej, których pozdrawiam serdecznie, 1500 podpisów, a to tylko jeden z bardzo wielu takich sojuszników, którzy nam pomagają od początku akcji.
0: Mhm. A ci sojusznicy w jakim celu się, że tak powiem, skrzyknęli?
2: Każdy w swoim ma swoją motywację, tak samo jak każdy z kilkuset naszych wolontariuszy, którzy spędzają wolny czas na świeżym powietrzu warszawskim, zbierając podpisy. Jedni mówią o kwestiach transportowych, drugi o kwestii mieszkań, trzeci o ochronie przyrody, czy o problemie dzików w Warszawie na przykład. Mhm. Każdy ma swoje powody, dla których chciałby odwołania, czy przynajmniej postraszenia władz Warszawy. Natomiast łączy nas jeden cel, żeby doprowadzić do tego referendum.
0: Zobaczymy, czy to się uda. Kiedy będzie finalna decyzja? Kiedy będziemy wiedzieć, czy to się uda, czy nie uda?
2: Złożenie podpisów następuje w poniedziałek, czyli 28 września, po czym komisarz wyborczy ma 30 dni na zadecydowanie, czy tych podpisów jest wystarczająco i ogłoszenie referendum. Więc powinniśmy wiedzieć do końca miesiąca, października, co dalej.
0: A gdyby się to udało, to kiedy ewentualnie referendum w Warszawie by się odbyło?
2: Wtedy startuje 28 października kampania referendalna, która trwa do 50 dni i wtedy w połowie grudnia ma miejsce w Warszawie referendum odwoławcze.
0: No ciekawe. Zimą głęboką, no prawie że zimą, takie referendum, to pytanie, jak wpłynie to na frekwencję, ale to jeszcze długa droga. Tak. Widziałem takie nagranie w sieci, gdzie wolontariusze zbierający podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, no byli dość mocno słownie, na szczęście słownie, znaczy szczęście w nieszczęściu, zaatakowani przez wyraźnie zwolennika Rafała Trzaskowskiego. Często takie sytuacje mają miejsce? Czy wolontariusze zgłaszają takie incydenty?
2: Na szczęście nie często dochodzi do takich incydentów, natomiast my chcemy piętnować tego typu zaufania, bo to jest absolutnie antydemokratyczne, antyspołeczne zachowanie, kiedy wyzywamy się nawzajem ze względu na po prostu różnice poglądów, a nic tak ozdrowieńczo nie działa, jak wyeksponowanie właśnie takich karygodnych zachowań, żeby ten pan wstydził się po prostu swojego zachowania i też, żeby to było przestrogą dla innych. Mhm. Ja sam często jestem świadkiem jakichś takich gestów, jakiegoś pukania się w głowę, jakichś słów w stylu wstydźcie się, ile wam płacą. to pokazuje, że wielu z nas niestety w dalszym ciągu ma problemy z zaakceptowaniem takim prawdziwym, że żyjemy w demokracji, jak również zrozumieniem, czym ta demokracja jest.
0: Stołeczna operacja referendalna. Ile to jest mniej więcej osób? Jak wielu jest wolontariuszy, osób zaangażowanych?
2: Osób zaangażowanych w różnym wymiarze czasu jest około 300. I to są osoby, które poświęcają swój wolny czas, tak jak mówię, żeby we wszystkich dzielnicach Warszawy ustawiać punkty i zbierać podpisy od warszawiaków. Jak również wydawać te karty do wzięcia do domu, żeby każdy mógł również w domu, wśród rodziny, wśród znajomych, wśród sąsiadów zebrać parę podpisów i nam odnieść na punkt.
0: Czas macie do poniedziałku, do godziny 16, a ta zbiórka do kiedy będzie trwała? Do ostatniej chwili chyba nie, no chyba...
2: Do ostatniej chwili będzie trwała zbiórka. Tak jak już ogłaszaliśmy wcześniej, no my mamy ponad 100 tysięcy podpisów, ale tutaj mobilizujemy się na sam koniec, żeby tutaj pokazać wykładniczy wzrost liczby podpisów na sam koniec i naprawdę zaskoczyć wszystkich, ile tych podpisów uda nam się zebrać.
0: Mówił pan, że powodów, dla których ludzie podpisują się pod tym wnioskiem, jest pewnie tyle, ile osób się podpisuje, a dla pana takie najważniejsze z pańskiego punktu widzenia powody, dla których warto albo należy odwołać Rafała Trzaskowskiego, to?
2: Mnie zdecydowanie poruszył skandal w Szpitalu Południowym, który kojarzę nie jako jakiś problem związany z pojedynczym lekarzem, który dopuszczał się jakichś tam malwersacji, tylko dostrzegam w tym systemowy problem braku nadzoru nad spółkami miejskimi, nad szpitalami miejskimi. Dostrzegam problem obsady stanowisk po kluczu partyjnym, a nie merytorycznym, a pełną i końcową odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi włodarz miasta, czyli w tym przypadku Rafał Trzaskowski. I to jest skandal, który mnie pchnął do działania, uznawszy, że jeżeli tego typu makabryczny skandal jak w Szpitalu Południowym nie poruszy serc i umysłów warszawiaków, to już chyba nic nie poruszy. No więc przekonamy się już za parę dni.
0: Wiemy, jak silna jest formacja, do której należy Rafał Trzaskowski w dużych miastach, ale wiemy też, że kropla drąży skałę i czasami presja ma sens. Pokazał to Kraków. Przecież za chwilę tam wybory w związku właśnie z udanym z referendum przeprowadzonym, z sukcesem udało się odwołać Aleksandra Miszalskiego, też przecież członka tej samej partii co Rafała Trzaskowskiego. Tylko ja tutaj w stolicy przeprowadzam często sądy uliczne, pytam warszawiaków, i chyba tej emocji nie ma, co w Krakowie.
2: No na pewno w Krakowie była bardzo mocna emocja, bo prezydent Miszalski zaliczył cały ciąg żenujących wpadek, które rozpuściły krakowian. U nas jest w Warszawie no, inaczej. My mieliśmy do czynienia z takim jednym naprawdę potężnym skandalem, który też dotyka włodarza miasta. No i tak mówię, ostatecznie jestem przekonany, że ostateczne powodzenie naszej zbiórki podpisów i późniejszego referendum nie będzie kwestią naszej organizacji, naszego przygotowania się do całej akcji, a raczej właśnie tej emocji warszawskiej. Pytanie pozostaje otwarte, odpowiedź poznamy w poniedziałek, czy ta emocja jest dostatecznie wysoka, żeby zorganizować referendum. Czy też nie?
0: Sprawdza się pan teraz w działalności społecznej, tak to można powiedzieć. Do tej pory zaangażowany w inicjatywę Tak dla CPK, jest pan prezesem tego stowarzyszenia. Ale jak porównać te dwie inicjatywy, jeśli chodzi o skalę? Czy zbiórka podpisów pod referendum okazała się czymś dla pana, że tak powiem, dużym, czy jednak dotychczasowa działalność społeczna no, nie różni się od tego, co pan robi teraz?
2: Zbiórka podpisów w Warszawie jest o tyle inna, że jest to zbiórka w ramach jednego miasta, więc to jest dużo bardziej taki ograniczony zakres geograficzny działalności, co pomaga, ale też stanowi przeszkodę, gdyż no, zbiórkę podpisów pod Tak dla CPK mieliśmy w całej Polsce i zebraliśmy ponad 200 tysięcy podpisów. Tu musimy zebrać przynajmniej 130 tysięcy podpisów w jednym mieście, więc te same narzędzia, te same taktyki, ale to ograniczenie do jednego miasta no, rodzi swoje szanse, ale rodzi też swoje wyzwania.
0: A propos tych szans, jak pan ocenia? Uda się, czy się nie uda?
2: Ja jestem optymistą, ale prawdę mówiąc też, patrząc, jaki aktywny zrobił się prezydent Trzaskowski w ostatnich dwóch miesiącach, patrząc, jak się reklamuje, jak kręci te kolejne filmiki, mówiąc, jak tu wiele planuje i działa, to odnoszę wrażenie, że nasza akcja już odniosła sukces, bo pchnęła śpiącego prezydenta do działania i mam nadzieję, że niezależnie od dalszego przebiegu to będzie przestroga dla wszystkich samorządowców w Polsce, nie tylko w Warszawie, że oczekujemy więcej, że żądamy wyższej jakości zarządzania, wyższej jakości instytucji. Po to właśnie robimy.
0: No właśnie, a zwolennicy Rafała Trzaskowskiego muszą też wiedzieć, że właśnie tak wygląda demokracja, do której tak się często odwołują. Pięknie dziękuję za spotkanie i tę rozmowę. Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej, ale także prezes Fundacji Polskiego Rozwoju oraz Stowarzyszenia Tak dla CPK był gościem Radia Warszawa. Bardzo dziękuję.
2: Pięknie dziękuję.

0: Sleeping Satellite na 106.2 FM. Za chwilę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16.30.
3: Wiadomości z życia kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. 4 osoby ranne, jedna nie żyje w wyniku ataku nożownika w klasztorze benedyktynów w Jarosławiu na Podkarpaciu. Sprawcą jest 31-letni obywatel Ukrainy. Ofiara to ksiądz, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Niestety w wyniku tego ataku 5 osób zostało rannych, zostało przewiezionych natychmiastowo do szpitali. Niestety jedna osoba w wyniku poniesionych ran zmarła, 4 osoby są w szpitalu, 2 osoby mają rany niezagrażające życiu. 2 osoby były operowane. Natychmiastowo sprawcę zatrzymała policja. Są prowadzone czynności również pod nadzorem prokuratury w Jarosławiu.
3: Służby ustaliły, że sprawca ataku nie był związany z klasztorem. Sprawdzane są okoliczności tego zdarzenia.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Dziś wieczorem beatyfikacja arcybiskupa Fultona Sheena. To amerykański duchowny, biskup pomocniczy Nowego Jorku, następnie biskup Rochesteru, żyjący w latach 1895-1979. Zasłynął dużą aktywnością medialną. W amerykańskim radiu i telewizji prowadził programy ewangelizacyjne. Fulton Sheen był uznawany za jednego z najskuteczniejszych duszpasterzy. Doprowadził do nawrócenia tysięcy osób. Kościół długo bał się telewizji, a arcybiskup Sheen to przełamał, powiedział w rozmowie z Radiem Warszawa ksiądz dr Janusz Stańczyk z Akademii Katolickiej w Warszawie.
6: Sheen był pierwszym człowiekiem, pierwszym wielkim chrześcijaninem, hierarchą Kościoła, który potrafił to przełamać. Potrafił stanąć i nie będę powtarzał tego wszystkiego, co wiemy. Potrafił być, jak mówimy dzisiaj, wielką gwiazdą telewizji, był słuchany. To jest jego wielka zasługa, bo wraz z takimi ludźmi właśnie jak Fulton Sheen Kościół zaczął się oswajać, zaczął przyswajać niektóre wynalazki techniczne i wykorzystywać je do ewangelizacji.
3: Ważną częścią działalności arcybiskupa Sheena była apologetyka, dodaje ksiądz Stańczuk.
6: Obrona wiary, tłumaczenie wiary. To jest słowo, które po II Soborze Watykańskim troszeczkę umarło, to znaczy sama apologetyka. Wydawało się, że jest już niepotrzebna. Teraz wraca, szczególnie na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych, w krajach Zachodu pojawiają się znowu wielcy apologetycy, właśnie na miarę Fultona Sheena.
3: Uroczystości beatyfikacyjne arcybiskupa Sheena w USA rozpoczną się o 21:00 czasu polskiego. Celebracja będzie miała miejsce w St. Louis, a przewodniczyć jej będzie, jako przedstawiciel papieża, kardynał Luis Antonio Tagle, prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji. Zapraszamy Państwa na dłuższą rozmowę z księdzem Januszem Stańczukiem o nowym błogosławionym na antenie Radia Warszawa jutro o 10:40. Nowe wyzwania dla katechezy w Polsce. W Porszewicach zebrała się Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi rozmawiali o nauczaniu religii w szkołach, ale także o katechezie parafialnej. Podkreślali, że lekcje religii powinny iść w parze z katechezą w parafiach, obejmującą całe rodziny i dorosłych. Komisja zwróciła uwagę na trudną sytuację katechetów szkolnych, którzy mimo zmian organizacyjnych nadal prowadzą swoją posługę. Więcej na ten temat w materiale Krzysztofa Flisa po godzinie 17.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Jak zbudować bliską relację z Bogiem? Będzie można dowiedzieć się tego podczas rekolekcji organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym. W każdy wtorek o 19:00 w kościele świętego Wincentego Pallottiego na Skaryszewskiej będą odbywały się spotkania z duchownymi i liderami wspólnoty. Początek 29 września. To szansa dla tych, którzy chcą usłyszeć głos Boga wyraźniej, mówił w poranku z Radiem Warszawa odpowiedzialny za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Łukasz Turek.
7: Kiedy dajemy Panu Bogu czas do dyspozycji większej niż tylko te przyjście nasze nam przyjście, Świętą, a tutaj tak naprawdę będziemy Panu Bogu dawali 2 miesiące naszego życia, to On może więcej w nas dokonać, dlatego że my jesteśmy w stanie więcej przyjąć, więcej usłyszeć, więcej zrozumieć. Więc im bardziej mamy takie poczucie, że troszeczkę brak nam relacji z Panem Bogiem, trochę nie rozumiemy Jego miłości, nie doświadczamy jej, tym bardziej powinniśmy zdecydować się na to, żeby dać Panu Bogu więcej czasu, czyli właśnie na przykład wziąć udział w tych rekolekcjach.
3: Rekolekcje na Skaryszewskiej w każdy wtorek o 19:00 przez 10 kolejnych wtorków. Zakończą się 1 grudnia.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Phil Collins, I wish it would rain down, na antenie Radia Warszawa. Już jutro pierwsze piłkarskie starcie o godzinie 20:45 na PGE Narodowym. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Jeśli wybieracie się na ten mecz, drodzy słuchacze, to polecamy generalnie wybrać metro. To jest najlepszy sposób, najszybszy, najbezpieczniejszy. No i też dzięki temu macie problem z głowy, jeśli chodzi o parkowanie, bo zawsze to jest utrudnione, jest sporo wyłączeń, będzie praktycznie całkowicie wyłączony z ruchu indywidualnego obszar Saskiej Kępy. Wjadą bowiem tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory, czy pojazdy ZTM, taksówki oraz jednoślady. To już od 18:30 te utrudnienia. Także będą objazdy autobusów 102, 125, 202, czy 148 oraz 147. Będzie całkowicie inaczej podróżowało tego wieczoru, więc musicie się także, ci, którzy nie wybieracie się na ten mecz, uzbroić w cierpliwość, a najlepiej jakoś omijać. Stadion Narodowy już od godziny 18:30 jutrzejszego wieczoru. No i oczywiście wszyscy dopingujemy biało-czerwonym, aby ten mecz był zwycięski i pierwsze punkty można było dopisać do tabeli w tej walce w Lidze Narodów. Trzymamy kciuki, to pierwsze spotkanie biało-czerwonych. Ale będą kolejne, będę o tym jeszcze informował. Sprawdzam, jak sytuacja drogowa aktualnie w stolicy, jeśli chodzi o wyjazd z centrum. Otwock 46 minut aktualnie, Konstancin Jeziorna 50, podobnie też Piaseczno i Jabłonna. Do Marek jedziemy z centrum Warszawy 40 minut, tak samo jak do Pruszkowa. Na Darzyn prawie 50 minut, Błonie to ponad godzinna podróż. Cierpliwości, drodzy słuchacze, i rozwagi.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Dinner Party na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już tylko do 10 października można zgłaszać się do programu stypendialnego Miasta Warszawy dla studentów. O tym, kto może ubiegać się o stypendia, którym patronuje Jan Paweł II. Już teraz Kacper Kowalczyk.
2: Przez 22 lata to ponad 10,5 tysiąca absolwentów i kwota 52 milionów złotych. To skala programu stypendialnego Miasta Warszawy imienia Jana Pawła II. Chociaż rozpoczął się rok szkolny, a zakończył okres rekrutacji dla uczniów, to o miejskie stypendia wciąż mogą ubiegać się studenci studiujący na warszawskich uczelniach. O tym, kto może wziąć udział w konkursie o stypendia, mówi Joanna Korzeniewska, rzeczniczka Centrum Myśli Jana Pawła II, które koordynuje program.
3: Stypendiami imienia Jana Pawła II miasto honoruje tych, którzy z sukcesem rozwijają swoje pasje naukowe, sportowe, artystyczne, angażują się na rzecz innych. Poza aktywnością w co najmniej jedną z tych wymienionych dziedzin, kandydaci muszą uzyskać dobre wyniki w nauce, średnia ocen to 3,5, a dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekraczać 3000 zł miesięcznie.
2: Rzeczniczka podsumowuje także zeszłoroczną edycję programu.
3: W czerwcu zakończyliśmy kolejną edycję programu stypendialnego, edycję 2025-2026. W tej edycji ze stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II korzystało łącznie 423 uczniów i studentów, z których każdy co miesiąc otrzymał wsparcie w wysokości od 500 do 1500 zł.
2: Rok temu wśród stypendystów był Grzegorz, student Politechniki Warszawskiej. Stypendysta obok wsparcia materialnego docenia możliwość udziału w różnych zajęciach i spotkaniach.
4: Oceniam jako naprawdę bardzo pożyteczny dla mnie i dla stypendystów ogólnie, bo zrealizowaliśmy projekt Ciszej, w ramach którego utworzyliśmy mapę ciszy, młodzieżową mapę ciszy, gdzie można znaleźć ciche miejsca w Warszawie, w tym zgiełkowym mieście, gdzie można odetchnąć.
2: Student ma także rady dla tych, którzy obawiają się procesu rekrutacji i składania wniosku, który wymaga zebrania odpowiednich dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata czy opisujących jego sytuację rodzinną.
5: Na pewno nie przestraszajcie się tym wnioskiem, jest do pokonania. Bardzo ważne jest dopilnowanie wszystkich formalności, pieczątek, no i oczywiście pamiętajcie, że zdjęcie pucharu nie jest potwierdzeniem odbycia zawodu.
2: Wszystkie informacje na temat warunków rekrutacji, dokumentów, jakie trzeba zebrać oraz procedury składania wniosku o stypendia Jana Pawła II dostępne są na stronie stypendiajp2.pl. Najważniejsza informacja jest taka, że czas na składanie wniosków upływa 10 października, a więc trzeba się śpieszyć. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: na 106.2 FM Justin Timberlake and Stop the Feeling. Za chwilę 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Podobno prawdziwy Polak, jak jest głodny, to jest zły?
3: Dlatego ruszamy do Warki, by napełnić brzuszki.
2: Szarlotką?
3: I chipsami jabłkowymi.
2: Takie zdrowe, bez dodatku cukru, pyszne, chrupiące, a na tym rynku będzie też koń.
3: W piątek poranek z Radiem Warszawa wprost z Wareckiego Rynku.
2: Zapraszamy od 7 do 10, bądźcie z nami, będzie smakowicie i będzie na pewno lokalnie.
3: Weronika Ostrowska.
2: Jarek Wydra, do usłyszenia.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Jedna decyzja i życie może zmienić się na zawsze. Wsiadasz za kierownicę po alkoholu albo pod wpływem innych substancji psychoaktywnych? Ryzykujesz

0: nie tylko swoje życie. Na drodze odpowiadasz także za życie i zdrowie innych. Nie ryzykuj, a jeśli alkohol lub inne substancje stają się problemem, nie bój się poprosić o pomoc. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii województwa mazowieckiego.
1: W najnowszym wydaniu tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam Sieci, Jacek Karnowski.
2: Genialny kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy, arcybiskup Fulton Sheen, już we wrześniu beatyfikowany. Poznaj Fultona Sheena i doświadcz jego świata na żywo w książce Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena, księdza Marka Piedziewicza. Oglądaj zdjęcia z wyprawy, korzystaj z map i skanuj kody QR, by przenieść się do Ameryki bez wychodzenia z domu. Przekrocz granice zwykłej lektury. Do kupienia na www.edycja.pl.
3: Po reklamie.
4: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Strzelanina w okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku. Nie ma decyzji w sprawie ekstradycji Kuczmierowskiego. Następna rozprawa 19 listopada. Ponad 3,5 kg marihuany zabezpieczyli policjanci w Otwocku. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Strzelanina na Dolnym Śląsku w okolicach Bolesławca. Interweniujący policjant został postrzelony w głowę. Sprawcę udało się zatrzymać, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Doszło do postrzelenia policjanta w tył głowy. Policjant został natychmiastowo również przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia. Osoba, która postrzeliła policjanta podczas tej interwencji na terenie posesji prywatnej, została ujęta natychmiastowo przez policję. Mężczyzna również oddał kilka strzałów, próbował uciekać.
5: Podczas zatrzymania mężczyzna nie został postrzelony. Zatrzymany jest podejrzany o kradzieże.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski nadal czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Londyński sąd nie zgodził się, nie ogłosił jej podczas czwartkowej rozprawy. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 19 listopada na 11 czasu polskiego. Być może wtedy zapadnie decyzja, choć sędzia zastrzegł, że termin może się zmienić.
8: Głównym punktem rozprawy były pytania do eksperta, adwokata Mikołaja Pietrzaka, który został powołany przez obronę Kuczmierowskiego. Pytali go prawnicy obu stron. Pietrzak wyjaśniał brytyjskiemu sądowi, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Obrona przekonuje, że spór o sposób powoływania sędziów w Polsce może mieć znaczenie dla sprawy ekstradycji. Podczas rozprawy wrócił też temat Trybunału Konstytucyjnego. Sąd ma ocenić, czy podnoszone przez prawników Kuczmierowskiego argumenty mogą być przeszkodą w wydaniu go Polsce. Kolejne posiedzenie odbędzie się za dwa miesiące, 19 listopada. To wtedy najprawdopodobniej sędzia ogłosi decyzję, choć zastrzegł, że data może się jeszcze zmienić. Sprawę odraczano już kilkakrotnie. W czerwcu posiedzenie zakończyło się po kilku minutach, a kolejny termin wyznaczono na wrzesień. Wcześniej decyzję oczekiwano w lutym i kwietniu.
5: Informowała Anna Rączkowska.
7: Dzieje się blisko.
5: Ponad 3,5 kg marihuany zabezpieczyli policjanci w Otwocku. Funkcjonariusze znaleźli 35 świeżo ściętych krzewów konopi na zalesionym terenie miasta. Z ustaleń służb wynika, że narkotyki miały po wysuszeniu trafić do sprzedaży wśród uczniów szkół podstawowych w Józefowie. Na nielegalną uprawę natrafili policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich z Otwockiej Komendy. Funkcjonariusze wcześniej otrzymali informacje o plantacji i rozpoczęli sprawdzanie tego terenu. Służby ustalają teraz, kto jest odpowiedzialny za uprawę i kto planował dystrybucję. Koła gospodyń wiejskich na Mazowszu ze wsparciem na różne projekty. W Warszawie podpisano umowy na przekazanie dotacji ze środków samorządu wojewódzkiego. Wsparcie otrzymało m.in. koło gospodyń wiejskich Dworzanie z Góry Kalwarii, mówi Aleksandra Widzik.
9: Nasze koło działa od roku, więc jesteśmy młodym kołem, a nasza gmina leży w mikroregionie Urzecze, więc chcemy kupić maszynę do haftowania i przeprowadzić warsztaty dla naszych mieszkańców z haftowania haftu urzeczeńskiego. Jest to nasze dziedzictwo regionalne. Chcemy przygotować sobie stroje z tym haftem, ale również podtrzymywać tradycję, żeby ten haft nie zaginął w naszym regionie.
5: Koło gospodyń wiejskich Piskórka oraz koło gospodyń wiejskich Jaroszowa Wola z otrzymanych środków chce zorganizować kino plenerowe, mówi Michalina Linkiewicz.
10: Wydaje nam się, że tego akurat brakuje nam. Mamy możliwość rozstawienia takiego kina plenerowego. To jest kolejny krok do tego, żeby zintegrować naszych mieszkańców obu sołectw.
5: tegorocznej edycji programu Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich dofinansowanie otrzymały w sumie 33 organizacje z regionów warszawskiego wschodniego i zachodniego.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
13: Sprawdzamy, jak ta pogoda się prezentuje. No nie najlepiej, szaruga straszliwa, może nawet pokropić aktualnie. Co prawda nie pada, temperatura odczuwalna 11 stopni Celsjusza, spadnie do 9 w nocy i wczesnym rankiem, wtedy również będzie kropiło. Później po południu, po 10, może być nieco cieplej, nawet słonecznie, do 15 stopni Celsjusza maksymalnie jutro.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
7: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
13: Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że wspieracie Radio Warszawa. Zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki. Aktualnie 5 minut po 17. Ja będę z Wami, drodzy słuchacze, na 106,2 FM do godziny 18. Prezentował najlepszą muzykę, ale także lokalne informacje i trochę więcej. Warto być z nami, no i jak powiedziałem, warto wspierać Radio Warszawa.

0: Natalia Kukulska, Dobrostan.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A teraz o dobrostanie i przyszłości katechezy parafialnej oraz sytuacji katechetów szkolnych, bowiem to tematy obrad Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie odbyło się w Porszewicach. Uczestnicy dyskutowali m.in. o przygotowaniach do wdrożenia w Kościele w Polsce posługi katechistów. O tym teraz Krzysztof Flis.
2: Wskazano, że katechista jest świadkiem wiary i ma swoje miejsce we wspólnocie parafialnej. O roli wiary w posłudze katechisty mówi profesor Aneta Rajza-Hermajewska, członek zespołu do spraw opracowania podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce.
3: Świadectwo wiary w posłudze katechisty jest kwestią kluczową. Katechiści nie przygotowują do egzaminów czy sprawdzianów, oni też nie mają popisywać się swoją wiedzą, chociaż ją posiadają, bo warto dodać, że poprzedza ich przyjęcie posługi odpowiednia formacja teologiczna, pedagogiczna, ale ich rolą podstawową jest dzielenie się doświadczeniem wiary, przyjaźni z Bogiem jako fundamentem swojego życia.
2: Katecheza parafialna powinna być uzupełnieniem lekcji religii w szkole, dodaje Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.
4: Lekcja religii w szkole jest przede wszystkim taką przestrzenią, nie wiem, edukacji religijnej, tak? Uczeń ma możliwość poznawania treści konkretnej wiary, zadawania pytań, takiej rozmowy też o świecie, o człowieku, o wartościach. Natomiast katecheza parafialna z samej swojej natury ma mocniej prowadzić do życia takie włączenia do wspólnoty właśnie Kościoła, zaangażowania.
2: Profesor Aneta Rajza-Hermajewska tłumaczy, jaka jest różnica między lekcjami religii a katechezą parafialną.
3: Lekcje religii też są dla wszystkich, dla ogółu osób, dzieci, młodzieży, nie tylko jest dla osób wierzących, ale każdy zainteresowany może być zapisany, czy też zapisać się. A katecheza parafialna to już konkretnie wychowanie w wierze. To jest przeżywanie tej wiary we wspólnocie, stąd też odnosi się do osób, dla których Jezus i jego orędzie są znaczące.
2: Spotkanie komisji dotyczyło też m.in. zmian kulturowych, społecznych i religijnych, które wpływają na funkcjonowanie rodziny, szkół i parafii, mówi Tomasz Sypniewski.
4: Zmiany kulturowe, społeczne, religijne, no bardzo mocno widać w naszej codziennej pracy nas, nauczycieli religii, ponieważ tak, dzisiejszy uczeń funkcjonuje w świecie, w którym informacje są dostępne praktycznie natychmiast. Młodzi ludzie znacznie częściej niż kiedyś nie tylko pytają, ale także sprawdzają, porównują pewne informacje.
2: 10 października w seminarium diecezji warszawsko-praskiej kandydaci na katechistów parafialnych otrzymają od biskupa Romualda Kamińskiego misje kanoniczne, czyli specjalne posłanie do posługiwania w konkretnej parafii. W kilkunastu warszawskich i podwarszawskich parafiach będą pomagać proboszczom i wikariuszom w katechezie parafialnej. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
0: Z utokiem na sytuację drogową w stolicy, bardzo duże utrudnienia na S8 od miejscowości Bliznę Jasińskiego w gminie Stare Babice aż do wybrzeża Kościuszkowskiego, jak zakładam, do Wisły. Duże utrudnienia na Kolejowej i Pułkowej do ulicy Wójcickiego, także ciasno na obwodnicy w kierunku ulicy Pilotów. Jeżeli spoglądamy na sytuację wyjazdową z centrum Warszawy, tu też utrudnienia, w szczególności jeżeli jedziemy do Otwocka, 50 minut, Piaseczno, Jabłonna również, marki prawie 50, tu 46 dokładnie, na Darzyn 3 kwadranse. Do Łomianek jedziemy 40 minut, tak samo do Pruszkowa, a Stara Miłosna to podróż, która z centrum Warszawy wynosi niespełna pół godziny.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Klasyczek na 106,2 FM. Bonnie M. Sunny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zakopower. O, ten tu to ja, na antenie Radia Warszawa. Moi drodzy, kojarzycie Wielką Warszawską? Na pewno kojarzycie. To jest wyścigowe święto stolicy i jest, to święto będzie już 27 września. Będzie rozegrana Królowa Służewieckich Gonitw, czyli jedyna w swoim rodzaju Wielka Warszawska. Jeżeli nie byliście, to zachęcam. Bardzo wiele osób odświętnie wręcz ubiera się na ten dzień w, można powiedzieć, w stroje z epoki. Wtedy można na Wielkiej Warszawce poczuć się jak poczuć klimat dawnej stolicy Warszawy, bowiem to jest wielkie stołeczne święto, ale oczywiście wyścigi konne są atrakcją samą w sobie i wszystkie inne pokrewne atrakcje. Ja byłem kilka razy i zachęcam, bo to już najbliższa niedziela, Wielka Warszawska na Służewcu.

0: Smells, a słowo ciałem się stało. Na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ja takiej mocy nie mam, być słowo stało się ciałem, ale mogę słowem zaprosić was i może stanie się faktem, że gdzieś się udacie na moje zaproszenie. Może tak się uda. Co łączy miód, buzę, sery i naturalne kosmetyki? Wszystkie te produkty będziecie mogli znaleźć na stoiskach podczas wydarzenia Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już najbliższą sobotę o godzinie 11 w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi czeka na was spotkanie z lokalnymi producentami i szeroki wybór produktów, które powstają z pasji, dobrych składników i przywiązania do tego, co nasze, polskie. Nie ruszając się z Warszawy, będziecie mogli przenieść się na Podlasie. 26 dzień września, to jest sobota, godzina 11. Zapraszamy na krakowskie przedmieście. Godzina 11, jak już powiedziałem. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Rzut okiem na sytuację drogową. W tym momencie korkuje się chociażby S8 od miejscowości Blizny Jasińskiego. Także duże utrudnienia na Kolejowej i Pułkowej do ulicy Wójcickiego. Także na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Pilotów. Ciasno. Bardzo ciasno. Trzeba uważać, ewentualnie omijać. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy i jedziecie w kierunku Marek, podróż ta trwa aktualnie 3 kwadranse. Podobnie sytuacja ma się, jeśli chodzi o Nadarzyn Piaseczno czy Otwock. Sprawnie jedziemy do Konstancina około 40 minut, czy Łomianek, tu niespełna 40. Błonie aktualnie godzinna podróż z centrum stolicy. Powiało. Powiało troszeczkę. Christopher Cross, Ride Like a Wind.

0: Michael Patrick Kelly Wonders na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 11,5 minuty do godziny 18. Te, może jeszcze nie minuty, ale godziny z pewnością odliczają już pomysłodawcy referendum w stolicy. Mają czas do poniedziałku do godziny 16, aby zebrać 130 tysięcy podpisów. Kilka dni temu informowali, że zebrali ich ponad 100 tysięcy. Duże emocje wywołuje zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego. Tak duże, że jeden ze zwolenników Rafała Trzaskowskiego zaatakował słownie, tylko słownie, albo aż słownie, wolontariuszy zbierających te podpisy. O to zapytałem Macieja Wilka ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
2: To jest absolutnie antydemokratyczne, antyspołeczne zachowanie, kiedy wyzywamy się nawzajem ze względu na po prostu różnice poglądów, a nic tak ozdrowieńczo nie działa jak wyeksponowanie właśnie takich karygodnych zachowań. Żeby ten pan wstydził się po prostu swojego zachowania i też, żeby to było przestrogą dla innych. Ja sam często jestem świadkiem jakichś takich gestów, jakiegoś pukania się w głowę, jakichś słów w stylu wstydźcie się, ile wam płacą. Pokazuje, że wielu z nas niestety w dalszym ciągu ma problemy z zaakceptowaniem takim prawdziwym, że żyjemy w demokracji, jak również zrozumieniem, czym ta demokracja jest.

0: Loka. Prawdziwe powietrze na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się.
2: Jestem.
0: Jak tam powietrze na zewnątrz? Rześkie?
2: No, powiedziałbym takie, jak dla mnie, za zimno.
0: Za zimno?
2: Nie, powietrze chyba rześkie, tak, tak jak dobrze powiedziałeś. Przyjemne w oddychaniu, bo w Warszawie przecież smogu nie ma. Zatem jest bardzo,
0: nie ma?
2: Bardzo miło, radośnie.
0: Chyba trochę jest.
2: Chyba nie ma już nic, nie, ani jeździć, ani palić, ani nic nie można.
0: Nic nie można, nic.
2: Nic nie można, można tylko się poruszać na piechotę najlepiej.
0: Ja wracam do domu.
2: Dzień bez samochodu był wczoraj.
0: Wczoraj, ale to dzisiaj już nie, więc samochodem do Domciu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: A ja zapraszam, bądźcie z nami.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
5: Od kilkunastu lat mam 3 synów. W kwestii wychowania co chwila próbuję i mam natchnienia, ale czasem nie mam już pomysłu, jak ich wychowywać po chrześcijańsku.
6: To się dobrze składa. Od 45 lat jestem mamą, ale jednocześnie też jestem pedagogiem, psychoedukatorem i bardzo chętnie podzielę się z Tobą, jak wychowywać dzieci zgodnie z przykazaniami.
5: To mam nadzieję, że słuchacze też skorzystają z naszych rozmów.
6: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji Złością czy Miłością.
5: W każdy piątek o 22:00 Marcin Wnoszyński
6: i Elżbieta Stawińska.
5: Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy.

0: Mamy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
1: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
2: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
3: O reklamie.
4: Tu Radio Warszawa, jest 18.
5: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Służby nie wykluczają możliwości celowego podpalenia. Sprawdzane są okoliczności pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Wczoraj doszło do zapalenia się źródła zasilania obiektu i nie może teraz pracować. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka mówi, że w wyjaśnienie okoliczności pożaru zaangażowana jest nie tylko policja.
6: Policja, służby specjalne, straż pożarna natychmiastowo udały się na miejsce i tutaj są prowadzone czynności i działania. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
5: Stacja w Woli Krobowskiej jest jedyną tego typu w Polsce oraz jedną z dwóch w Europie, z której korzysta broniąca się przed Rosją Ukraina. Ponad 3,5 kg marihuany zabezpieczyli policjanci w Otwocku. Funkcjonariusze znaleźli 35 świeżo ściętych krzewów konopi na zalesionym terenie miasta. Z ustaleń służb wynika, że narkotyki miały być po wysuszeniu sprzedawane wśród uczniów szkół podstawowych w Józefowie. Na nielegalną uprawę natrafili policjanci z Wydziału do Spraw Nieletnich Otwockiej Komendy. Funkcjonariusze wcześniej otrzymali informacje o plantacji i rozpoczęli sprawdzanie wskazanego terenu. Zabezpieczone rośliny zostały zważone, a materiał przekazano do dalszych badań. Służby ustalają teraz, kto jest odpowiedzialny za uprawę i planowaną dystrybucję. Woda ze stołecznych basenów została użyta do czyszczenia stołecznych ulic. 2,5 miliona litrów pomogło umyć 1300 km dróg, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
7: Podczas letnich przerw technicznych baseny muszą być opróżnione. Woda z nich zamiast do kanalizacji trafia do ulicznych zmywarek, które myją nią warszawskie ulice i torowiska tramwajowe. Ten wodny recykling jest możliwy dzięki współpracy z Zarządu Oczyszczania Miasta i ośrodków sportowych. Te wakacje wodą podzieliły się m.in. baseny na Żoliborzu, Bielanach, w Ursusie czy na Ochocie, a także odkryte pływalnie, park wodny Moczydło czy baseny przy ulicy Inflanckiej.
5: Jak zapewnia rzeczniczka, wykorzystywana woda jest w pełni bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla nawierzchni dróg.
7: Woda z basenów, którą wykorzystujemy do sprzątania, jest bezpieczna, neutralna dla ludzi, środowiska i czyszczonych powierzchni. Pobieramy ją wtedy, gdy już upłynie czas konieczny do ulotnienia się preparatów do dezynfekcji.
5: Woda z basenów wykorzystywana jest do mycia ulic od 7 lat. W jej przepompowywaniu pomagają ochotnicze straże pożarne. Już tylko do 10 października trwa rekrutacja do warszawskich stypendiów miejskich imienia Jana Pawła II. Wnioski mogą składać studenci uczący się w Warszawie. Stypendia te przyznawane są na zasadzie konkursu, w którym znaczenie ma nie tylko średnia ocen, mówi Joanna Korzeniewska, rzeczniczka Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, które to centrum z ramienia miasta organizuje program stypendialny.
8: Ale przede wszystkim osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe, zaangażowanie społeczne, a także sytuacja rodzinna kandydatów.
5: Przez 22 lata trwania programu korzystało z niego już ponad 10,5 tysiąca młodych warszawiaków i warszawianek.
8: Dzięki stypendiom nasi stypendyści zyskują na pewno większą swobodę finansową, która pozwala im realizować własne pasje, ale w ramach autorskiego programu stypendialnego dajemy im coś więcej, możliwość rozwoju osobistego, na przykład udziału w warsztatach, zaangażowania w wolontariat, a także integracji, na przykład poprzez wspólny udział w projektach.
5: Informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.stypendiajp2.pl. Koła Gospodyń Wiejskich na Mazowszu ze wsparciem na różne projekty. W Warszawie podpisano umowy na przekazanie dotacji ze środków samorządu wojewódzkiego. Wsparcie otrzymało m.in. Koło Gospodyń Wiejskich Dworzanie z Góry Kalwarii, mówi Aleksandra Wicik.
9: Nasze koło działa od roku, więc jesteśmy młodym kołem, a nasza gmina leży w mikroregionie Urzecze, więc chcemy kupić maszynę do haftowania i przeprowadzić warsztaty dla naszych mieszkańców z haftowania haftu urzeczańskiego. Jest to nasze dziedzictwo regionalne. Chcemy przygotować sobie stroje z tym haftem, ale również podtrzymywać tradycję, żeby ten haft nie zaginął w naszym regionie.
5: KGW Piskórka i Jaroszowa Wola otrzymały ze otrzymanych środków, chcą zorganizować kino plenerowe, mówi Milena Linkiewicz.
10: Wydaje nam się, że tego akurat brakuje nam. Mamy możliwość rozstawienia takiego kina plenerowego, to jest kolejny krok do tego, żeby zintegrować naszych mieszkańców obu sołectw.
5: W tegorocznej edycji programu Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich dofinansowanie otrzymały w sumie 33 organizacje z regionów warszawskiego, wschodniego i zachodniego. Jak wygląda z bliska karate? Od czego zacząć? Będzie można zobaczyć ten sport z bliska i sprawdzić się w nim podczas śródmiejskiego Karate Camp w sobotę w hali przy ulicy Sępołowskiej w Warszawie. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprowadzą doświadczeni zawodnicy i instruktorzy. Karate nie jest sportem brutalnym, a...
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Prawie 6 minut po godzinie 18.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Czternastki widzimy wszędzie. No mowy, a może prawie wszędzie. Warszawa Ząbki, Surywek, Wiązowna, Otwocka, Radzymin, Kuligów, Serock, Budy Cieplińskie, Zatory, Cieńsza czy Obryte. Tam 14. Leszno, Kampino, Staresin, Kozłów, Biskup, Jeziorko 15 stopni Celsjusza. 13 w Jakubowie, w Kołszynie i w Mrozach. To jeśli chodzi o temperaturę, jeśli chodzi o ciśnienie, to wzrost mamy już teraz. Ciśnienie do góry 1002, trochę ponad hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Wojciech Dąbrowski. Wrzesień, jesień i 7 minut po godzinie 18. No i ciemno już się robi o tej porze. Grupa The Corrs i utwór The Breathless będzie już za chwilę. Będzie także The Beach Boys, God Only Knows, ale także znajdzie się czas na grupę T-Love w duecie z Sarsą. I dużo dobrego słowa, zapraszam.

0: jeden wie, chciałoby się powiedzieć. I grupa The Beach Boys na 106.2 FM, prawie 14 minut już po godzinie 18. Jak ktoś zatem spieszy się na 19, no to ma jeszcze trochę czasu. No chyba, że jedzie akurat Puławską w kierunku Piaseczna, no to wtedy chwilę postoi. W drugą stronę także ruch wzmożony na Puławskiej w kierunku centrum, w kierunku Służewia, o tak bym powiedział. Korek także na S8 do Maremontu. Luźniej trochę w okolicach Lasku na Kole, ale dalej już korek. Cóż poradzić. Łomianki. Wylotówka na Łomianki także się już w tym chwili korkuje, ale także dojazd tak do Młodzin mniej więcej postoimy ciasno w centrum. Miejscami i na Ochocie, i na odcinku centralnym, ale jak Krakowska zakorkowana, Jerozolimskie w kierunku Alei Czerwca, ale także Prymasa w stronę Alei Jerozolimskiej, ciasno na Kopińskiej, dalej na Wawelskiej, dalej do aż pomnika lotnika, czyli do trasy Łazienkowskiej. Utrudnienia napotkamy także już w tym momencie na Niepodległości, to także niezależnie od tego, w którą stronę się poruszamy, na tym odcinku powiedziałbym centralnym.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Dobre słowo Ojca Świętego już teraz, a zaśpiewała przed chwilą dla nas Vaya con Dios. Wszystko to w Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty od 190 do 192. Kultura potęgi, normalizacja wojny. Dziś jesteśmy świadkami prawdziwej zmiany paradygmatu w dyskursie publicznym i w decyzjach dotyczących zbrojeń wraz z niepokojącą rehabilitacją wojny jako narzędzia polityki międzynarodowej, podczas gdy ulegają erozji właśnie te kryteria etyczne, które ograniczały jej stosowanie. Przedłużające się konflikty regionalne, eskalacja napięć i wzajemne groźby stają się niemal czymś zwyczajnym, a ponadto powracają formy konfliktu służącego ekspansji terytorialnej, które uważano za przezwyciężone. Opinia publiczna jest stopniowo ukierunkowywana i przyzwyczajana przez spolaryzowane narracje medialne, często wzmacniane przez algorytmy, które premiują konfrontację i przeciwstawianie. Jesteśmy także świadkami niepokojącej utraty pamięci historycznej, słabnięcie bezpośredniego świadectwa Shoah oraz obu wojen światowych ułatwia wybiórcze albo zniekształcone przepisywanie przeszłości w klimacie, w którym fałszywe wiadomości i manipulacje narracyjne zaciemniają przyswojone lekcje. Bez żywej pamięci o okrucieństwach wojny istnieje ryzyko podejmowania decyzji politycznych jedynie na podstawie kalkulacji siły, pozbawionych wizji długofalowych konsekwencji. Do tego wszystkiego dochodzi nowy i rozstrzygający element – wymiar medialny i cyfrowy. Sieci komunikacyjne, rozdrobnione środowiska informacyjne oraz algorytmy nagradzające konfrontacje mogą wzmacniać polaryzację i resentyment, przyspieszać propagandę i utrudniać wspólne rozeznawanie. W ten sposób wojna jest nie tylko prowadzona, lecz także przygotowywana kulturowo poprzez upraszczające narracje, logikę przyjaciel-wróg, dezinformację i lęk. Gdy słabnie pamięć historyczna, rozmywają się kryteria etyczne chroniące ludność cywilną i najsłabszych. Łatwiej przedstawić przemoc jako coś koniecznego, nieuchronnego, a nawet czystego. To właśnie w takim klimacie ludzkość stacza się w brutalną kulturę potęgi, w której pokój nie jawi się już jako zadanie do wykonania, lecz jako niepewna przerwa między konfliktami. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba potwierdzić przezwyciężenie teorii wojny sprawiedliwej, zbyt często przywoływanej w celu usprawiedliwiania wszelkiej wojny przy równoczesnym zachowaniu prawa do uprawnionej obrony, rozumianej w sensie najściślejszym. Ludzkość dysponuje środkami o wiele skuteczniejszymi i bardziej sprzyjającymi ludzkiemu życiu w mierzeniu się z konfliktami, narzędziami takimi jak dialog, dyplomacja i przebaczenie. Uciekanie się do siły i przemocy i broni świadczy o ubóstwie relacyjnym, które zawsze pociąga za sobą katastrofalne konsekwencje dla ludności cywilnej.

0: Ozone w Radiu Warszawa na 106.2.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Są takie przeboje, trzeba przyznać, które, no, może istnieją tylko przez jeden rok, są przebojami, ale później gramy je, gramy raz na jakiś czas i aż ciepło na sercu się robi. A możemy je grać dlatego, że jesteśmy Radiem Warszawa, które nadaje dla Państwa 24 godziny na dobę ze studia emisyjnego przy ulicy Floriańskiej. Studia, które, mam nadzieję, dzięki Państwa pomocy zostanie już niedługo wyremontowane. Co znaczy niedługo? No to znaczy w najbliższym czasie, bliżej nieokreślonym w tym momencie, bo cały czas liczymy na Państwa hojność. I zorganizowaliśmy zbiórkę na remont Radia Warszawa, studia Radia Warszawa, dokładnie studia emisyjnego, z tego, którego teraz do Państwa mówię, radiowarszawa.com.pl. Proszę zajrzeć na stronę i oczywiście wesprzeć tą zbiórkę.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: A w tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy u Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie na Żeraniu, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
2: ksiądz Roman Kot, proboszcz parafii Matki Bożej Pompejańskiej,
3: Elżbieta Najderska, 11 lat,
4: Regina Trzcińska-Krych,
5: ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz,
6: Krystian Senoracki.
2: Zapraszamy radiosłuchaczy do uczestnictwa drogi różańcowej nocnej, która odbędzie się tym razem na Kamionku 9 października o godzinie 21.
1: A szczegóły, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym wydaniu tygodnika sieci wyjątkowy wywiad

0: z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam sieci Jacek Karnowski.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
3: Reklamie.
4: Minuta po 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Wyzwania nauki związane ze sztuczną inteligencją to temat spotkania Leona XIV z członkami Papieskiej Akademii Nauk. Nuncjusz apostolski w Polsce modlił się razem z Polakami przy grobie świętego Jana Pawła II. Francja odlicza godziny do przyjazdu papieża, o oczekiwaniach związanych z jego wizytą mówi rektor katedry Notre Dame. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jutro rano Leon XIV rozpocznie intensywną czterodniową podróż do Francji, ale jeszcze dziś odbywał szereg spotkań w Watykanie. Przyjął na audiencji m.in. członków Papieskiej Akademii Nauk, która obraduje w tych dniach w Rzymie, na temat przyszłości nauki w świecie, w którym gwałtownie zachodzą zmiany za sprawą sztucznej inteligencji.
7: Musimy przejść od reagowania kryzysowego do zapobiegania, od podatności na zagrożenia do przygotowania się na nie oraz od krótkoterminowych działań do mądrej i dalekowzrocznej wizji przyszłości ludzkości. Wymaga to odpowiedzialnego i roztropnego podejścia do nauki, które buduje odporność, podejścia zaangażowanego w odkrywanie nowych rzeczy, ale jednocześnie uwzględniającego od samego początku konsekwencje, jakie decyzje naukowe i technologiczne mogą mieć dla ludzkości oraz dla integralności stworzenia powierzonego nam przez Boga.
6: Ojciec Święty przyjął dziś na audiencjach także m.in. prezydenta Portugalii oraz premiera Węgier, a także nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonia Guida Filipacciego. Papieski przedstawiciel przewodniczył dziś polskiej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, przypominając o aktualności nauczania papieża Polaka.
8: Święci są wielkim darem, ale prawdziwe nabożeństwo nie polega jedynie na ich podjawianiu. Święty Jan Paweł II, na którego patrzymy z miłością, wzywa nas nie tylko, byśmy go pożywiali, lecz przede wszystkim, byśmy przyjęli jego słowa i żyli nimi, jak także nie upodabniali się do sposobu myślenia tego świata.
6: Stolica Apostolska ma nowego stałego obserwatora przy Radzie Europy w Strasburgu. Został nim pochodzący z Rumunii dyplomata watykański ksiądz Paul Butnaru. Do tej pory pracował zarówno w sekretariacie stanu, jak też w przedstawicielstwach papieskich, m.in. w Etiopii, Wenezueli i Kanadzie. Francja odlicza ostatnie godziny do powitania Leona XIV, gdy jutro o godzinie 10 wyląduje on na paryskim lotnisku Orly, w całej stolicy zabrzmią kościelne dzwony. Ostatnie przygotowania trwają w katedrze Notre Dame, gdzie papież będzie jutro przewodniczył nieszporom. Rektor świątyni, ksiądz Olivier Ribadeau-Dumas, podkreśla, że Francuzi myślą dziś nie tylko o nadchodzącym spotkaniu, ale także o jego owocach.
9: Konsekwencje tej wizyty będą długofalowe. To znaczy, że podobnie jak Światowe Dni Młodzieży w 1915
3: 1997 roku przynosiły owoce jeszcze przez ponad 10-15 lat po tym wydarzeniu, tak również wizyta Benedykta XVI była wydarzeniem, którego skutki były odczuwalne na przestrzeni lat. Jestem przekonany, że wizyta Leona XIV pośród nas będzie ważnym momentem, który pozostawi ślad i pozwoli katolikom uświadomić sobie, że choć stanowią mniejszość we francuskim społeczeństwie, wciąż mają coś ważnego do powiedzenia.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: No i szybko o pogodzie. Ciśnienie 1002,8 już, czyli szybciutko do góry. Rośnie. Temperatura niestety już nie. No ale cóż poradzić. Taki mamy klimat, jak kiedyś pewna bardzo znana pani minister powiedziała. 12 stopni Celsjusza, no trochę ponad. Prawie 12,7, o tak bym powiedział w tym momencie. W Warszawie, w Pruszków 13, Ołtarzew 13, Błonie także 13. 12 Dobra Wiktoria Jadów, 11 Lucynów, Wyszków, Brańszczyk i Sieczychy, tam też 11. Z drugiej strony są takie miejsca, gdzie jest jeszcze mniej. Na przykład w Nowym Targu mamy 8, a w Zakopanem 6 na plusie. Ale na plusie, choć dużo śniegu podobno spadło. Nie byłem, teraz to nie wiem. 6,5 po 19 to wiem. Patrzę na zegar. I wiem, że nazywam się Wojciech Dąbrowski. Mam przyjemność być z Państwem do godziny 22. W tej godzinie na pewno będzie bajm, ale nie tylko.

13,5 minuty po godzinie 19, to jest wieczór. Dobra, tam twarzy z Radiem Warszawa. W najbliższą niedzielę, to jest 27 września, z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Radio Warszawa będzie kwestować w parafiach świętego Hieronima w Starej Miłosnie. Miłośnie, w parafii na Świętoczko Serca Pana Jezusa, także w tym samym miejscu. Parafia Świętego Antoniego z Padwy, to jest Mińsk Mazowiecki, parafia Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła na Pradze Południe, parafia Przemienienia Pańskiego Sulejówek i parafia Świętych Apostołów Jana i Pawła w Warszawie. A po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarze zaproponują Wam również zwyczajowe cegiełki, płócienne torby z cytatami, kalendarze. Chcecie sprawdzić Państwo, drodzy, kochani, nasi słuchacze, czy odwiedzamy także Waszą okolicę? Pełna lista parafii jest na stronie radiowarszawa.com.pl. Także pełna lista parafii, którzy nasi kwestarze i reporterzy odwiedzą w kolejne niedziele września i 4 dnia października. Do zobaczenia w niedzielę zatem i proszę słuchać Radia Warszawa.

i utwór Maybe. Już za chwilę Jan Gibson będzie, także między innymi Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak w słynnym utworze Dumka na dwa serca. W tej godzinie także audycja Powietrze pod lupą. Jarosław Wydra porozmawia o efektywnych metodach ograniczenia emisji. Będzie m.in. o termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, korzystania z certyfikowanych paliw. Będzie o niskiej emisji, czym jest i dlaczego stanowi największy problem. O tym Jarosław Wydra będzie rozmawiał z Katarzyną Szmyt z Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Już za kilkanaście minut na 106.2 FM.

US w kinie w 98 roku, kiedy film wchodził do kina. Później już się pojawił na kasetach, zresztą na DVD, teraz to już chyba nawet nie na DVD, tylko w przestrzeni, w chmurze, w przestrzeni internetowej. Dumka na dwa serce, Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak na 106.2 FM. Pamiętacie Państwo film? Ogniem i mieczem?

0: Za 20 minut godzina 20.
1: Powietrze pod lupą.
2: Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś będziemy w naszym programie rozmawiać na temat efektywnych metod ograniczania emisji, ale na początek dowiedzmy się, czym jest niska emisja i dlaczego stanowi największy problem. Na to pytanie odpowie ekodoradca z gminy Nadarzyn Igor Nowosielski-Hulewicz.
3: Jest to emisja z budynków mieszkalnych, głównie jednorodzinnych. Tutaj nie chodzi o korzystne spojrzenie, że emisja jest niska, więc jest fajnie, tylko chodzi o to, że sam wylot wszystkich pyłów z komina jest na bardzo niskiej wysokości, więc te pyły nie mają szansy być rozwiane na dużą powierzchnię, więc to stężenie jest wysokie miejscowo. Jeżeli mamy taki komin z elektrociepłowni, on jest stosunkowo wysoki i tam są już jakieś prądy wieczne. One potrafią tę emisję, która i tak jest bardzo niska z elektrowni, ponieważ tam są specjalne filtry i to naprawdę działa, jest rozwiewana i tak naprawdę nie mamy wysokiego stężenia, bo pyły w powietrzu będą zawsze. Chodzi o ich stężenie. No i oczywiście też źródło, no bo jeżeli będziemy mieli stężenia z plastiku, no to, to niestety one są jeszcze dodatkowo rakotwórcze.
2: A w naszym studiu Katarzyna Szmyt z Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Czy ta niska emisja stanowi największy problem, jeśli chodzi o jakość powietrza na Mazowszu?
4: Zdecydowanie tak. Nie ma się co oszukiwać. To jest problem, który rodzi skutki zdrowotne, gospodarcze, finansowe dla każdego z nas.
2: Wiele osób wymienia źródło ciepła, ale pozostawia nieocieplony dom. Czy z punktu widzenia efektywności nie jest to trochę leczenie objawów zamiast przyczyny?
4: Z pewnością tak, bo musimy podchodzić do tematu walki z niską emisją w sposób bardzo kompletny i kompleksowy. Tak? Stąd taka silny nacisk na to, żeby realizować inwestycje proekologiczne, nie tylko ograniczając się do wymiany źródła ciepła, ale także poprawiając komfort energetyczny budynku, poprawiać jego efektywność energetyczną, no bo wtedy mamy same plusy, tak? Widzicie Państwo, że wtedy zużycie opału jest zdecydowanie mniejsze, bo budynek jest ocieplony, więc aż tyle tej energii cieplnej do ogrzania nie potrzebuje.
2: Czy termomodernizacja zatem powinna być pierwszym krokiem, zanim jeszcze zaczniemy wybierać źródło ciepła?
4: Bezwzględnie. Zaczynamy od tego, żeby budynek był właściwie docieplony, żeby została wymieniona stolarka okienna, drzwiowa, wtedy, jeżeli oczywiście jest to konieczne. I dopiero wtedy pod taki termomodernizowany budynek dobrać właściwe źródło ciepła.
2: A jeśli chodzi o paliwo, one są różnej jakości. Czy w jakiś sposób my jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest dobrej jakości, co jest złej jakości, czy nie mamy kompletnie na to wpływu?
4: Nie, no my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji tutaj na Mazowszu. Mamy w województwie mazowieckim obowiązującą uchwałę antysmogową, która już w październiku 2017 roku wprowadziła znaczące ograniczenia co do jakości paliw, które mogą być wprowadzane na rynek i przeznaczone do spalania w indywidualnych paleniskach. Możemy, jak się bardzo postaramy, kupić opał złej jakości. Natomiast pamiętajmy o tym, że na każdym certyfikowanym, w każdym certyfikowanym punkcie sprzedaży opału, czy to peletu, czy ekogroszku, czy jakiegokolwiek innego paliwa, otrzymujemy certyfikat tego paliwa i on jest dla nas dowodem i potwierdzeniem tego, że dokładnie tego potrzebujemy jako tego paliwa napędowego do ogrzewania.
2: Czy są rozwiązania, które wydają się ekologiczne, ale w praktyce nie przynoszą oczekiwanych efektów, ale sprawdzają się tylko, że po spełnieniu jakichś dodatkowych warunków?
4: Ja myślę, że każde rozwiązanie w indywidualnym budownictwie mieszkalnym, jednorodzinnym powinno być dobrane pod potrzeby i budynku, i mieszkańców. Nie możemy wrzucać wszystkiego do jednego kosza, do jednego wora i powiedzieć, że pompy ciepła w każdym budynku będą dobre, choć wiemy, że to jest ekologiczne źródło ciepła, to są odnawialne źródła energii, czyli to są te pożądane na rynku, które w sposób bezpośredni powodują zmniejszenie emisji, bo są źródłami bezemisyjnymi. Natomiast to też jest decyzja, która musi być poprzedzona analizą. Musimy wiedzieć, kto z tego budynku korzysta, jakie ma możliwości finansowe, czy ma możliwość pozyskania drewna z jakiegoś własnego źródła, bo ma prywatny las, który podlega czasowemu, okresowemu wyrębowi i on może sobie to drewno pozyskać, powiedzmy, bezkosztowo, bo wiadomo, że zawsze wchodzą koszty eksploatacyjne, czasu pracy i wszystkiego, co tylko. Więc zawsze decydujemy w oparciu o dane, które posiadamy dla danego budynku i dla sytuacji życiowej, ale też i finansowej jego mieszkańców.
2: Skąd możemy te dane pozyskać?
4: W rozmowie z naszym beneficjentem, tutaj mówię beneficjentem, bo już myślę sobie w domyśle o udzielaniu jakichś konkretnych pomocy, dofinansowań z dostępnych źródeł finansowania, zawsze rozmawiamy z osobami, które znają się na rzeczy. Nie kupujemy kota w worku, przygotowujemy się do podjęcia tej decyzji, bo to jest decyzja obciążająca nas inwestycyjnie, a w przyszłości także eksploatacyjnie. Więc nie robimy tego na hura, tylko zastanawiamy się, wybieramy dobre, sprawdzone metody w konsultacji z osobami, które są dostępne na rynku bezkosztowo, bezpłatnie. No, takim zespołem, który doradza, jesteśmy chociażby my, doradcy energetyczni pracujący w projekcie doradztwa energetycznego, i nas znajdziecie Państwo w całym województwie mazowieckim.
2: A czy często osoby, które podejmują taką rozmowę, nie traktują doradcy jako doradcy, tylko myślą, że to akwizytor, który chce im coś wcisnąć?
4: Zmieniamy tą percepcję i staramy się poprzez naszą rozmowę z klientem, mieszkańcem, beneficjentem wytłumaczyć, że my nie sprzedajemy żadnego rozwiązania. My rozmawiamy o tym, co mogłoby się zadziać, co poprawiłoby komfort cieplny budynku, co spowodowałoby odczuwalne skutki dla portfela mieszkańca, tak, dla tego naszego klienta. Pewnie trochę tak, pewnie niestety ta sytuacja nawarstwiająca się przez ostatni czas, przez ostatnie miesiące może powodować, że każdy doradca jest traktowany i trochę nacechowany negatywnie, ale budujemy to zaufanie konsekwentnie i myślę, że wychodzimy z tego potocznego myślenia.
2: Jakie błędy najczęściej popełniają właściciele domów podczas modernizacji systemu ogrzewania? Czy są takie decyzje, które później powodują, że te koszty są większe, to ogrzewanie jest mało skuteczne?
4: Myślę, że takim głównym grzechem ciężkim, który popełniają, to jest to, że decydują się na wybór rozwiązań bez rzeczowej analizy. Czyli zawierzają chociażby takim naganiaczom, akwizytorom, którzy obiecują bardzo dużo rzeczy, ale nie mają na to żadnych argumentów i dowodów. I w efekcie tego instalują przewymiarowane źródła ciepła, zupełnie niepotrzebnie. Instalują rozwiązania, które w danym konkretnym budynku najzwyczajniej w świecie się nie sprawdzą. I myślę, że tutaj to, czego zaczęliśmy naszą rozmowę też potroszę, to jest to, że decydują się na rozwiązania w budynku, który nie jest do tego przygotowany. Czyli nie robią najpierw ani analizy energetycznej tego budynku, czyli nie sporządzają audytu energetycznego, nie wykonują prac w odpowiedniej kolejności, a o tym musimy pamiętać, że na końcu instalujemy źródło ciepła, to właściwie dobrane, ale najpierw doprowadzamy budynek do stanu użyteczności i jak najlepszego poziomu energetycznego.
2: Czy widać już realny wpływ programów takich jak Czyste Powietrze na poprawę jakości, czy jeszcze na takie wyraźne efekty trzeba poczekać?
4: Myślę, że już widać. Ostatnie informacje, które były przekazywane na temat jakości powietrza w województwie mazowieckim, no, pokazują wyraźnie problem niskiej emisji powodowanej głównie przez pyły PM2,5 i pyły PM10 znacząco spadł, więc myślę, że naprawdę mamy się z czego cieszyć, bo te skutki zdrowotne, ukryte skutki społeczne, gospodarcze, zdrowotne, niskiej emisji, to każdego z nas, mieszkańców województwa mazowieckiego, dotykało po portfelu i to były realne koszty w wysokości liczone około 800 zł miesięcznie. O tyle jesteśmy bogaci, już nie wspomnę o tym, że jesteśmy o tyle zdrowsi, bo naprawdę emisja pyłów spadła i to widać.
2: Gdzie udać się po fachową pomoc, żeby nie paść ofiarą takiego naganiacza?
4: Zapraszamy do nas, do zespołu doradców energetycznych. My jesteśmy dla Państwa w Warszawie i w naszych wydziałach zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Radomiu. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, oferujemy swoje wsparcie doradcze bezpłatnie. Realizujemy projekt doradztwa energetycznego we współpracy z partnerami w całym kraju, więc jeśli macie Państwo też taką możliwość przekazania informacji o bezpłatnym wsparciu doradczym w innej części kraju, to na pewno znajdziecie tych, którzy chętnie pomogą i zrobią to i rzeczowo, i bezpłatnie.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Szmyt z Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie była naszym gościem. Dziękuję.
4: Dziękuję.
1: Zadanie publiczne sfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radia Warszawa za niecałe 3 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W audycji niedaleko od domu przeniosę Państwa na ulice dawnej Warszawy, by odkryć historie, które tworzyły nasze miasto. Przyjrzymy się niezwykłym wydarzeniom z przeszłości stolicy. Przypomnę postacie, które wywarły niezatarty wpływ na charakter miasta, architekturę i oczywiście na codzienne życie. Niedaleko od domu. Zapraszam jutro o godzinie 20. Dominik Wędołowski.
3: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM w audycji Problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
1: Reklamie.
0: Minęła godzina 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: No to jeszcze kilka słów o pogodzie. Robi się coraz chłodniej, jak to jesienią, a przecież już mamy jesień od jakiegoś czasu, krótkiego, ale jednak. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach mamy dokładnie 12 stopni Celsjusza, no i cieplej nie będzie. W nocy temperatura spadnie, nam...

0: ale nie poniżej zera, tak źle to nie będzie. W najchłodniejszym momencie dzisiejszej nocy będzie stopni 9, jutro w ciągu dnia 15 maksymalnie i będzie padało.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
4: Dobry wieczór. Coraz częściej mówi się o długowieczności, zdrowym starzeniu, o tym, co zrobić, żeby dożyć 80, 90 czy nawet 100 lat. Nie tylko jak długo będziemy żyć, ale w jakiej sprawności będziemy żyć. Takie dzisiaj chciałbym postawić pytanie, czy mając 80 lat sam wstanę z fotela, czy wejdę po schodach, czy podniosę torbę z zakupami, czy kiedy się potknę, to moje ciało będzie potrafiło odpowiednio zareagować. No i wreszcie, czy będę mógł sam wyjść z domu. Bo o sprawczość i niezależność i samodzielność tutaj chodzi. I być może jednym z najważniejszych kapitałów na starość nie jest wcale liczba kroków na zegarku, ale są nimi nasze mięśnie. I dzisiaj w audycji Jeszcze Nie Teraz porozmawiamy o ruchu, sile, długowieczności i o tym, co możemy zrobić, żeby jak najdłużej żyć na własnych nogach. A pomoże mi w tym temacie Karolina Chojecka-Pruchno, fizjoterapeutka. Cześć.
5: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
4: No właśnie, chcę długo żyć na własnych nogach. Czy to pragnienie to jest dobre pragnienie, Karolino?
5: Oczywiście, że tak. Jakby samodzielność to jest coś, do czego dążymy przez całe życie. I to, ile mamy lat, jakby nie powinno mieć wpływu na to, w jakiej kondycji jesteśmy. Oczywiście dużo rzeczy na to wpływa, ale my teraz, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy teraz wieku, czy mamy 40 lat, 50, 60 czy 70, powinniśmy pamiętać, że to teraz pracujemy na naszą starość, na naszą przyszłość, na naszą sprawczość.
4: No dobrze, no to wszyscy wiemy, że trzeba się ruszać, spacerować, chodzić, być aktywnym, ale czy samo chodzenie rzeczywiście wystarczy, żeby dobrze przygotować swoje ciało do starości?
5: Generalnie lepszy spacer niż nic. Mhm. Ale żeby przygotować się mądrze do starości, powinniśmy zacząć ćwiczyć inaczej niż tylko liczyć kroki. Mhm.
4: Czyli można codziennie robić kilka tysięcy kroków, a mimo to mieć za słabe mięśnie?
5: Tak, zdecydowanie, ponieważ chodząc nie mamy dużego obciążenia. Mamy tylko obciążenie...
4: Chyba, że założymy plecak.
5: Tak, dodatkowe kilogramy.
4: Jakieś ciężarki.
5: Oczywiście. Ale chodzenie to jest bardzo lekki wysiłek i wtedy po prostu możemy mieć za sobą mięśnie.
4: To czego nam nie da ten spacer?
5: Siły.
4: Siły. Mhm. Czy wydolność i siła to są dwie różne rzeczy?
5: Tak, mówiąc w skrócie, to wydolność to jest jak długo czas, a siła to ile powtórzeń, serii. Mhm.
4: No dobrze, no to zastanówmy się, co właściwie starzeje się w tym naszym ciele, kiedy człowiek mówi, mam już swoje lata, dlatego jestem słabszy. Ja często tak słyszę. No i często traktuje człowiek to jak coś nieuniknionego. Co tak naprawdę dzieje się z naszym ciałem wraz z wiekiem?
5: Przede wszystkim to słabną nasze mięśnie, zanikają. Towarzyszy temu sakropenia. Dodatkowo słabnie nam siła mięśniowa. Szybkość reakcji maleje. Równowaga jest gorsza, łatwiej o upadki. Elastyczność mięśni i ruchomość stawów też jest na niższym poziomie.
4: Mhm. Czyli skutek tego wieku, tego starszego wieku jest taki, że po prostu jesteśmy coraz słabsi, bo mniej używamy własnego ciała, to znaczy w nieodpowiedni sposób. Mhm.
5: Tak naprawdę dużo rzeczy przypisujemy starzeniu się. To jest taka łatwa wymówka. Mhm. Ale tak naprawdę skutkiem jest brak ruchu i brak bodźca ruchowego. Jedyne, co bym zaliczyła do skutków wieku, to gorsza równowaga. Mhm. Wynika ze zmian. Wiek spowalnia procesy, ale nie odbiera w układzie
4: ruchu.
5: Tak.
4: No dobrze, a gdybyśmy teraz zastanowili się, jest teraz takie modne słowo długowieczność i z tym słowem długowieczność pojawiają się jeszcze inne modne słowa związane z suplementami, aplikacjami, zegarkami, pomiarami, może jeszcze nawet specjalnymi dietami. No i teraz, gdybyśmy mieli odłożyć na bok cały ten przemysł tej długowieczności, gdybyśmy właśnie nie mieli tego wszystkiego, to z punktu widzenia fizjoterapeutki naprawdę ma znaczenie dla człowieka, który chce mieć sprawne 70, 80 i 90 urodziny, to co jest takiego?
5: Na pierwszym miejscu siła, bo od niej zależy wszystko.
4: Czyli te ciężary, tak, mamy podnosić? No bo sam spacer nie wystarczy.
5: W późniejszym etapie, ale są też inne sposoby, żeby ją ćwiczyć, ale to o tym porozmawiamy później. Mhm. Dodatkowo też mobilność, elastyczność, równowaga. Na tym też bym się skupiła. Wydolność i zdolność do regeneracji. To są te kluczowe rzeczy.
4: Czyli nie suplementy, nie aplikacje, nie zegarki, nie pomiary, nie specjalne diety, tylko nasze ciało. Bo mamy je przy sobie, i cały czas mamy je przy sobie i wystarczy, że regularnie będziemy je obciążać i to już nam zapewni tą długowieczność, to samopoczucie, to dłuższe życie?
5: Zdecydowanie tak. Cały czas szukamy sposobu, aby wolniej się starzeć. A tak naprawdę wystarczy nam spojrzeć w lustro, pójść do pokoju i zacząć ćwiczyć.
4: Łatwo
5: ćwiczyć
4: powiedzieć.
5: Mądrze. Ćwiczyć z obciążeniem chociażby własnego ciała.
4: No dobrze, no ale kiedyś słyszałem taką właśnie historię. Osoba miała 75 lat i mówi, ależ proszę pana, przecież ja jestem sprawny, chodzę do sklepu, gotuję, sprzątam. I po czym prosimy tę osobę, żeby kilka razy wstała z krzesła bez podpierania się rękami, no i nagle pojawia się problem.
5: Tak jak mówiliśmy, spacer oczywiście jest potrzebny, ale to nie on nas przygotuje do sprawnej starości. Mhm. Do tego potrzebujemy siły, siły mięśni. I tak naprawdę to, czy jesteśmy sprawni, można pokazać taki test fizjoterapeutyczny, test sprawności. Mhm. To jest zwykły test wstawania z krzesła. Jeżeli jesteśmy w stanie wstać z krzesła bez użycia rąk, jesteśmy sprawni, jesteśmy samodzielni. Kiedy nie potrafimy, tracimy sprawność, jest większe ryzyko upadku i dodatkowo też tracimy tą samodzielność, o którą nam przede wszystkim chodzi.
4: Czyli jak się podpieram wstając z krzesła, to już oszukuję.
5: Tak.
4: Okej. Okay. No dobra, to zachęcamy państwa do tego. Już za chwilę kilka taktów muzyki. No dobrze, czyli wstawanie z krzesła, a jeżeli mam taki wybór, wchodzę do budynku, jest winda, a obok są schody.
5: No to wiadomo, co wybieramy.
4: Windę.
5: Absolutnie, schody.
4: A, jednak. Jednak
5: tak.
4: No dobrze, to w takim razie co może nam jeszcze pomóc? Stanie na jednej nodze? Słyszałem, że jest taki właśnie test na równowagę.
5: Tak, zdecydowanie.
4: Na czym on polega?
5: Stajemy na jednej nodze. Dla początkujących to jest z otwartymi oczami. A jeżeli jesteśmy w stanie stanąć na jednej nodze z otwartymi oczami, to próbujemy stanąć i zamknąć te oczy. I patrzymy, czy ta równowaga nam ucieka, czy jesteśmy w stanie wytrzymać kilkanaście sekund. Oczywiście bez użycia krzesła, asekuracji, ani innych przedmiotów, które mogłyby nam pomóc.
4: I rozumiem, że dla fizjoterapeutki jest to bardzo ważny sygnał. Jeżeli fizjoterapeutka obserwuje, jak człowiek wstaje z krzesła, jak się zachowuje wchodząc po schodach, no i czy długo stoi na tej jednej nodze. I wtedy fizjoterapeutka już wie, co zalecić.
5: Tak, to są takie sygnały, które ewentualnie obszary ciała są zaniedbane, które potrzebują więcej pracy, na czym powinniśmy się skupić. Ale tak, to są takie proste testy, ćwiczenia, które nam dają dużo informacji o danej osobie.
4: No to, szanowni państwo, spróbujmy wykonać te dwie czynności. Wstawanie z krzesła i stanie na jednej nodze. Potrzebujemy ilu? 30 sekund na tej jednej nodze?
5: Tak, już z przygotowaniem to tak.
4: No dobrze. A już za chwilę, co z punktu widzenia fizjoterapeutki, człowiek 70-80-letni, czy jest temu człowiekowi są potrzebne silne mięśnie, bo przecież nie zamierza zostać kulturystą. Karolina Chojecka-Pruchno, fizjoterapeutka, jest razem z nami. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Karolina Chojecka-Pruchno, fizjoterapeutka. Wracamy do naszych mięśni. I wydaje mi się, że Karolina chciała mi przekazać taką ważną informację, że mięśnie są potrzebne nie do wyglądania, tylko są potrzebne do życia. Czy tak się zgadzasz z tym?
2: Tak, zdecydowanie. Wiadomo, że mięśnie ładnie wyglądają, szczególnie właśnie przed lustrem, na siłowni. Ale to nie o to w tym wszystkim chodzi.
1: No ale właśnie z ust fizjoterapeuty słyszymy, powinna pani, pan ćwiczyć siłowo. No i, no ale po co mi w tym wieku mięśnie?
2: Żebyśmy dłużej utrzymali tą sprawność.
1: Samodzielność.
2: Tak, żebyśmy nie mieli problemu ze wstaniem z łóżka.
1: No właśnie, to spróbujmy teraz nie używać języka siłowni, tylko tak, do czego mięśnie są potrzebne w normalnym życiu? 70 czy 80-latka?
2: Żeby wstać z łóżka.
1: Po pierwsze.
2: Żeby podnieść się z toalety. Żeby wejść do autobusu. Żeby wejść po schodach, a nie korzystać z windy. Żeby przynieść zakupy, a nie żeby ktoś nas przy tym wyręczał.
1: Bo nie lubimy wyręczania.
2: Nie
1: to
2: lubimy.
1: To ogranicza naszą wolność, właśnie samodzielność.
2: Taką sprawczość.
1: Sprawczość.
2: Żeby podnieść wnuka.
1: O.
2: Który tego potrzebuje. Tych czułości. Żeby utrzymać równowagę, a nie żeby zaraz wylądować w szpitalu, bo nagle błędnik zaczął wariować. No i przede wszystkim, żeby wyjść samemu z domu. Żeby wyjść do ludzi.
1: No ale przecież, szanowna pani, w tym wieku nie wolno dźwigać. Takie przekonanie na przykład jest.
2: A kto tak powiedział?
1: Dziś słyszałem wśród, gdzieś na ławce w przychodni zdrowia ktoś tak powiedział.
2: No, nie chcę nikomu umniejszać, ale no...
1: No, starszy człowiek powinien się oszczędzać, na przykład.
2: Powinien ćwiczyć.
1: To słyszałem.
2: Powinien ćwiczyć mądrze. Oszczędzać się może, oczywiście, ale powinien pamiętać, że to z jego ruchu, z jego ćwiczeń, to one pomogą mu utrzymać tą równowagę, koordynację, sprawność.
1: Czyli to tam jest w tych mięśniach ukryty ten kapitał samodzielności, można by tak powiedzieć.
2: Zdecydowanie tak.
1: No ale z drugiej strony, no rodzina robi zakupy, rodzina niesie torbę, rodzina podaje rękę przy każdym wstawaniu. Robimy to z miłości, z troski, z dobroci. Tata, daj ja to zrobię, mama, daj ja to zrobię.
2: Tak. Jakby my chcemy pomóc osobie starszej, ale pomoc nie polega na tym, że ja coś za ciebie zrobię, a ty odpocznij, tylko możemy zaproponować pomoc, zasugerować, jak coś daną czynność wykonać, możemy przeasekurować, możemy podtrzymać, nie wiem, krzesło, możemy coś przynieść, nie wiem, z wyższego piętra, z wyższej półki, tak żeby faktycznie uniknąć tych urazów, upadków. Ale tak naprawdę my wyręczając, jakby...
1: Przyspieszamy utratę sprawności.
2: Tak, mogę nawet powiedzieć, że tak upośledzamy daną osobę, bo jakby skoro dana osoba uważa, że przyjdzie wnuk, kto mi to zrobi, to po co mam się męczyć, po co mam się starać? No ale to nie o to w tym chodzi. To chodzi o to, żeby być jak najdłużej samodzielnym. A tak naprawdę nawet samo rozpakowanie zmywarki i położenie tej szklanki na półkę wyżej, to już jest dla danej osoby ćwiczenie, rehabilitacja i to jest ten ruch, o który nam chodzi.
1: Czyli może też ucząc się tego odróżniania tej rozsądnej pomocy od wyręczania człowieka w czynnościach, które są mu potrzebne właśnie po to, żeby zachować tą sprawność, może też po prostu na początku zróbmy to razem.
2: Tak.
1: Może jakoś rozłożyć ten ciężar tej zmywarki czy innych zakupów.
2: To znaczy jest taka zasada, pomagam tylko tyle, ile jest to konieczne.
1: No ale skąd ja mam wiedzieć, ile to jest konieczne? Po czym to poznam? Po przyspieszonym oddechu, po sapaniu, po czym?
2: Po możliwościach. jeżeli mam panią, która ma 80 lat, wiadomo, że nie wejdzie na stołek, żeby zdjąć firanki. Mhm. To są takie czynności, w których możemy odciążyć naszą babcię. Mhm. Ale jeżeli wasza babcia wraca z zakupów, który ma 2 pomidory, 2 gruszki i kilogram piersi z indyka, no to nie oszukujmy się, to nie jest taki ciężar, którego by nie mogła w stanie podnieść. Generalnie rozsądna pomoc wspiera sprawność, a wyręczanie ją po prostu odbiera. I jakby to od nas zależy, od nas, od wnuków, od dzieci, jak długo, jak sprawną mamy babcię, mamę. Bo czasami babcia może powiedzieć, a jak ty tak możesz zrobić, jak ty tak możesz powiedzieć, dlaczego mi nie pomożesz? My możemy zaproponować pomoc. Możemy kontrolować, asekurować i przede wszystkim być obok.
1: A jeśli chodzi o te ciężary, to w głowie, w wyobraźni pojawiają nam się te ciężary. Czy ciężary to... Czy jest coś lepszego niż dźwiganie tych ciężary? Czy fizjoterapeuci mają sposób na to, na ten trening dla 70-80-latka?
2: Tak, ciężar to też jest ciężar naszego ciała. Mhm. Więc początkujący nasz senior, który zaczyna drogę z ćwiczeniami, powinien zacząć od ćwiczeń siłowych z obciążeniem własnego ciała, ciężarem własnego ciała. Następnie dalej możemy wprowadzić gumy oporowe, ciężarki, jeżeli już jakby na tyle jesteśmy pewni możliwości danej osoby, tak? Mhm.
1: I ona też sama już jest świadoma swojego ciała, pewna.
2: Tak, właśnie chodzi o tą pewność, że po prostu wiem, że dany ruch mi nie zaszkodzi i nie będę się bał go wykonać, tak?
1: A wyobraźmy sobie taką sytuację, taką osobę, która, nie wiem, ma 72 lata i mówi: Pani Karolino, całe życie nie ćwiczyłem. Teraz to już chyba za późno. Co pani jej powie?
2: Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Mhm.
1: Mięśnie każdego człowieka starszego mają w sobie taką właśnie gotowość, potrafią właśnie odpowiadać na właśnie chociażby trening związany z masą własnego ciała.
2: Tak, mięśnie cały czas są gotowe na obciążenie i na wzmacnianie. Wiadomo, że łatwiej jest wrócić po przerwie, jeżeli kiedyś coś dana osoba trenowała, ćwiczyła regularnie, bo jest tak zwana pamięć mięśniowa. Mhm. Mięśnie pamiętają dany wysiłek, dany ruch, ale pamiętajmy, że mięśnie zachowują zdolność do adaptacji i zachowują tą zdolność do końca życia. Więc jeżeli zaczniemy teraz, no to nie obawiajmy się, że nasze mięśnie nie wiedzą, co to jest ruch, co to jest obciążenie. One wiedzą, co to jest doskonale, pod warunkiem, że dostaną ten bodziec ruchowy.
1: Czyli one czekają. Tak. One są cały czas w gotowości.
2: Tak, domagają się, nawet bym powiedziała.
1: Czyli nie wysyłamy osób starszych po sztangę, ale bezpiecznie, żeby nie przesadzić, rozpoczynamy pracę nad siłą od jakichś ćwiczeń?
2: Wspięcie na palce.
1: Myślałem, że wrócimy do tego krzesełka i tej stania na jednej nodze.
2: Oczywiście. To już w kolejnym etapie. Zaczniemy od przysiadów na przykład. Mamy krzesełko. Możemy spróbować usiąść na krzesło, nie dotykając go, to już mamy pół przysiad. Możemy spróbować stanąć na jednej nodze. Na początku asekurując się krzesłem, w kolejnych etapach spróbujmy tą rękę oderwać i zobaczymy, ile czasu wytrzymamy.
1: Żeby długo żyć na własnych nogach. Nogi, pośladki, tułów, stopy, siła chwytu, to wszystko jest nam potrzebne, aby żyć długo na własnych nogach. Naszym gościem jest Karolina Chojecka-Pruchno, fizjoterapeutka. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Karolina Chojecka-Pruchno, fizjoterapeutka. Chcemy długo żyć na własnych nogach. Gdybyś miała wybrać trzy obszary ciała, szczególnie ważne dla samodzielności, to nad czym powinniśmy pracować?
2: Brzuch, pośladki i mięśnie nóg. Brzuch to jest nasze centrum sterowania. To od niego zależy, czy siedzimy jesteśmy prości, czy nie potrzebujemy oparcia przy siedzeniu, czy nie garbimy się. Pośladki nam są potrzebne szczególnie do wstawania. Do wstawania z łóżka, z krzesła, z toalety. A ostatni obszar to są właśnie mięśnie nóg, bo to tam jest siła nasza do chodzenia, do poruszania się.
1: Powiedziałaś już o sile mięśniowej, równowadze. To jest taka trudna sytuacja, kiedy się przewrócimy. Te upadki. Czy upadek rzeczywiście zaczyna się dopiero wtedy, kiedy człowiek ląduje na ziemi, czy już on wcześniej gdzieś się już zadziewa?
2: Nie, zaczyna się dużo wcześniej, zdecydowanie. Kiedy to się dzieje, kiedy nasza babcia upada, to jest taki moment, kiedy powinien nam się zapalić taki sygnał alarmowy, że jest obszar w ciele naszej babci, nad którym musimy pracować. Upadek to zazwyczaj jest efekt naszych zaniedbań, po prostu wynikający z braku ruchu.
1: Brak tych ćwiczeń, siłowych, o których wcześniej.
2: Tak.
1: Czyli silne nogi są nam potrzebne do chodzenia, ale również do czegoś jeszcze, czyli do ratowania się wtedy, kiedy tracimy równowagę.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Bo właściwie dlaczego po tym jednym upadku czasem zaczyna się właśnie cała lawina kolejnych właśnie trudności, problemów? To właśnie to wynika z tego, że nie ma tych mięśni, nie mamy świadomości gdzieś, co tam się wydarzyło.
2: Ja bym zaczęła od słabych mięśni nóg. Mhm. Później kolejnym etapem jest brak równowagi. Mhm. Problemy ze wzrokiem też często są
1: No tak.
2: Jakby takim punktem, który...
1: Potrzebujemy więcej światła.
2: Tak. Coś... Też niektóre leki powodują, że tracimy orientację, tracimy równowagę i powoduje, że możemy się przewrócić. A od leków natomiast też mogą pojawić się zawroty głowy. To też jest bardzo są powiązane. No wiadomo też, że z wiekiem nasza reakcja jest dużo mniejsza. No ale też dodatkowo już takim, poza takim naszym jakby mięśniowym tematem też mogą być źle dobrane buty. Źle śliska podeszwa, ale tak samo może być otoczenie mieszkania.
1: Czyli ten upadek to jest jakby końcem takiego łańcucha zdarzeń, prawda? A nie jednym przypadkiem.
2: Tak, tak jak już mówiłam, to jest skutek. To jest skutek nałożenia się kilku słabszych ogniw tego łańcucha.
1: To jak ciało ratuje się przed upadkiem? No bo każdy z nas się potyka. Nie wiem, młodszy człowiek może, nie wiem, zrobi szybki krok, podeprze się, odzyska jakąś tą równowagę i idzie dalej. A co zmienia się właśnie z tym wiekiem? Siła nóg, tak, jest słabsza, powiedziałaś, ta reakcja jest wolniejsza.
2: No przede wszystkim właśnie to jest ta szybkość reakcji, tak, bo młody człowiek jakby poczuje niestabilny teren i jakby potrafi szybko zareagować, że wraca do kontroli swojego ciała, tak? Też tak jak powiedziałeś, ta siła nóg. Jakby nagle nasze nogi wiotczają i po prostu jakby tracimy na tyle siłę, żeby móc wrócić do postawy, której, do pozycji, którą mieliśmy wcześniej.
1: A te mięśnie, zdaje się, bardzo szybko nam zanikają, jak ich nie używamy.
2: Tak, zdecydowanie. To jest właśnie ta sakropenia.
1: A czy można trenować nie tylko właśnie nieupadanie, ale również zdolność taką mieć do zareagowania, kiedy równowagę już tracimy?
2: Tak, do tego właśnie są nam potrzebne te silne mięśnie, tak? Szczególnie brzucha, mięśnie posturalne, bo to brzuch odpowiada za naszą równowagę, za naszą postawę ciała, I to od niego zależy też bardzo dużo.
1: A jest w tym zdarzeniu właśnie, jeśli chodzi o ten upadek, jak już ktoś raz tego doświadczył, to później jeszcze w nas się zamieszkuje strach. Prawda? Jest coś takiego, strach po upadku. Człowiek upada i boi się kolejnego upadku, no to właśnie wycofuje się tak po cichu. To tak zaczyna chyba mniej chodzić, tak?
2: Tak, to jest takie błędne koło się takie tworzy, tak? Bo boimy się upadku, więc jakby nie powodujemy takich sytuacji, gdzie tego upadku mogłoby dojść. Mhm. Czyli skoro nie wychodzimy, skoro boimy się wyjść, no to zostajemy we własnym mieszkaniu, tak? W czterech ścianach.
1: Nie ćwiczymy.
2: Nie ćwiczymy, więc jakby...
1: Mięśnie słabną, równowaga się pogarsza.
2: I koło się zatacza.
1: I wzrasta ryzyko kolejnego upadku.
2: Tak.
1: A można je przerwać, takie koło?
2: Tak, zdecydowanie. Są takie ćwiczenia, metody. Można ćwiczyć reakcje posturalne. Czyli
1: co to znaczy?
2: Właśnie możemy ćwiczyć takie strategie, które można wyćwiczyć, tracąc równowagę. Na przykład jest skokowa. To jest przesunięcie środka ciężkości, kiedy nam tracimy równowagę, przesuwamy środek ciężkości, za to odpowiada nam tułów. Jest też strategia taka biodrowa. Czyli ruch biodrem w przeciwną stronę do upadku powoduje, że możemy wrócić na poprzedniej pozycji. No i krokowa, czyli szybki krok, jakby powodujący, że do upadku nie dojdzie. Ale też oczywiście powinniśmy ćwiczyć no przede wszystkim siłę nóg, bioder, tak jak o tych strategiach mówiłam, ale też równowagę dynamiczną. Czyli nie tylko taką statyczną przy krześle, ale też równowagę dynamiczną na nierównym podłożu, na poduszce. Nawet w domu to możemy ćwiczyć.
1: Ja nie wiem, czy nie lepiej właśnie tak zareagować. Mamo, siedź, nie chodź sama, nie wychodź, ja wszystko przyniosę. No, żeby nie było tego upadku.
2: No nie, no bo właśnie wtedy się tworzy to błędne koło. Zaczynamy znowu wyręczać. Nie dajemy możliwości trenowania tego, co jest nam potrzebne. To, czego się boimy. A tak naprawdę siła równa się poczucie bezpieczeństwa.
1: A nie jest to tak, że nie wiem, usuniemy dywaniki, zamontujemy poręcze, poprawimy oświetlenie i skupimy się właśnie na naszym mieszkaniu, na otoczeniu. Usuniemy wszystkie progi, które gdzieś nam przeszkadzają i wtedy człowiek już powinien chodzić, sam być samodzielny, sprawczy.
2: Ale w tym wszystkim zapominamy o człowieku. Zapominamy o tym, że my powinniśmy ćwiczyć tą sprawność. Otoczenie, tak jak mówisz, dywaniki, progi, różne takie przeszkody architektoniczne. To jest kolejny etap, jeżeli faktycznie sobie nie ufamy. Co nie zmienia faktu, że nie możemy już przestać ćwiczyć.
1: Ostatnie pytanie w naszej rozmowie. Gdybyś mogła przekonać dzisiaj 60-latka tylko do jednej zmiany, która zwiększy jego szanse na to, że za 15 lat nadal będzie samodzielny, to co by to było? Mamy 60-latka, który za 15 lat będzie miał 75 lat.
2: Wyjść na spacer.
1: Na spacer to za mało.
2: Do parku. Znaleźć ławkę. I zacząć przy niej ćwiczyć. Jeżeli wcześniej nie ćwiczyła ta osoba, to znajdujemy tą ławkę, żeby być pewnym naszego ruchu, żeby móc się asekurować, podeprzeć. I zaczynamy ćwiczyć z obciążeniem naszego ciała. Przysiady, stanie na jednej nodze, czyli równowagę. Różnego rodzaju wymachy.
1: No to w takim razie na ruch nie ma co czekać do poniedziałku. Dzisiaj jest czwartek, więc można już teraz ruszyć się, a jeżeli nie, to jutro. Do tego zachęcamy. Żeby długo żyć na własnych nogach, Karolina Chojecka-Pruchno, fizjoterapeutka, bardzo dziękuję za taką receptę.
2: Dziękuję
1: jesienną.
2: Bardzo. Dziękuję również.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Jeszcze

0: Przystanek Parafia.
1: Ksiądz Radosław Chilimoniuk, wikariusz parafii Matki Bożej Pompejańskiej. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich czcicieli Różańca Świętego, tych, którzy bardzo ukochali sobie tą modlitwę. Chciałbym zaprosić nie tylko parafian, ale też innych z naszej diecezji, ale i spoza do uczestnictwa w nowennie pompejańskiej, którą w naszej parafii mamy każdego dnia o godzinie 16:30. Można przyjść z nami, pomodlić się, a także zachęcamy, aby przybyć do nas każdego 13 dnia miesiąca, aby wspólnie z nami wyruszyć na krótką pielgrzymkę 5-7 kilometrów po wałach warszawskich, aby tam omadlać te wszystkie intencje, które nosimy w swoich sercach. Więc jeżeli ktoś lubi pielgrzymki i lubi różaniec, to zapraszamy serdecznie do nas. Można to pięknie połączyć, a cuda można wymodlić na Różańcu Świętym. Zapraszamy.
2: A jak, księże Radku, u was wygląda przygotowanie do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej? Spore z dzieci?
1: Jeżeli chodzi o przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej, to tak, mamy bardzo dużo dzieci, mamy dwie grupy komunijne, mamy jedną dużą szkołę, drugą troszeczkę mniejszą. Spotkania mamy raz w miesiącu, w niedzielę po mszy o 11:00. Wtedy mamy katechezę dla rodziców, ale także dla dzieci. Te kazania coniedzielne również są prowadzone. Do tego prowadzimy katechezę w szkole. Mamy bezpośredni kontakt zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami.
2: A bierzmowanie?
1: Bierzmowanie, również spotkania odbywają się raz w miesiącu, tym razem o godzinie po mszy o 12:30. Do tego dochodzi katecheza w szkole. W tym roku rozpoczniemy również pracę w grupach z dziećmi, aby jeszcze bardziej przybliżyć im ten Kościół, nie tylko jako budynek, ale też jako wspólnotę.
2: Czy ksiądz Radek przestał już tęsknić za Falenicą?
1: To pytanie jest bardzo trudne. Myślę, że Falenica zawsze
2: Falenica słucha.
1: Zawsze w tym sercu.
2: Ale Pompejańska też słucha.
1: Falenica zawsze w sercu zostanie. No jednak jest to pierwsza parafia, więc ma swoje szczególne miejsce w sercu i tam sobie, myślę, będzie. Serdecznie pozdrawiam Falenicę i zapraszam na Żerań. Chociaż już Falenica też była, odwiedziła, ale zawsze jesteście mile widziani, więc zapraszam was serdecznie.
2: Więcej, drodzy państwo, na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, pozdrawiam.

0: Dekada przemian. Tegoroczną edycję spotkania otworzył arcybiskup Józef Kupny, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wykład inauguracyjny natomiast wygłosił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, który w rozmowie z Radiem Warszawa zwrócił uwagę na aktualność tematyki pierwszej encykliki papieża Leona XIV Magnifica Humanitas.
1: Bo jeżeli docierają w tej chwili wiadomości sprzed 10, może 11 godzin z Australii, że agenci OpenAI włamali się do systemu rządu australijskiego. Jeżeli 2 tygodnie temu mniej więcej 3 głównych przedstawicieli 3 największych firm zajmujących się sztuczną inteligencją, a więc Anthropic, OpenAI i Space, zadeklarowali konieczność wstrzymania, zawieszenia prac nad sztuczną inteligencją, to widzimy, że problem sztucznej inteligencji jest niezwykle newralgiczny.
0: Przy tym duchowny zauważa, że papież Leon XIV nie podchodzi do tematu AI w sposób jedynie krytyczny.
1: Pokazuje też pewne dobrodziejstwa, pewne możliwości, szanse. Po prostu najprostsze przesłanie, myślę, że zawiera się w stwierdzeniu Leona genialnie prostym: łaska jest większa od algorytmu, a więc współpraca człowieka z Bogiem.
0: W piątkowym programie festiwalu znajdą się między innymi msza święta, wykłady i panele dyskusyjne. Sobota to dzień warsztatów. Radio Warszawa jest patronem medialnym wydarzenia. Jak zbudować bliską relację z Bogiem? Będzie można dowiedzieć się tego podczas rekolekcji organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym w każdy wtorek o 19:00 w kościele świętego Wincentego Pallottiego na Skaryszewskiej. Będą odbywały się spotkania z duchownymi i liderami wspólnoty. Początek 29 września. To szansa dla tych, którzy chcą usłyszeć głos Boga wyraźniej, mówił w Radiu Warszawa odpowiedzialny za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Łukasz Turek.
2: Kiedy dajemy Panu Bogu czas do dyspozycji większej niż tylko te przyjście nasze na mszę świętą, a tutaj tak naprawdę będziemy Panu Bogu dawali 2 miesiące naszego życia, to On może więcej w nas dokonać, dlatego że my jesteśmy w stanie więcej przyjąć, więcej usłyszeć, więcej zrozumieć. Więc im bardziej mamy takie poczucie, że troszeczkę brak nam relacji z Panem Bogiem, trochę nie rozumiemy Jego miłości, nie doświadczamy jej, tym bardziej powinniśmy zdecydować się na to, żeby dać Panu Bogu więcej czasu, czyli właśnie na przykład wziąć udział w tych rekolekcjach.
0: Jak dodała Anna Sajnuk, spotkania przeznaczone są zarówno dla ludzi głęboko wierzących, jak i początkujących w wierze.
3: Te rekolekcje moim zdaniem są dla każdego i dla osób, które już dawno za Panem Bogiem podążają, mają z Nim zbudowaną relację, bo jest to przestrzeń wchodzenia w głąb siebie, w głąb spotkania z Panem Bogiem, ale też dla osób, które relacje z Panem Bogiem może jeszcze nie są, może nawet nie wiedzą, o co w niej chodzi, bo na tych rekolekcjach będziemy tłumaczyć, co należy robić, w jaki sposób, jak te spotkania z Panem Bogiem mają wyglądać.
0: Rekolekcje trwać będą przez 10 kolejnych wtorków, zakończą się 1 grudnia.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Jasnogórskie śluby narodu wypłynęły na naród polski. Będzie można się tego dowiedzieć podczas sympozjum. Wspólnota zaczyna się od człowieka, który odbędzie się w poniedziałek w Centrum Opatrzności Bożej. Zapraszał w Radiu Warszawa dr Edgar Sukiennik z Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
5: No i właśnie w gronie prelegentów spróbujemy zastanowić się właśnie, o czym są te śluby, dlaczego zostały złożone i co w perspektywie przyszłości, co dalej, czy one mogą nam dzisiaj o czymś powiedzieć, mogą nam pomóc w naszym życiu.
0: W gronie prelegentów m.in. profesor Rafał Łatka z UKSW, profesor Michał Białkowski z Torunia, a także Anna Rastawicka.

Maryjo Królowo Pokoju, Matko Nadziei. W naszym życiu często się zdarza, że posiadamy miejsca, które pomagają się nam modlić. Lubimy do nich wracać. Oprócz miejsc mamy również pory dnia, które kierują nasz duchowy wzrok w stronę Pana Boga. Bez wątpienia godzina 21 to taki moment w naszej Ojczyźnie, który zaprasza do zatrzymania się nad tym, co najważniejsze i najistotniejsze. Dziś liturgia słowa mówi nam o przemijaniu. Czytamy w księdze Koheleta: marność nad marnościami, wszystko marność. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Ludzkie życie jest bardzo kruche. Wystarczy chwila nieuwagi, a można stracić zdrowie, popaść w grzech, różnego rodzaju uzależnienia, utracić bezcenną łaskę. Dlatego u progu kończącego się dnia chcemy, Maryjo, dziękować Ci za Twoją matczyną miłość, która jest tak wielka i tak wierna. Pomimo naszych słabości i niedoskonałości, nieraz błędnych decyzji, Ty, Maryjo, jesteś przy nas, pamiętasz i czuwasz. Tak jak w tym momencie spoglądasz na nas i nieustannie wskazujesz na swego umiłowanego Syna, Jezusa, i przypominasz nam, że Chrystus jest drogą i prawdą i życiem. Dzięki Niemu idziemy do Ojca, poznajemy Boga. Ty, droga Matko, wskazujesz, abyśmy wiernie podążali drogą prowadzącą do zbawienia. Jesteś dla nas przewodniczką i nauczycielką w wierze. Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi o nadziei chrześcijańskiej tak pisał: życie jest niczym żegluga po morzu historii, często w ciemnościach i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. One są światłami nadziei. Oczywiście Jezus Chrystus sam jest światłem, słońcem, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł, ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła i w ten sposób pozwalają nam orientować się w naszej przeprawie. Droga Matko, dziękujemy, że jesteś gwiazdą nadziei dla nas, zwłaszcza w momencie, gdy łódź naszego życia doświadczana jest różnymi przeciwnościami i silnymi podmuchami wiatru. Niepokalana Matko, podczas tej wieczornej modlitwy apelowej pragniemy

0: Zawierzamy Tobie Ojca Świętego Leona i jego zbliżającą się pielgrzymkę do Francji. Powierzamy Tobie wszystkich pasterzy Kościoła, którzy mają za zadanie prowadzić lud Boży do Chrystusa. Oddajemy Ci wszystkie intencje zawarte w Jasnogórskiej Księdze Apelowej. Zawierzamy Ci nasz pauliński zakon, ojca generała, wszystkich ojców i braci, którzy posługują w kraju i za granicą. Prosimy Cię o nowe i święte powołania do paulińskiej wspólnoty, do służby w Kościele. Oddajemy Ci wszystkich, którzy łączą się z nami za pomocą środków społecznego przekazu. Zawierzamy Ci wszystkich Polaków, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju. Polecamy pielgrzymów indywidualnych, którzy nawiedzili dziś Twoje sanktuarium. Zawierzamy Ci pielgrzymów ze Studzionki, maturzystów z Rzeszowa. Zawierzamy Ci sprawy pokoju na świecie. Prosimy Cię, droga Królowo, aby w żadnym zakątku świata nie dochodziło do zbrojnych konfliktów, wojen, aktów terrorystycznych, do przelewu krwi. Zawierzamy Ci parafię pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Trzebieszowicach, która dziś przeżywa radość nawiedzenia kopii Twego cudownego wizerunku. Oddajemy Twojej opiece wszystkich chorych, cierpiących, osoby przebywające w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej. We wszystkich tych intencjach pomódlmy się, rozważając tajemnicę chrztu Pana Jezusa w rzece Jordan. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
3: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
4: naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
3: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Tobie, Maryjo, polecamy wiernych z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława z Czerwonki Liwskiej, którzy podejmą trud nocnego czuwania. Pod Twoją obronę. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Za chwilę usłyszymy Ewangelię i komentarz, który przygotował ksiądz Marcin Jaromi. Natomiast o godzinie 21.30 modlimy się Różańcem Świętym. Zapraszam serdecznie naszych słuchaczy 512 700 444 512 700 555.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyzny, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
1: Piotr odkrył prawdę o tożsamości Jezusa. Łukasz zapisuje, że nazywa Go Mesjaszem Bożym. Pozostali ewangeliści, pisząc o tym wydarzeniu, użyją nawet słów, które wskażą na to, że Jezus jest Synem Bożym. To wyznanie Piotra będzie możliwe dzięki wewnętrznemu oświeceniu przez Ducha Świętego. Jezus konfrontuje jego poznanie z ludzkimi odpowiedziami i opiniami na temat tego, kim On jest. Jednak najistotniejsza jest tutaj prawda o Jezusie. On chce ją stopniowo objawić swoim uczniom. Jest ona niezależna od tego, co mówią ludzie, jaka jest opinia większości. To istotna sprawa także dla nas. Jeśli prawda nas wyzwoli, to należy ze wszystkich sił jej szukać i nie poddawać się opinii większości. To nie jest tak, że skoro wszyscy coś mówią, to na pewno tak jest. Skoro większość coś chwali, to na pewno to będzie dobre. Prawdy nie tworzymy w zależności od naszych potrzeb. Możemy ją odkrywać i do niej dostosowywać nasze życie.

0: tu Radio Warszawa 106.2 FM. Zbliża się godzina 21.30. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnik, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Babcia Ela, modli się o wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla wnuczki Justyny w dniu jej 11 urodzin. Modlimy się o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich. Przez wstawiennictwo świętej Rity o pracę dla syna modlą się rodzice. O światło nieba dla świętej pamięci Wacława, Apolinarego, Eugenii, Krzysia. O zdrowie i łaski Boże, pokonanie choroby i dobre wyniki badań dla rodziców Janiny i Józefa. O miłość w rodzinie i wszelkie łaski potrzebne w życiu codziennym dla Katarzyny i Wojciecha. O ulgę w cierpieniu, łaskę zdrowia dla Krystyny, o pojednanie w małżeństwie Anny i Piotra, opiekę dla ich rodziny, łaskę wiary dla Szymona i Bartka. O zdrowie i potrzebne siły w codziennym życiu dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw dla Łukasza, o zdrowie dla Alicji, Anny, łaskę wiary i powrót do kościoła dla Macieja, o łaskę uzdrowienia, skuteczną terapię, siły do walki z chorobą dla Magdy, światło Ducha Świętego dla lekarzy, o opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Krystyny i łaski Boże dla jej bliskich, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o uzdrowienie z epilepsji, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Tomasza, o łaskę nawrócenia, uwolnienia z nałogu dla Jana, Krzysztofa i Piotra, o wyjście z nałogu Emilii, o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla Uli w dniu urodzin, o potrzebne łaski dla Szczepana i jego rodziny, o światło Ducha Świętego dla lekarzy oraz dobry przebieg leczenia dla Basi, o radość życia wiecznego dla Kasi, o zdrowie i potrzebne łaski dla Adama i Teresy. Bardzo proszę o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. Opiekę Maryi, Boże prowadzenie dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka, Justyny, Pawła, Magdy. Łaski Boże dla księdza Piotra, łaski Boże dla księdza Mateusza. O potrzebne łaski dla Kasi, małego Olafa. Łaskę zbawienia Pawła Starnowicza. O Boże błogosławieństwo. Łaski Boże dla małżeństwa Adama i Ani z Glorią, Pawła i Marceliny ze Stefcią. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nie narodzone. Modlimy się w naszych intencjach, w Państwa intencjach. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555. Jest z nami Pani Emilia. Szczęść Boże, witam Pani Emilio.
1: Szczęść Boże,
0: witam. I oczywiście zapraszam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Cześć, Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Wierzę w Boga.
1: Wierzę.
0: Ojca Wszechmogącego.
1: Ojca Wszechmogącego.
0: Stworzyciela
1: nieba i ziemi.
0: I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebany. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Chrzest, dzięki któremu stajemy się dziećmi Boga, dziedzicami Jego Królestwa, jest symbolem, uczestnictwem i kopią śmierci Chrystusa. Także my, na nowo zrodzeni w świętym sakramencie chrztu, odpowiadajmy na łaskę naszego powołania, dążąc do naśladowania niepokalanej Matki. Proszę bardzo, Panie Emilio.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze
1: grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia
1: piekielnego.
0: Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dusze do nieba. Szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Emilio. Wszystkiego
1: Bóg zapłać
0: z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia.
0: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu. Maria nadal mi towarzyszy, troskliwie otaczając mnie swoją macierzyńską opieką. Ona opiekuje się mną z niezwykłą troską. Cóż uczyniłem, aby zasłużyć sobie na taką delikatność? Czuję się przytulony i przywiązany do syna za pośrednictwem matki. Pani Grażyna, modli się razem z nami. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno.
2: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, spokojnej nocy. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wyzywanie do nawrócenia. Jezus powiedział: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Lecz zanim On nauczał nas tego słowami, już sam wprowadzał to w życie czynami. Stał się dzieckiem i dał nam przykład tej prostoty, której później miał także uczyć słowami. Opróżnijmy nasze serce, trzymając z dala od Niego wszelką ziemską roztropność. Starajmy się usilnie o to, aby zawsze mieć umysł czysty w działaniu, zawsze prostolinijny w ideach, zawsze święty w intencjach. Pan Kacper jest razem z nami. Szczęść Boże, Panie Kacperze, witam.
3: Szczęść Boże.
0: Zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać wynika przez zasłonę modlitwę.
3: Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
0: Spokojnie nasze z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Przemienienie na Górze Tabor, tajemnica czwarta. W tym świetle widzę, jak ten godny uwielbienia Pan zasługuje, by był kochany. I dusza czuje się coraz bardziej rozpalona miłością do Niego. Pozostań ze mną, Panie, bo koniecznie muszę mieć Cię przy sobie, abym o Tobie nie zapominał. Pozostań ze mną, Panie, bo Tyś moim światłem i bez Ciebie jestem pogrążony w ciemnościach. Pozostań ze mną, Panie, i ukaż mi swoją wolę. Pozostań ze mną, Panie, bym mógł usłyszeć Twój głos i podążyć za Tobą. Pozostań ze mną, Panie, jeśli chcesz, bym był Ci wierny. A jest z nami Pan Robert. Szczęść Boże, Panie Robercie, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, również witam.
0: I zapraszam do wspólnej modlitwy.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać mnie bardziej za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie, spokojnej nocy życzę.
4: Bóg zapłać również pozdrawiam. Nocy spokojnej. Cześć Boże.
0: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Najświętsza Eucharystia jest największym z cudów. Jest ostatecznym i największym dowodem miłości Jezusa do nas. On dokonał tego wszystkiego, aby dać nam pełne, bogate i doskonałe życie. Przyszedłem, mówi, aby ludzie mieli życie, a daje nam je rzeczywiście za pośrednictwem swojego wcielenia. I mieli je w obfitości, czytamy u Jana. To właśnie daje nam każdego dnia jeszcze bardziej w Najświętszym Sakramencie, w Komunii Świętej. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
5: Dobry wieczór, Anna.
0: Dobry wieczór, Pani Aniu. Proszę bardzo, pomódlmy się.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obroną
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Panie Aniu, Bóg zapłać za wspólną modlitwę i zapraszam.
5: Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia. Za 5 minut, niecałe 5 minut na antenie Radia Warszawa Jacek Radzieński, jego gość, a dziś jest to Pan Piotr i audycja Wolna Chata punktualnie o godzinie 22. Zapraszam serdecznie, zapraszam także bardzo gorąco już na jutrzejszy poranek z Radiem Warszawa i zapraszam także na jutrzejszy wieczór w dobrej atmosferze, który mam nadzieję z Państwem spędzić na jutro o stałej porze. Tymczasem za wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski, kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia, spokojnej nocy.

0: wolna chata, wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Serdecznie witam wszystkich słuchaczy w wolnej chacie, w której oczywiście jestem nie sam, a prowadzący niezmiennie Jacek Racielski, a goście się zmieniają. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Piotr. Witam Cię serdecznie.
2: Witam Państwa, witam serdecznie.
1: Nagrywamy sobie dzisiaj nasze spotkanie z Piotrem z dala od naszego pięknego kraju, bo jesteśmy na pielgrzymce w Medjugorju, do których jeździmy cyklicznie. No i być może będziesz miał jakieś ochotę się podzielić jakimiś wrażeniami też z pielgrzymki. Ale na początek chciałem Cię poprosić, żebyś powiedział, tak jak dzisiaj jesteś już w końcówce drugiego obrotu, więc masz dość długi czas bycia w procesie krokowym, obserwacji siebie, prawda, świadomości siebie. Powiedz, jak dzisiaj, z tej perspektywy, którą masz dzisiaj, widzisz to, co było jakimś, nie wiem, trudem albo powodem, sytuacją, nie wiem, wydarzeniem, które zaowocowało w twoim życiu tym, że miałeś potrzebę zapracować troszeczkę nad sobą, swoim życiem, przepracować siebie.
2: Moja historia polega na tym, że zaczęło się wszystko od kryzysu małżeńskiego i wtedy, gdy zaczęliśmy szukać pomocy i tej pomocy skutecznej nie znajdowaliśmy, bo były też i próby terapii małżeńskiej. Próbowałem również też indywidualnej terapii, jeden na jeden. W moim przypadku to kompletnie się nie sprawdziło na tamtym etapie. No i moja żona usłyszała o tych krokach. Postanowiłem spróbować. Główny mój cel był taki, żeby ratować nasze małżeństwo.
1: Okej, ale co takiego w tym małżeństwie zaczęło się dziać trudnego, że tak się...
2: Całkowicie oddaliliśmy się od siebie i nie potrafiliśmy zbudować na nowo normalnego związku. Po prostu nawet normalnego. Nie mówię idealnego, po prostu normalnego.
1: Okej, jak dzisiaj na to patrzysz, na tamte doświadczenie, to jak myślisz, jakie wydarzenia z twojego życia mogły zaważyć na tym, że taki miałeś problem potem w domu?
2: Myślę, że przede wszystkim moja niedojrzałość do zbudowania takiej relacji. Dzisiaj to po prostu jestem przekonany o tym. Ja nie byłem w stanie, choćbym to życie próbował jeszcze raz 10 razy, z tą samą wiedzą nie byłem w stanie zbudować dobrego małżeństwa. Dzisiaj to wiem, dzisiaj próbuję.
1: A co zaważyło na tym, że tej dojrzałości nie było?
2: Myślę, że

0: na pewno sytuacje związane z sytuacje z dzieciństwa. Myślę, że na pewno brak pewności siebie, no różne zranienia, które odkryłem właśnie też na drodze, które Pan Jezus uzdrowił i które spowodowały, że mogłem odkryć siebie na nowo i chociażby tą pewność siebie na nowo zyskać, tak? Zdejmować maski. To te kroki są bardzo takim solidnym materiałem, żeby można było pracować nad sobą.
1: Czyli mówisz, że jakieś zranienia z dzieciństwa, więc jakieś deficyty, braki jakieś, tak?
0: Tak. No tych deficytów było sporo, ale ja nie potrafiłem. No między pierwszy owoc, który zobaczyłem, to było chociażby ten, ja to nazywam ten kipiący garnek, tak? Że ten poziom
1: wypełnienia tym trudnym
0: był na tyle duży, że bardzo mało potrzebowało było, żebym wybuchał, tak? Żebym wybuchał i żeby to wszystko na moje dzieci, na żonę przenosić te takie negatywne emocje. W momencie, kiedy część z tych rzeczy były przepracowanych, poziom się zniżył naturalny, więc sytuacje życiowe, które wpływały, one już, ta amplituda nie była na tyle wysoka, żeby to po prostu non-stop kipiało. No oczywiście to się zmieniało z czasem.
1: No tak, a prawdopodobnie to, że miałeś taką trudność tych wybuchów, prawda, i takiego trudu w relacjach, no to też zacząłeś uczyć się sposobów radzenia sobie niekonstruktywnych, więc pewnie unikanie relacji, uciekanie.
0: Zgadza się.
1: Pewnie uciekanie w pracę, prawda?
0: Zgadza się, właśnie to jest też to. Ja miałem też pewną trudność, gdzie wydawało mi się cały czas, znaczy do dzisiaj nawet tak myślę, że wydawało mi się, że w moim domu niewiele brakowało, tak? Nie miałem ojca alkoholika, tak? Wydawało się, że mamy normalną rodzinę, normalnie funkcjonujemy, ale te braki były. I mi się trochę też to nie dodawało, gdy ktoś mówił, że się nawrócił z jakiejś drogi, to był alkoholikiem, tu narkomanem, miał jakiś konkret, nie? Konkretne dno, którego mógł się odbić, nie?
1: Paradoksalnie łatwiej.
0: Paradoksalnie łatwiej, nie? Łatwiej może zobaczyć, nie? Czy łatwiej się znaleźć w tej sytuacji. Ja się nigdzie w tych sytuacjach nie znajdowałem, a wynik miałem podobny. I to był problem.
2: To wkurzało, nie?
0: Wkurzało, tak, nie? Bo z jednej strony tak, wkurzało. Znaczy, dla mnie to było takie rozwojowe bardziej. Ja też tak chcę. Co się dzieje? Dlaczego, nie? I oczywiście widziałem tych ludzi, widziałem ich radość w oczach. Mówię, kurczę, no to czyli się da, nie? Tylko teraz jak? No to trzeba szukać i próbować. Ale nie było łatwo. Nie, na pewno nie było łatwo.
1: Okej. Okay. Czyli ten małżeństwo, no to też takie ciekawe to jest, bo ja to mówię, że małżeństwo to kryzys, nie?
0: Nieustanny.
1: No właśnie, bo małżeństwo to kryzys po prostu, ale paradoksalnie to jest kryzys, który prowadzi do uzdrowienia, do rozwoju, nie? Właśnie przez to, że w małżeństwie jest ta bliskość, że ta bliskość jest niejako wymuszona, z czasem ona potem staje się już coraz bardziej ściana, ale początkowo jest wymuszona, więc ona stwarza te wszystkie sytuacje, w których się możemy zobaczyć, że nie dajemy sobie rady, nie? Gdyby nie było tych bliskich związków, tak jak dzisiaj obserwujemy, dużo ludzi jest w relacjach takich luźnych albo w ogóle singlami, no to właśnie nie mają z kim się zderzyć, nie? Nie mają z kim zorientować się, że jest coś do zrobienia, prawda?
0: Przejrzeć się w tej drugiej osobie.
1: Nie ma jak możliwości się przejrzeć, nie ma tego tarcia, nie ma tego zgrzytu, nie ma tego czegoś, co by zwróciło uwagę. A z tego, co mówisz, no właśnie to było tą przestrzenią. Bardzo fajnie też usłyszałem, że mówiłeś o tym, żeście próbowali. No nie udało się, było to nieskuteczne na tamten moment, ale razem z żoną, nie?
0: Tak.
1: Czyli, że to też było fajne, że widzieliście oboje, że potrzebujecie tej pracy i to jest super, że gdzieś tam na początku tak to było. I co? I żona te kroki znalazła, tak?
0: Żona te kroki znalazła, a ja spróbowałem.
1: Mhm.
0: Spróbowałem. Dziś mogę powiedzieć, że to był jeden z najważniejszych momentów mojego życia, gdzie ja rzeczywiście odnalazłem to, co jest do zmiany. Że ja znalazłem te swoje uzależnienie, którego nie widać, bo ono jest praktycznie w każdym, tak? Ale taki tego poziom był, że ja zobaczyłem, ale dopiero odbijając się też w innych uczestnikach warsztatów.
1: Czyli tu grupa była tym grupem pomocnym bardzo, tak?
0: Ja, tak jak wspomniałem, indywidualnie nie potrafiłem. Nie potrafiłem wydobyć tego z siebie, ale potrafiłem zobaczyć, że ja też tak mam. O, tak mam jak.
1: Czyli jak wprost ktoś pokazywał, to tak. Był bunt, nie? Przecież tak. Ja wszystko tak. Świetnie. A jak się widzi u kogoś z boku, to wtedy dopiero zaczął się widzieć, że to tak jak u mnie,
0: tak.
1: Nie?
0: Tak, no bo widzę podobne mechanizmy, podobne reakcje. Mówię, kurczę, czy ja tak mam? Jak się na tym zastanawiam, mówię, o, tak mam. A tu nie, to ja jednak mam inaczej. I to było bardzo pomocne. Ja wręcz uważam, że nie byłbym w stanie innej indywidualnej. Zresztą w moim przypadku akurat wyszło bardzo dobrze, bo ja znów jestem taki że jak się czegoś podejmę, to ja nie odpuszczę. Być może nawet bym tam siedział latami bez żadnych efektów. Pan Bóg się nade mną zlitował, przeniósł człowieka na drugi koniec Polski, więc siłą rzeczy terapia się sama zakończyła po pół roku.
1: A już mówisz o tym takim indywidualnym działaniu, które nie dawało tego rezultatu.
0: Tak. No tak, tak.
1: Kroki rozpocząłeś u siebie, tam gdzie miejscu zamieszkania, to też taki fajna informacja, że była taka możliwość, ale też z tego co wiem, byłbyś gotów dojeżdżać, tak?
0: Byłbym gotów dojeżdżać. Myślę, że to jest każda niedogodność warta do pokonania, żeby spróbować, bo no, tam ewidentnie widać działanie Ducha Świętego. To jest jedna z dróg w Kościele. Ja różnych próbowałem. Byłem ministrantem, byłem w Oazie, byłem w młodzieżówce odnowy w Duchu Świętym, w domowym kościele. Trochę tych formacji było w międzyczasie. We wszystkich jest okej, tak? Ale drogi tam swoje nie zakorzeniłem.
1: Coś, coś dało.
0: Oczywiście, że dało. Ja to też widzę. To też jest pewna rzecz.
1: No bo też można powiedzieć, ten proces krokowy, te proste kroki, te 12 sformułowanych takich prostych odniesień, one mogą też tak pomóc porządkować te wszystkie różne doświadczenia, nie?
0: Zgadza się. Zgadza się. I to jest też dla mnie na przykład było istotne, że i to było dla mnie bardzo ważne, ponieważ no, trwając w tym kryzysie, ten kryzys na mnie też wpływał negatywnie, tak? I dla mnie informacja, że pracując nad sobą, jestem w stanie cały związek podnosić do góry, to było dla mnie bardzo kluczowe, nie? Na przykład w domowym kościele, kiedy drugi małżonek nie chce uczestniczyć, no to automatycznie wypadasz z całego ruchu, nie? Na przykład. Więc no, to było dla mnie ważne i wbrew pozorom dość szybko widać pierwsze efekty, a przynajmniej można zobaczyć źródła, gdzie można tak, na czym pracować, prawda?
1: Każdy krok już na początku tego procesu fajnie pokazuje, ujawnia pewną prawdę, nie? Taką tak ukrytą. Ona jest przykra, trudna na początku do przyjęcia, ale jeżeli już jest ten poziom jakiegoś determinacji, tak? Jakiejś ochoty, chęci do pracy, no to szybko widać, że ona daje pewną świadomość. A jak jest świadomość, to wiadomo, to już jest inne funkcjonowanie.
0: Tak, ale dla mnie na przykład też był dość istotny pierwszy krok, dlatego że pamiętam, że jak na zajęcia przyszedłem i każdy powiedział, dlaczego chciał przyjść, no jeżeli ktoś już idzie na warsztat, no to już wie, że masz czymś problem. Ja przyszedłem i powiedziałem, że mnie żona wysłała. Więc materiał do pracy, powiedzmy sobie, był słabej jakości. Ale właśnie, co ciekawe, co zadziałało, że ja zobaczyłem tych 11 ludzi, którzy już wiedzą, że mają że chcą pracować, nie? I to mnie zastanowiło, to może jednak ja też mam nad czym pracować, nie?
1: Skoro dalej, tu jestem.
0: Skoro tu jestem, tak? I te początkowe właśnie, pamiętam, pierwsze spotkania dużo mi dały, nie? Że ja takie zobaczyłem, aha, no dobrze, no to może jednak...
1: No i też tobie na pewno, skoro miałeś już doświadczenia formacyjne w innych miejscach, ale też i osoby, które przychodzą po prostu od tak, czasami bardzo luźno związane z kościołem albo tak na poziomie parafialnym, to jednak jest to ważne, że tutaj jest to od początku pokazanie, że nie pracujemy sami, prawda? Że gdzieś niektórzy nawet nie chcą tego przyjąć, nie?
0: Tak.
1: Że właśnie to wszystko jest w obliczu do Pana Boga, nie? W odniesieniu do Pana Boga. Jest na początku wydaje się to słabością, nie potrafię, nie mogę sam, tak. A później to jest ratunkiem, tak? Nie muszę sam, tak. Nie?
0: Nie ukrywam, że na pewnym momencie kroków, gdy się okazuje, że rzeczywiście tak czy siak dążymy do tego fundamentu, którym jest Pan Jezus i musimy się o Nim oprzeć, to powiem szczerze, że dla mnie to była informacja oddechowa. Okej, okay. Znaczy, że jestem w dobrym miejscu.
1: Tak, tak, nie? Tak. Że to nie jest tylko ze mnie zdjęte.
0: Tak, tak,
1: jest,
0: tak, tak. Że to nie tylko będzie psychologia, tylko wiem, że to idzie też w stronę, że to Pan Jezus będzie to robił, nie? A nie sam.
1: No, psychologii to tam jest niewiele, bardziej psychoedukacja, taka uświadamianie sobie pewnej rzeczywistości i też elementów życia człowieka w takich kwestiach, na przykład tych uczuć, prawda? To taka jest bardzo początkowo duża dawka informacji, która potem pozwala bardziej siebie zrozumieć, nie?
0: No właśnie, a to zrozumienie jest bardzo ważne, bo to jest też istotne, że osoby nie są tylko jednej płci na tych spotkaniach, więc jeżeli ja widzę panie, które słyszę, że jak mówi jak moja żona, myśli jak moja żona, no to ja jestem, jest jeszcze otwarta na mówienie o sobie, no to ja jestem szczęśliwy, bo ja się mogę coś więcej dowiedzieć, tak? Jak kobiety mają, jak reagują. Ja potem w domu to widzę, więc mi jest też łatwiej zrozumieć moją żonę, która może nie chce się tym akurat podzielić.
1: Ja jestem otwarty, no jeszcze właśnie usłyszę od nich, jak one mnie odbierają, tak, to wreszcie usłyszę w nich swoją żonę.
0: No tak to się odbywa właśnie. Więc to jest naprawdę niesamowita wartość takich grupowych spotkań.
1: Za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim Państwa dzisiejszym gościem Piotrem. Dowiedzieliśmy się troszkę o Twojej historii, o Twoich doświadczeniach, o tym, że właśnie przez trudności małżeńskie gdzieś zacząłeś potrzebować, szukać, działać razem, to też bardzo fajne. No i znalazłeś te kroki, zacząłeś na nich funkcjonować, tam na zlecenie żony, żeśmy się usłyszeli, ale rozumiem, że później już zobaczyłeś, że to jest tak naprawdę dla Ciebie. A powiedz mi, z tego pierwszego obrotu, to jakiś czas temu było, tak? Ty byłeś u Jarka, zdaje się, tak? Świętej pamięci Jarka Mateuszczyka, pozdrawiamy rodzinę Jarka i wzdychamy tutaj też za nim do Pana Boga w Medjugorju. No, też doświadczony małżeńsko i rodzinnie przewodnik. Co tak, bo miałeś doświadczenie, byłeś we wspólnotach, byłeś w różnych sytuacjach, no po terapiach nawet indywidualnych mówisz. A była jakaś trudność, coś stwarzało jakąś trudność?
2: Mówisz o krokach, o materiale, tak?
1: No w ogóle, o samym funkcjonowaniu w warsztacie.
2: Nie, wiesz, to właśnie, to mi się podobało w tym warsztacie, że praca była w zasadzie indywidualna, a dzielenie było grupowe. I to było bardzo fajne, że trzeba było samemu się przygotowywać. Ja na początku oczywiście bardzo też zaangażowany byłem. Pierwsze kroki też jest dużo łatwiej przygotowywać, te pytania są takie jeszcze bardziej ogólne, więc na pewno jest łatwiej, ale warsztat umożliwiał mi wygospodarowanie czasu na spotkanie z samym sobą. Nie, bo to była taka praca domowa, chcesz to zrobić dobrze, no to znajdujesz ten czas. W normalnym życiu te priorytety byłyby troszeczkę inne i tego czasu po prostu nie było. Więc to jest też takie fajne, żeby się sobie przyjrzeć. Jeżeli bym przychodził tylko na warsztat i nie przepracowałbym w domu nic, nie próbował tych ćwiczeń nawet zrobić, to myślę, że nie byłoby takich owoców. Mało tego, ja sobie zacząłem pozwalać, kiedy te kroki były jeszcze ciekawsze, a ja już pierwsze zmiany widziałem, to ja potrafiłem je celebrować, ja potrafiłem sobie wyjść, jak miałem taką możliwość, a miałem do parku, usiąść sobie z zeszycikiem na wiosnę, w maju, w czerwcu i godzinkę siedzieć w parku i wypisywać te ćwiczenia. I ja do dziś to pamiętam. I to był czas, który przeznaczyłem dla siebie. I telefon był wyłączony.
1: Byłeś dla siebie
2: i ważny. Byłem dla siebie ważny. I to było naprawdę niesamowite. Mam też przyjaciół, których bardzo serdecznie pozdrawiam, gdzie regularnie po krokach do nich przyjeżdżałem i ja tam im opowiadałem, oni siedzieli po prostu o 23:00, siedzieliśmy, herbatę jeszcze piliśmy, bo tak się zajęcia gdzieś kończyły o 22:00, więc i tak już w domu nic więcej nie pomogę, wszyscy śpią, a ja jeszcze im po prostu sprawozdanie, co ja tam przeżywałem, co odkryłem, oni tak chętnie słuchali, też bardzo zaangażowani ludzie, zresztą oboje na kroki trafili później. No więc oni też tak dobrze wspominali, że oni tak się cieszyli, już byli nieraz zmęczeni, ale jeszcze pisali przyjedź, pogadamy. Ja do dziś to pamiętam. Ja po prostu taką bombą emocjonalną, pozytywną tego, co ja dzisiaj odkryłem, zobaczyłem i ja się tym dzieliłem i przelewałem. No po prostu niesamowity to był czas. Niesamowity czas dnia.
1: To znaczy, Pan Bóg dał Ci takich ludzi, których mogłeś to zrobić, nie? Bo dla nich było to pewnie też bardzo doświadczeniem ciekawym, ale dla Ciebie było bardzo ważne.
2: Bardzo, nie? Bardzo. Ja mogłem jeszcze raz siebie usłyszeć. Mm. Zresztą nawet widzę, nawet tu jak jesteśmy na tej pielgrzymce, że czasami jest, no czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć. Ja widzę, że no mogę tego nie powiedzieć, ale jak powiem, to ja to jeszcze raz na nowo usłyszę. Sam siebie usłyszę, a często sam siebie zadziwię, bo jeszcze coś więcej powiem, na czym się nawet wcześniej bym nie zastanowił. Więc nawet ten proces mówienia też, gdy się łączę z tymi emocjami, do swojego serca próbuję dotrzeć, to bardzo jest pomocne.
1: No właśnie, czyli takie doświadczenia pierwocin tej pracy na warsztacie. Czyli tak w zasadzie trudności większej nie miałeś z tym działaniem, byłeś raczej z tego wszystkiego zadowolony i bardzo dobrze Ci to robiło, zachęcało Cię też do takiej pracy ze sobą, tak?
2: Tak.
1: No dobrze, a w takim razie, a tak powiedzmy sobie wiedzowo, merytorycznie w kontekście tej pracy, którą robiłeś, to któryś krok był ciekawszy, trudniejszy?
2: No wiesz, na pewno bardzo emocjonalny jest ten krok czwarty, no, gdzie odkrywamy te wszystkie demony, które nas trochę wiążą, te wszystkie zranienia, które nosimy, no to na pewno było takie. Nawet nie wiem, co było trudniejsze, czy opowiadanie o tym w grupie, czy samemu to odkrywanie, że coś takiego mam, że no na pewno po zawsze byłem szczęśliwy, że do tego doszło. Nawet ten proces najpierw
1: odsłonięcia
2: tego, kurczę, no to jest rzeczywiście moje. potem no, napisania tego, a potem podzielenie się tego na grupie, to już jest cały proces, który powoduje jakieś uzdrowienie, tak? Usłyszenie przez siebie.
1: Często jest jeszcze takie pokłosie tego właśnie trudu gdzieś tam z przyszłego życia i takie dowalanie sobie, takie zawinianie siebie, prawda? Tak. A przecież to nie o to chodzi w tym procesie, to chodzi o to, żeby poznać prawdę i zgodzić się z rzeczywistością swojego życia.
2: Tak, tak. Też z tym długo walczył z nami świętej pamięci Jarek, zresztą ty też z tym walczysz cały czas, bo mówisz mu chcieli co dalej, na razie przyjmij. Ale co dalej, no co przyjmij, co dalej? Nic dalej na razie, przyjmij. I to rzeczywiście jest ważne. Ja dopiero teraz widzę, jak to jest ważne, to zatrzymanie się i nie pójście dalej. Zatrzymanie się, no bo to też na tym polega. A Pan Bóg przyjdzie i on coś z tym zrobi. A myśmy chcieli, no to ja dzisiaj przyjmę, a ty jutro rób, tak, Panie Boże? No to znowu po mojemu. Więc to jest naprawdę trudne, nie? Że po prostu dla takiego człowieka jak ja, który lubi mieć kontrolę, lubi działać, no to takie zatrzymanie się, to ja wolę, Panie Jezu, działaj, a ja też działam w międzyczasie, nie? Zróbmy na dwa fronty, będzie lepiej. To nie, no to już wiem, że to tak nie działa i że łatwo się w tym po prostu oszukać.
1: No właśnie, że tam w tym życiu to działanie pochopne często jest właśnie powodem do późniejszych problemów, prawda? Ale że nie ma potrzeby też, no czasami jest niezbędne podjęcie szybkiej decyzji, ale kiedy nie jest to niezbędne, to dobrze jest dać sobie czas, nie? Zwrócić się do Pana Boga, czy w modlitwie, czy w medytacji, czy w adoracji, prawda, nie? Jakoś pochodzić z tym, ponosić to w sobie, nie?
2: I właśnie ci się otwiera bardzo fajna przestrzeń, którą zauważyłem, gdzie właśnie trzeba dać sobie czas, to życie zaczyna zwalniać troszeczkę i ten bieg zaczyna się powoli zatrzymywać. Ja pamiętam, że do kroków ja potrafiłem wziąć samochód, żeby 200 metrów do sklepu podjechać po jakąś jedną rzecz, nie? Zaoszczędzałem czas, który mi nie był potrzebny w danym momencie, tak? Że w sensie po prostu pierwsza opcja to był samochód. Dzisiaj bardzo lubię spacery.
1: Pseudo zaoszczędzając, bo
2: pseudo, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale chodziło o to, że szkoda czasu na spacer, na jałowe chodzenie, tak? Ja się nachodzę za sprawami ważnymi, a gdzie dopiero spacer? No i teraz to odkrywam na nowo, że ten spacer jest bardzo ważny, istotny, że właśnie takie uspokojenie czasu, adoracja, że to jest naprawdę czas właśnie wtedy tego oczekiwania na to, że Pan Jezus zbierze te moje sprawy. To odkrywam, tak, to jest bardzo fajne.
1: To jest to zaproszenie, nie? Do współobecności.
2: No właśnie, tylko ta obecność by wystarczyła, nic więcej, ale już to rozwiązanie wszystkich naszych problemów.
1: No okej, czyli czwarty krok mówisz był taki ciekawszy, trudniejszy, a z późniejszych kroków, na przykład dziesiąty, jak pamiętasz?
2: Na pewno też to nie są proste kroki. Z pierwszego obrotu pamiętam, że ta dawka tych zmian, czy nawet ilość odkrytych rzeczy w tych poprzednich krokach trochę mi uciekł w tych kolejnych krokach, że ja te kroki, one u mnie nie do końca zaskoczyły za pierwszym obrotem. Między innymi też dlatego chciałem wrócić i pogłębić cały program, bo już widziałem, że on u mnie w życiu działa. Liznąłem tego, a ja chciałem więcej. Chciałem więcej tych zmian. Ja chciałem tej zmiany, bo mi się podobało to, jak może moje życie wyglądać, tak? I dlatego poszedłem jeszcze raz na kroki i chciałem ten drugi obrót pogłębić po to, żeby być takim szczęśliwym, jak jestem teraz.
1: No tak, teraz porozmawiam o tym drugim obrocie, ale zostajemy jeszcze przy pierwszym. Czyli chociaż troszeczkę mówisz, ten druga część pierwszego obrotu nie była tak już błyskotliwa, to jednak zmiany były, tak? Gdzieś tam, nie wiem, w rodzinie, w pracy, gdzie bardziej te zmiany widziałeś?
2: W pierwszym kroku, kiedy ja...
1: W
2: pierwszym obrocie, kiedy ja rzeczywiście już dowiedziałem się, że no ta zmiana może być stała i stabilna, tylko pogłębiając relacje z Panem Bogiem, no to ja też wiedziałem kierunek, w którym chcę iść, tak? Wiadomo, że to nie jest też takie proste, że to też wymaga czasu, organizacji, dobrej organizacji dnia i tak dalej, więc ja zacząłem też nad tym bardziej pracować i starać się znajdować czas na Eucharystię i czytać Pismo Święte, modlić się też z rodziną w samochodzie, na przykład jak jedziemy różaniec proponować, czy jakaś modlitwa też rodzinna wieczorem, więc to...
1: No, już w pracy się modlisz.
2: Też w pracy, dokładnie, tak. Też taka jest sytuacja, że zaproponowałem pracownikom, że będziemy razem przed pracą się modlić i od czasów pandemii do dzisiaj w miarę regularnie staramy się codziennie krótki, bardzo minutowa modlitwa dla chętnych wdrożyć życie. I udaje się, tak, tak. To jest, myślę, że to jest też na pewno jeden z owoców.
1: Czy nie jest to tylko taka, taki komunikat, taka wiedza, że Pana Boga trzeba zapraszać do swojego życia?
2: Absolutnie.
1: Tylko coś praktyka, nie?
2: Absolutnie nie. U mnie się śmieje, że moją szefową jest Maryja. Wisi obrazek Matki Bożej właśnie tutaj z Tichaliny, niedaleko Medjugorje. I jak ktoś tam do gabinetu do mnie przyjdzie, to może zobaczyć, kto tutaj jest szefową i u nas się modli. I staramy się w firmie te zasady, tak naprawdę to są normalne zasady, tak? Możemy je nazwać chrześcijańskie, katolickie, ale to są normalne zasady funkcjonowania międzyludzkiej. Nie oszukujemy, prowadzimy legalny biznes i działamy legalnie, tak?
1: No właśnie, czyli ten pierwszy obrót dość dużo ci dał, ugruntował taki spokój, tak? Też pokazał, że możesz się oprzeć, prawdziwie oprzeć na Panu Bogu. A dało to jakiś efekt na tamten czas w relacji małżeńskiej?
2: Wiesz, to trochę tak jak wspomniałem, że ja z jednej strony, znaczy moja żona nie poszła w tym czasie na żaden warsztat, ale no, moja praca powodowała już mniej napięć, no bo skoro moich wybuchów w domu było mniej, ja mniej emocji przynosiłem do domu, no to siłą rzeczy sytuacji statystycznie będzie mniej, po prostu. I to rzeczywiście widziałem, tak? Chociaż ja nie do końca jeszcze tego rozumiałem, nie do końca to rozumiałem, też cały czas się uczyłem tego, co do końca mnie wyzwala i że to nie jest żona, tylko to, co jest we mnie, ale się odbija, jak widzę to, co jest trudne u niej. Więc cały czas się z tym zmagam, ale widzę bardzo duży progres.
1: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuuję spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Piotrem. Sprzątamy w pocie czoła naszą wolną chatę, żeby jak najmniej tu złego zostawić. A z tego, co słyszymy, raczej wymiatasz dobro.
2: Staram się. Duch Święty działa.
1: Ale mimo wszystko, że tak to było i że to otwartość na współpracę i że te efekty i tak dalej, to jak mówisz, zobaczyłeś, że gdzieś trochę było mniej tego zaangażowania w drugiej części, bo za dużo rzeczy wyszło, tak? Za trudno ci było z tym wszystkim sobie poradzić. No i zdecydowałeś się pójść na tak zwany drugi obrót. No w zasadzie to jest to samo, no lekka tam różnica w materiałach, prawie nic. Natomiast zupełnie inne podejście, tak? Inny sposób wchodzenia w tą rzeczywistość, prawda? No kiedy wchodzimy w drugi obrót z tą świadomością, którą już w sobie masz, nie? To zupełnie inaczej w nim się funkcjonuje, prawda?
2: Nie wiem, czy ty pamiętasz pierwsze spotkanie nasze na drugim obrocie, ale ja pamiętam bardzo dobrze, bo ty zapytałeś, czego oczekujemy, czy czego się spodziewamy po drugim obrocie? Jakieś tego typu pytanie było. Mm-hmm. Ja na nie odpowiedziałem tak i rzeczywiście dzisiaj to nawet podtrzymuję, że ja zobaczyłem po pierwszym obrocie, że zamiast jeździć pogniecionym rowerem, mogę jeździć Mercedesem. Nie? Tylko na pierwszym kroku ja sobie go obejrzałem, zobaczyłem, wsiadłem na chwilę, zobaczyłem, że jest, że się da, ale nie odważyłem się jeszcze ruszyć. Nie? I tego oczekiwam od drugiego kroku, że po prostu to życie tak może wyglądać. Nie?
1: Że to narzędzie w pełni, że to narzędzie. Korzystał z niego.
2: Tak, tak? Dokładnie tak, bo to chodzi o narzędzie oczywiście. Nie? Ten Mercedes jest taki w cudzysłowiu. I muszę ci powiedzieć, nie muszę, chcę ci powiedzieć, że rzeczywiście przejażdżka po Medjugorje Mercedesem to jest to. Oczywiście w cudzysłowie nie jeździmy tu Mercedesami, ale Pan Bóg potrafi dawać taką radość i tak otwierać serce, a ta ziemia naprawdę jest święta i to można doświadczyć, jakie tu cuda się dzieją. Powiem ci tak, za mało mnie zachęcałeś na te pielgrzymki, bo bym wcześniej przyjechał, ale jak to Jacek, no, daje przestrzeń, ale wolnych zostawia. Także tak naprawdę to dziękuję ci, że po raz kolejny zaproponowałeś, a ja byłem gotowy, żeby się zapisać. Właśnie teraz.
1: No, myślę, że tak jak się mówi, że tutaj Matka Boska zaprasza, to zaproszenie bardzo mocno poczułeś, bo w ciągu kilku dni po prostu się zdecydowałeś.
2: Ja się zdecydowałem wtedy, co ty powiedziałeś, ale potrzebowałem te kilka dni, żeby na pewno stwierdzić, że to jest to.
1: No i to jest, zobacz, to kolejny taki, można powiedzieć, symbolicznie oczywiście, ale jest to coś w tym, że kolejny taki moment w życiu człowieka, twoim, kogokolwiek, że stajemy się do czegoś gotowi, nie? Patrz, potrzeba była gotowość, żeby zacząć w ogóle rozpatrywać, żeby móc wejść na proces krokowy, nie? Potem jakaś gotowość, żeby można było go kontynuować, nie? Potem jakaś gotowość, żeby w nim się zakorzeniać, a teraz jakaś gotowość, żeby znowu doświadczyć czegoś nowego, prawda? No wszystko jest na jakiejś podbudowie pracy, na podbudowie relacji, bo przecież no, tak, nie wiem, czy jak ty potwierdzisz to, czy nie, no teraz chętnie bym usłyszał, ale jestem przekonany, że moje przekonanie jest takie, że no, bardzo mocno zapraszamy i stwarzamy przestrzeń tutaj, prowadząc warsztaty, na spotkanie z Panem Bogiem.
2: Tak, no przede wszystkim. Mówię, tak jak już wcześniej powiedziałem, dla mnie to jest też bardzo ważne, że to jest właśnie w oparciu o Pana Boga. No i ten czas, który jest tutaj chociażby na tych rekolekcjach, na pielgrzymce, no jest czasem niesamowitym, bo pokazuje, że można naprawdę no oderwać się na chwilę od tej rzeczywistości, co też jest fajne, że pokazać, no dobra, no to jakby ci tak wszystko zabrał, to zobacz, czy możesz żyć. No sprawdź. Sprawdź, czy masz jeszcze dalej blokady. Już nie narzekaj na rodzinę, na dzieci, na pracę. No wszystko ci zabieramy. Masz tu tydzień, przyjedź i zobacz, czy potrafisz żyć. I to jest świetne. Nie? I to jest świetne, bo to bardzo weryfikuje na plus, że możesz to zobaczyć.
1: A jeszcze korzystamy też z narzędzi krokowych tutaj.
2: Tak. A jeszcze dodatkowo możemy sobie to obejrzeć w narzędziach. Więc to jest naprawdę no, przecudowny skarb. Że aż żałuję, że tak późno to odkryłem.
1: Wszystko
2: przede mną. Także myślę, że tak w mojej głowie to ta pielgrzymka bardzo mocno mnie związała z krokami i z tą drogą. Naprawdę. I tu no moje serce się wyrywa, żeby tu zostać, żeby tu wracać. Chociaż nie jestem pierwszy raz w Medjugorje, tak? To jednak...
1: Ale jest ta specyfika naszych jest, tutaj tych pielgrzymek.
2: Jest, jest, naprawdę jest świetny.
1: Taka możliwość, też taka podziałeś, właśnie taka troszeczkę możliwość takiego poligonu, nie? Takiego zobaczenia, bo jesteś tak trochę wyrwany z komfortu, z codzienności, prawda, z różnych rutyn, wstawiony tak. W zupełnie nieznanych ludzi na przykład, prawda?
2: Tak.
1: A jakby tak ktoś nas popatrzył, zresztą na pewno tak ludzie patrzą na to, tak jak byliśmy, czy na modlitwie, czy byliśmy wczoraj na tej wycieczce w Mostarze, nie? Mhm. To raczej z boku wyglądamy na jakąś taką zżytą, dawno, mm-hmm. z dawna znającą się gromadę, nie?
2: Tak.
1: A to luźne związki, no tam znaleźć jedną czy dwie osoby tak przed pielgrzymką z tych, co są na pielgrzymce, prawda? Tak. I to jest niesamowite, że tak. Ten właśnie proces krokowy, ta świadomość, którą uzyskujemy o sobie i świadomość tego, że drugi też ma ten proces w sobie, niezwykle zbliża, prawda?
2: No jeżeli nawet to potraktujemy jako poligon, to tak jak żołnierze ćwiczą na poligonie, mają idealną wtedy, idealne miejsce na to, żeby to dobrze przećwiczyć, no to to jest w sumie idealnie, tak? Bo można sprawdzić. No ile razy ja sam nawet mówiłem, gdyby nie te dzieci, gdybym miał więcej czasu, gdyby nie firma, no to, to ja bym mówił, no to teraz sprawdzam. No i mogę. I się cieszę. Czyli skoro mogę, no to znaczy, że te wszystkie inne przestrzenie nie przeszkadzają, tylko powoli mogę się nauczyć, jak w tych przestrzeniach też można tak żyć.
1: Czyli nie chodzi o zewnętrzne, tylko
2: dokładnie.
1: O mnie.
2: O mnie chodzi.
1: O mnie,
2: o mnie, otwartość.
1: Jeżeli mam tą otwartość, jeżeli gotowość mam do tego, żeby właśnie brać odpowiedzialność za siebie, no to nic nowego, my to nic nie wymyślamy, bo to przecież Pan Jezus mówi, że nie to Cię czyni nieczystym, co w Ciebie wchodzi, tylko to, co z Ciebie wychodzi, prawda? Więc jeżeli weźmiemy odpowiedzialność za to, w jaki sposób my komunikujemy się ze światem, z czym do tego świata wychodzimy, prawda? To świat zaczyna być zupełnie fajny, nie?
2: Tak. I co jeszcze mi się też bardzo podoba tu na tej pielgrzymce, to że ona jest z jednej strony dobrze zorganizowana czasowo, czyli mamy te stałe punkty, a z drugiej strony, jeżeli potrzebujesz w tym momencie, bo coś odkryłeś, coś jest dla ciebie trudnego, możesz zupełnie pójść swoją drogą. I to też jest bardzo fajne. I to też jest bardzo fajne, bo możesz się zatrzymać, a tak jakby załóżmy ci coś nie szło, albo jakieś trudności byś przeżywał, no to musisz całą grupą jechać, bo tak jest ustalone, bo tak jest regulamin, no i w zasadzie później się męczysz na takiej pielgrzymce. A tu możesz sobie jeden dzień zrobić wolnego, a potem wracasz znowu i żyjesz. I się cieszysz, i śpiewasz, i tańczysz. I jesz tort z watermelona.
1: No tak, to jest ta specyfika tutaj tego naszego pobytu. Ale to jest też takie odzwierciedlenie, wydaje mi się, w tej pielgrzymce takiego właśnie tego, co warsztat i co ten droga do 12 kroków w sobie ma. Że z jednej strony są jasne i wcale niełatwe zasady, konfrontujące z bardzo często trudną dla nas do przyjęcia prawdą, ale z drugiej strony pełna wolność. Prawda? Prawdziwa wolność. A wolność jest tylko wtedy wolnością, kiedy wybieramy dobro. Więc potrzebujemy znaleźć granice, potrzebujemy pracować ze sobą, opierać się o Pana Boga. Więc to jest wszystko taka no, normalność krokowa, która się tutaj odbywa. Nie? Tylko, że nam rzeczywiście to też mi to uświadamiasz, że często właśnie uczestnikom, tak jak tutaj pokazujesz, nie tak łatwo jest tą ścieżką krokową w życiu zafunkcjonować w pełni. No bo ta codzienność, w której się funkcjonuje, niekoniecznie jest przystająca, nie? Dopiero trzeba dużo czasu, żeby ją przetransponować na ten proces krokowy w pełni, prawda? Ja funkcjonuję w tym już kilka lat.
2: Już nie widzisz tego.
1: To dla mnie jest takie kompatybilne z moim życiem, ale rozumiem, że tak to może być. I że właśnie fajnie, że o tym tak powiedziałeś, to uświadomiłem, że nie tylko ten proces krokowy, bo też, przepraszam, pielgrzymkowy, bo też tak nasze rekolekcje, prawda, nie? Czy jakieś
2: tak.
1: Inne momenty, w których się spotykamy właśnie w środowisku krokowców, też taką podobną przestrzeń dają.
2: No tak, bo nawet na takich rekolekcjach można zatrzymać się na więcej godzin, niż w życiu starcza.
1: Czyli co, zadowolony jesteś?
2: Jestem przeszczęśliwy.
1: Pielgrzymki to rozumiem, ale z procesu krokowego w swoim życiu.
2: Ale to się bardzo pokrywa z tym, co... Bo to przyszła weryfikacja tu, oczywiście za chwilę będzie w życiu, to co...
1: Miałeś też trudny kawałek w życiu teraz, prawda, nie? Jakiś czas temu, choroba mamy, prawda, tak. I tego. I też te narzędzia krokowe ci pomogły, prawda?
2: Jak najbardziej.
1: takie często niełatwe są rzeczy, prawda? Rozmowa z rodzeństwem, z innymi członkami rodziny, prawda? Jakiś trud jest, kiedy trzeba się dzielić tym trudem, nie? To są trudne rzeczy, a z tego, co mówiłeś, to raczej sobie to fajnie z tym poradziłeś.
2: Tak, ja słucham dużo, a tutaj ja naprawdę tak uważam, co teraz powiem, ale ja mam wrażenie, że ta pielgrzymka pode mnie jest zorganizowana, bo tu każdy coś ma dla mnie. I mam mamę, z którą mogę porozmawiać. I mam tu dziewczynę.
1: Uczestniczkę, która w uczestniczkę, rolę mamy się
2: dokładnie,
1: wpisuje.
2: W rolę mamy się wpisuje. Ja po prostu mogę ją przytulić, a w tej chwili nie mam takiej możliwości fizycznej, żeby tu mamy tak... powiedzmy sobie świadomie, żeby ona się ze mną przytuliła, tak? Jest na takim etapie choroby. Dziewczyny, które ja słucham, to też jest bardzo fajne, że tych pobrzmi nie można w trakcie mówić, tylko trzeba milczeć, bo one opowiadają, ja bym ze żony moją słuchał, tak? Więc ja mogę ją później wziąć, chodź tu na chwilę ze mną, pogadajmy, ty mi opowiedz, co ty masz na myśli, jak to tak można myśleć, o co wam chodzi? I ona mówi, a czyli to o to chodzi? No to ja mogę to zrozumieć dopiero, ja mogę coś, albo przynajmniej wiedzieć, że już tego nie zrozumiem, tak? Że tak po prostu mają i też to łatwiej zaakceptować.
1: Ja muszę
2: to
1: rozumieć.
2: Dokładnie tak, więc do tego też nieraz dochodzę. Więc no to jest taki czas, który po prostu i ci ludzie, którzy tu przyszli, jakby to było dla mnie wszystko.
1: Tak jak uczymy się właśnie w warsztacie, w procesie tym blokowym, najważniejsze jest przyjąć siebie i też przyjąć drugiego. Jak przyjmę siebie, to przyjmę i drugiego, a to się dzieje zaraz po tym, jak przyjmę swoją historię i Pana Boga swoje serce.
2: Dokładnie tak jest.
1: Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Panem Bogiem.
2: Dziękuję bardzo. Wolna chata.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Podobno prawdziwy Polak, jak jest głodny, to jest zły?
2: Dlatego ruszamy do Warki, by napełnić brzuszki.
1: Szarlotką?
2: I chipsami jabłkowymi.
1: Takie zdrowe, bez dodatku cukru, pyszne, chrupiące, a na tym rynku będzie też koń.
2: W piątek poranek z Radiem Warszawa wprost z Wareckiego Rynku.
1: Zapraszamy od 7 do 10. Bądźcie z nami, będzie smakowicie i będzie na pewno lokalnie.
2: Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra, do usłyszenia.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się. Sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
4: A w tym tygodniu w audycji Nie jesteś sam, jest z nami psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Stafin. Małgosiu, co powiemy naszym radiosłuchaczom?
5: Nie jesteś sam, bo życie jest zbyt duże na jeden układ nerwowy. Dlatego potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy tych innych też układów nerwowych, żeby wspólnie nieść to, co przynosi nam to życie.
4: Drodzy Państwo, a szczegóły już w sobotę o godzinie 18.30 i w niedzielę o 11.30. Ewa Pietrzak, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym wydaniu Tygodnika Sieci wyjątkowy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, który mówi: mamy plan na sukces, a także alarm dla Polski. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
7: Już w niedzielę, 27 września, Warecki Rynek stanie się najbardziej jabłkowym miejscem na świecie. Przed nami Światowy Dzień Jabłka. Przyjdź na stoisko Stowarzyszenia Sady Grójeckiej i poznaj smak jabłek z największego sadu Europy. Poza tym na uczestników wydarzenia czekają lokalne zespoły, festiwal kół gospodyń wiejskich, konkurs na najsmaczniejszą szarlotkę, kulinarne show Łukasza Konika, konkursy i atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Sfinansowano z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
8: Drodzy słuchacze i darczyńcy Radia Warszawa, przy okazji 35. rocznicy powstania naszego radia chcemy, aby pozostała po niej pamiątka. Będzie nią remont naszego studia emisyjnego, które wysłużyło się przez ponad 10 lat. Drodzy słuchacze, potrzebujemy na ten cel Waszego wsparcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z pokorą proszę o pomoc w remoncie studia Radia Warszawa i z góry, z serca za nią dziękuję. Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.

0: Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
1: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
0: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
1: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
0: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
1: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
0: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
1: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
0: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
0: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
1: Powierzam ducha mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj,
0: abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
0: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego,
1: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
0: Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
1: podczas snu nas osłaniaj,
0: abyśmy czuwali z Chrystusem
1: i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
1: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyzny, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
1: Piotr odkrył prawdę o tożsamości Jezusa. Łukasz zapisuje, że nazywa Go Mesjaszem Bożym. Pozostali ewangeliści, pisząc o tym wydarzeniu, użyją nawet słów, które wskażą na to, że Jezus jest Synem Bożym. To wyznanie Piotra będzie możliwe dzięki wewnętrznemu oświeceniu przez Ducha Świętego. Jezus konfrontuje jego poznanie z ludzkimi odpowiedziami i opiniami na temat tego, kim On jest. Jednak najistotniejsza jest tutaj prawda o Jezusie. On chce ją stopniowo objawić swoim uczniom. Jest ona niezależna od tego, co mówią ludzie, jaka jest opinia większości. To istotna sprawa także dla nas. Jeśli prawda nas wyzwoli, to należy ze wszystkich sił jej szukać i nie poddawać się opinii większości. To nie jest tak, że skoro wszyscy coś mówią, to na pewno tak jest. Skoro większość coś chwali, to na pewno to będzie dobre. Prawdy nie tworzymy w zależności od naszych potrzeb. Możemy ją odkrywać i do niej dostosowywać nasze życie.

0: jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość, nie tak odległą, rok 1939. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj znany już z poprzednich kalejdoskopów historycznych pan Paweł Rożdżew-Swięski, popularyzator wiedzy o Wojsku Polskim ze szczególnym naciskiem na polską kawalerię. Witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
4: Dzień dobry Państwa, witam bardzo serdecznie w ten piękny wrześniowy dzień, nawiązujący do tych wrześniowych dni, które miały miejsce ponad 85 lat temu w kampanii Polski 1939 roku.
3: Dni, co tu dużo mówić, smutnych. W ostatniej audycji, kiedy rozmawialiśmy wspólnie, rozmawialiśmy o tym, jak udało się w roku 1920 odeprzeć bolszewika. Ta wojna była wojną chwalebną, choć też krwawą. Trzeba pamiętać o tych, którzy zginęli. No niestety 39 rok to czas polskiej klęski, choć z pewnymi przebłyskami sukcesu również. Kawaleria polska w 39 roku urosła trochę do symbolu tej II Rzeczpospolitej odchodzącej z kart historii i film Lotna Andrzeja Wajdy ukształtował, wydaje się, na całe pokolenia Polaków w takim wyobrażeniu kawalerii polskiej w 1939 roku, która przegrywa z tą brutalną niemiecką siłą techniczną. Ten obraz nie jest obrazem prawdziwym, co żeśmy sobie już parokrotnie ustalili tutaj także w audycjach z cyklu Kalejdoskop Historyczny. Ja bym chciał dzisiaj porozmawiać trochę o tym, jaka była kawaleria 1939 roku, jaka była polska jazda i jak wyglądała jej konfrontacja z wojskiem niemieckim. Zacznijmy od pierwszego pytania, czyli jaka była ta polska jazda w 1939 roku? Jak ona się prezentowała na tle innych kawalerii?
4: No właśnie, bo rok 1939 i rozpoczęcie następnego wielkiego konfliktu zbrojnego, jakim była II wojna światowa, całkowicie odmienił pole walki w rozumieniu tego, co jeszcze postrzegano w tych działaniach na wschodzie Wielkiej Wojny, czy później w tych konfliktach, na przykład w wojnie 1920 roku. I zmienił również sposób funkcjonowania większości formacji zbrojnych i służb na poziomie niewyobrażalnym przed wybuchem wojny. To trzeba sobie od razu powiedzieć. Czyli trochę to przypomina oczywiście wybuch wielkoskalowy wojny między Ukrainą a Rosją w 2022 roku, kiedy wydawało się, że wojna początkowo jest wojną błyskawiczną, jak w II wojnie, potem jest wojną pierwszowojenną, bo wszyscy zalegli w okopach, a nagle okazuje się aktualnie, że sposób i forma użycia środków technicznych i wojennych jest kompletnie odmienna od tego, co do tej pory widzieliśmy na polach walki. I to samo było z II wojną światową, jeśli mówimy o kawalerii, bo kawaleria dla nas kojarzy się oczywiście najbardziej chyba z tym wizerunkiem kawalerzysty w rogatywce z kolorowym otokiem lub w okrągłej czapce, jak w przypadku pułków szwoleżerów, z pięknymi lancami, proporczykami, barwnymi właśnie wystąpieniami orkiestr pułkowych, nazywanych plutonami trębaczy w kawalerii. Ale tak naprawdę już w 1939 roku z tej barwności kawalerii nie pozostało właściwie nic. Odpruto wszystko, co było kolorowe. Zrezygnowano z monogramów, numerów na naramiennikach. Pozostawiono tylko stopnie, prawo noszenia krzyża virtuti militari. Pozostawiano ułaną furażerkę lub logatywkę polową i hełm francuski wzór 1915. Te pułki zamieniły się w jednolite masy żołnierza, który miał wykorzystywać konia głównie do przemieszczania się, szybszego niż piechota, czyli miał pełnić rolę quasi broni szybkiej, która była w stanie wykonywać przemarsze szybciej niż piechota. Dodatkowo, tak więc z tego wszystkiego, tego anturażu, legendy, to właściwie pozostały tylko te elementy, które wyróżniały pułk w dziedzinie informowania, gdzie są dowódcy pułku czy szwadronów, czyli proporcje dowódcy szwadronu lub proporcje dowódcy pułku. Nawet sztandary, które zostały zdjęte przez większość pułków ze sobą na front, były w pokrowcach i chroniono oczywiście przed utratą, ale nie powiewały rozwiane w czasie walki, tak jak to było wcześniej, ponieważ starano się, żeby te pułki były przygotowane do realizacji tych zadań, które miała spełniać właściwie dobrze zorganizowana piechota. Małe, dobrze uzbrojone pododdziały miały zatykać ewentualne luki lub atakować na skrzydłach w tych rejonach, gdzie nie mogła dotrzeć piechota lub miały te wesprzeć działania piechoty. I taka było zadanie i ono w ogóle było odmienne niż to, co wyobrażamy sobie, myśląc o szwoleżerach Napoleona, prawda? Czy wielkich bitwach XVII czy XVIII wieku, czy wielkich, czy omawianej wcześniej przez nas tutaj bitwie pod Komarowem, gdzie naprawdę szarże zatrzymywały poszczególne oddziały bolszewickie w wojnie 20 roku.
3: Mówi pan o tym, że ta kawaleria polska w 1939 roku właściwie była już zieloną, zamaskowaną piechotą, przestała być tak barwna jak kiedyś, ale nie zrezygnowała jeszcze z broni białej.
4: No tak, każdy ułan, szwoleżer czy strzelec konny miał stroczony pod lewą tybinką siodła, szable. W przypadku pułków kawaleryjski wzór 1934, ostatnią bojową szablę wyprodukowaną przez Wojsko Polskie przed wybuchem II wojny światowej. I ta z tym, że trzeba od razu sobie wspomnieć, że ta szabla była pod tybinką siodła. Czyli żołnierz spieszając się, zostawiając konia koniowodom, pozostawiał białą broń. Bo koniowód, czyli koniowodny dzisiejszy, tak jak się mówi, miał obowiązek nie tylko trzymać konie, któremu powierzono, przy których szable były przytrożone przy siodła, ale również lance ewentualnie, jeśli były jeszcze w tym pułku. Więc żołnierz spieszał się i zostawało mu do walki to, co zostawało podstawowe środki walki, takie jak w 1939 roku w pozostałej armii. Karabinek wzór 29 lub 98 z bagnetem i ewentualnie RKM wzór 1928 lub karabin przeciwpancerny wzór 1935. To było analogiczne uzbrojenie do pozostałych formacji Wojska Polskiego, które były przygotowane do walki w 30.
3: A jak to wyglądało na tle innych kawalerii, bo wbrew znów takim potocznym wyobrażeniom, inne armie jeszcze nie zrezygnowały w tym momencie z kawalerii. Wiem, że część armii wycofywała już broń białą. Amerykanie bodajże w 1933 roku zrezygnowali w ogóle już z użycia szabel, ale jeszcze nie zrezygnowali z kawalerii jako takiej.
4: No tak, generał Patton, walcząc na Sycylii, podkreślał na przykład, że oddałby wszystko, co ma, za jedną porządną dywizję kawalerii. Bo okazało się w II wojnie światowej, to należy też podkreślić, że były rejony, gdzie ciągle koń był potrzebny. Czy to zarówno transportu wojska, czy do transportu na przykład materiału wojennego. Bo okazywało się, że w bitwie pod Monte Cassino ciągle muły, które donosiły na środki walki, były niezbędne do tego,
3: żeby... Kilka tysięcy mułów brało udział w bitwie pod Monte Cassino po stronie aliantów.
4: Tak, i właśnie my zapominamy często o tych zwierzętach wtedy jeszcze, tak, które służyły człowiekowi w czasie całej II wojny światowej, nie mówiąc już o wielkich bitwach, które toczone były na terenie frontu wschodniego, gdzie obie strony, zarówno rosyjska, bolszewicka, właściwie to trudno, mówmy rosyjska, będzie łatwiej, rosyjska, tak, i niemiecka, wykorzystywały nie tylko własną kawalerię, ale w przypadku Niemców również te kawalerie oddziałów ochotniczych postrosyjskich, które walczyły po jej stronie, tak? Więc to nie było tak, że to był koniec konia. Dzisiaj też dyskutujemy na ten temat, czy w obronie terytorialnej nie powinno być na przykład dosłony rejonów tych trudno dostępnych Bieszczadów czy Bugu, czy nie powinno wykorzystywać się większej ilości koni, które są lepsze do wykorzystania niektórych elementach tych terenowych niż nawet najlepsze pojazdy.
3: No i mamy sekcje w wocie kawaleryjskie, mamy też sekcje w Straży Granicznej zwiadowców patrolowych na koniach, więc jak widać, rzeczywiście koń wciąż jeszcze może funkcjonować, a na pewno na początku II wojny światowej inne armie go wykorzystywały.
4: Tak, to oczywiście, bo my też żyjemy oczywiście w przekonaniu takim głębokim, bo jeżeli mówimy o koniach, bo trzeba odróżnić na przykład armię niemiecką, odróżnić kawalerię niemiecką od koni w armii niemieckiej. Przede wszystkim cała artyleria polowa niemiecka była ciągnięta koni do 1945 roku. I na przykład jest, tu trzeba przypomnieć, słynne zdjęcie po bitwie pod Falé, tego takiego wąwozu śmierci, gdzie Polska...
3: To już 44 rok,
4: 44 rok, sierpień, gdzie gro zabitych oprócz ludzi stanowią konie. Na przykład, tak?
3: Tabory, artyleria, tak. To wszystko było u Niemców wciąż jeszcze ciągnięte,
4: tak,
3: przez konie.
4: To oczywiście te koni było mniej w przypadku armii amerykańskiej czy brytyjskiej, bo armia brytyjska była jedną z pierwszych, która się właściwie de facto w swojej głównej części europejskiej, bo to też trzeba powiedzieć, że armia brytyjska to nie jest tylko część stacjonująca na Wyspach Brytyjskich w ówczesnym czasie.
3: Wciąż jeszcze lansjerzy i hinduscy gdzieś tam w koloniach funkcjonują. Będziemy sobie o tym za chwilę rozmawiać.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy sobie dzisiaj rozmowę w kalejdoskopie historycznym o polskiej kawalerii, o jej walce w 1939 roku. Moimi Państwa gościem jest, przypominam, pan Paweł Roszczestwięski. Okazja jest całkiem niezła, bo 23 września przypada rocznica takiej bardzo ciekawej bitwy, potyczki właściwie, pod Krasnobrodem w końcowej już fazie wojny obronnej Polski w 1939 roku, gdzie doszło do sporego starcia kawalerii polskiej w szyku konnym z kawalerią niemiecką, również w szyku konnym. I to może być zaskoczeniem dla wielu naszych słuchaczy, bo Niemcy w 1939 roku, oprócz tego, co żeśmy sobie już mówili, czyli taborów ciągniętych przez konie, artylerii ciągniętej przez konie, to są dziesiątki, setki tysięcy koni w skali całej armii niemieckiej, mieli również oddziały kawalerii takiej z prawdziwego zdarzenia, poruszającej się na koniach i uzbrojonej jeszcze w szable. Jak wyglądała ta niemiecka jazda, niemiecka kawaleria w 1939 roku?
2: Niemcy generalnie w 1939 roku i przed wybuchem II wojny światowej ciągle mieli bardzo mocne tradycje kawaleryjskie, wywodzące się oczywiście z czasów dużo starszych niż tylko dwudziestolecie międzywojenne, ale nawiązujące swoje historii do XVII, XVI, XIX wieku, XVIII, i nie za bardzo chcieli również rezygnować ze swoich tradycji. Tam, gdzie kazano im się przesiąść na pojazdy, to oficerowie niemieccy do 1945 roku chodzili w bryczesach i w butach z ostrogami, bo nie chcieli pogodzić się do końca z tym, że im odebrano konie.
1: Jest taka historia, że ponoć Adolf Hitler bał się koni i bardzo nie lubił tej konnej kawalerii i jego zdanie przeważyło ostatecznie w tej masowej motoryzacji niemieckich dywizji kawalerii, które funkcjonowały w latach 30.
2: No tak, ale trzeba pamiętać, że w 1937 roku powstała brygada kawalerii, która wzięła udział w kampanii 1939 roku i to była pierwsza brygada kawalerii.
1: Niemieckiej.
2: Niemieckiej, tak. I jeszcze walczył między innymi 5. Pułk Kawalerii ze Słupska, walczący w rejonie tego tak zwanej mikrokampanii na Oksywiu i na Pomorzu Gdańskim i blokował później pod koniec Hel, ale także nie wolno zapominać, że ci kawalerzyści zostali przydzieleni do jako oddziały dywizyjne.
1: Taka kawaleria dywizyjna.
2: Kawaleria dywizyjna, ale ze swoim esprit de corps, tak? I też ruszyli w 1939 roku, już wprawdzie bez lans, ale z szablami przy siodłach. Mhm. Których to szabel, kiedy mieli taką możliwość, również użyli w 1939 roku przeciwko Polakom. Mhm. Bo nie było tak, że ci niemieccy kawalerzyści biernie przyglądali się temu, jeżeli ktoś z polskiej strony próbował atakować na broń białą. Ja tutaj wybrałem parę przykładów, jeżeli mogę podać. Mhm. Tak?
1: O przykładach może za chwilę. Dobrze. Natomiast przyjrzyjmy się jeszcze samym niemieckim kawalerzystom. Wspominał pan o tym, że oni starali się, oficerowie, podoficerowie, podtrzymywać te tradycje sięgające jeszcze dawnych czasów, jeszcze często przed zjednoczeniem Niemiec, przed powstaniem tego cesarstwa niemieckiego. Oni próbowali nawiązywać do swoich lokalnych tradycji. Znalazłem w kilku opracowaniach taką informację, że przeciwnikami polskiego 25. Pułku Ułanów pod Krasnobrodem byli niemieccy rajtarzy bawarscy, wywodzący się z kawalerii bawarskiej. To też jest taka ciekawostka.
2: 17 pułku rajtarów tak zwany. Zresztą ten pułk był pułkiem elitarnym w swoim rozumieniu, co zresztą pokazał 23 września, ponieważ oni w tym mele starciu na szable dobrze sobie radzili.
1: A właśnie, jakie były te niemieckie szable? Jaki to był typ broni? Jakie było ich wyszkolenie? Jak zakładano użycie w niemieckiej kawalerii tej białej broni, która mogła się już w XX wieku wydawać anachronizmem?
2: No tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo mimo tego, że się kawalerzystom zabraniało pewnych działań, uważano na przykład szarże za ostatni element regulaminu kawalerii, który należało wykonywać, to w ich mniemaniu czysta walka kawalerska to była ta, kiedy mogły dwie formacje ruszyć na siebie z białą bronią.
1: Taka ustawka.
2: Nie tyle ustawka.
1: Ale duch ustawki jest dalekim echem kawalerii.
2: Żeby pokazać, kto jest lepiej wyszkolony, tak? Bo ja tu używam słowa mele w takiego francuskiego.
1: Francuskie,
2: bo to
1: młyn dosłownie.
2: Młyn, tak? Ponieważ każdy, kto jeździł konno i w grupie koni na przykład kiedykolwiek cwałował, to wie, co może zrobić człowiek w grupie wielkiej koni, jak te wszystkie konie zacwałują, tak, na przykład. To się czuje takim tylko elementem większego zespołu, a w przypadku walki na białą broń, to o wygranej mogły decydować różne elementy. Począwszy od uderzenia, wielkości koni, prawda, wielkości, umiejętności tych uderzenia pierwszego, tak, na przykład posiadanie lancji jeszcze w danym momencie. I w przypadku Niemców, ja tu zresztą mam taki, był taki pułkownik dyplomowany Leon Mitkiewicz, który napisał Kawalerię Samodzielną i on pisał tak. Każdy pułk uważał się o zdobę swojej armii, w takim duchu elitarności kształtował i to zwykle bardzo skutecznie swoich żołnierzy. Nie przeszkadzało to jednak w kultywowaniu serdecznego koleżeństwa wszystkich kawalerzystów między sobą. Cecha ta stanowiła do pewnego czasu rys wspólny kawalerii konnej całego świata. Od niepamiętnych czasów kawalerzyści starej szkoły zawsze uważani byli za niejako międzynarodówkę, niezależnie od tej lub innej armii świata. Nieraz wrogich sobie i zawsze czuli wzajemne do siebie pewien sentyment z racji swojej konnej broni. I to jest bardzo ważne, bo to zresztą w środowisku konnym, ci co jeżdżą koni, zwykle każdy jeżdżący konno pomoże temu, który jeździ konno. Czy to zdarzy się tak jak ja wielokrotnie na rajdach, gdzieś nam się nie udało dotrzeć, to nam przyjmował ktokolwiek, kto miał stodołę, żeby nasze konie na przykład nie zmokły w nocy z powodu deszczu. I tak samo jak spotykaliśmy się, więc z tego punktu widzenia kawaleria niemiecka, jeżeli zdarzyło się sytuacja w 1939 roku, że miała możliwość wyciągnięcia szabli, to szablę wyciągała.
1: Zdaje się, że ci ludzie, oficerowie kawalerii polskiej i niemieckiej spotykali się przed wojną na zawodach jeździeckich,
2: ale
1: prawda?
2: Oczywiście, bardzo często mówili dla siebie po imieniu, spotykali się, konkurowali ze sobą, zwłaszcza w zawodach tych takich różnego typu związanych z skoki czy WKKW. Te wszystkie konkurencje, które były na olimpiadach wtedy, właściwie wszyscy jeźdźcy to byli żołnierze z różnych armii. Trzeba powiedzieć, że mimo o tej słynnej motoryzacji, o której mówimy, armii niemieckiej, to jeździectwo w Niemczech stało na bardzo wysokim poziomie ciągle, bo nawet w przypadku motoryzacji pułku oficerowie zostawiali część koni, tych sportowych, na których ćwiczyli.
1: Przynajmniej kilka koni w pułku było, żeby podtrzymać tą tradycję.
2: Myślę, że więcej niż kilka.
1: A jeszcze o tej broni bym na chwilę chciał powiedzieć, bo mówiliśmy sobie o tym, że pod tybinką polskiego ułana znajdowała się szabla wzór 34, oceniana i pod względem wykonania i walorów szermierczych jako jedna z lepszych w ogóle w historii broni białej. Natomiast niemieckie szable, jeżeli oglądamy sobie zdjęcia tych szabel, czy mamy możliwość wzięcia do ręki, no najczęściej jest to tradycja szabli pruskiej. Ona jest brzydka. Mnie się ta broń nie podoba. Jej rękojeść jest brzydka i często jest oceniana, no tak jak same Prusy. Toporne, brutalne, okrutne, mało finezyjne. Czy ta broń rzeczywiście była taka?
2: To też jest ciekawostka, bo Niemcy używali głównie szabel w 1873 i 1896. Z charakterystycznym kabłonkiem.
1: No właśnie, brzydkim. Takie wygięcie, tak. Kabłonka.
2: Ale też trzeba podkreślić, że polska artyleria lekka
1: też
2: taką broń miała i też używała tych postniemieckich szabel. Zresztą pułki wielkopolskie używały na przykład lanc pruskich, zamiast francuskich.
1: Metalowych.
2: Ja władałem tą szablą pruską w 1896. Na tyle, co potrafię oczywiście. I ona nie była złą szablą tak naprawdę. Wykonana z porządnych materiałów, bardzo dobrej pochwie takiej, że wytrzymały.
1: Więc... A jak była troczona? Tak jak nasza, trochę jak koncerz pod kolanem, inaczej?
2: Nie. U Niemców z tyłu siodła była troczona na takim specjalnym. Zresztą tak samo jak pułka wielkopolskie. To tradycja już wywodząca się z wcześniejszych lat.
1: To przypominała trochę pułki kawalerii amerykańskiej z czasów wojny secesyjnej, gdzie tak wisiała szabla z tyłu, właściwie za jeźdźcem. Tak, to miało znaczenie w walce?
2: Ale też każdy sposób, żeby szybko wydobyć szablę, jest dobry. W przypadku armii amerykańskiej też mieliśmy do czynienia również z torczeniem przez nich w czasie wojny secesyjnej i pozwalski z Indianami szabli pod tybinką. Ponieważ kawalerzyści amerykańscy czy wzdłuż, z przodu, w dół, na przednim łęku, po to też uważali kawalerzyści amerykańscy, że szabla będzie im potrzebna tylko do walki z konia. Podobnie dlatego to troczenie przy siodle po lewej stronie, z tyłu, pozwalało na użycie broni w tym momencie, kiedy była potrzebna, czyli w czasie walki konnej.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I w ostatniej już części naszego dzisiejszego spotkania z historią rozmawiamy z Pawłem Rożdżestwieńskim o walkach polskiej kawalerii w 1939 roku, w tym o walkach z kawalerią niemiecką. Okazją do tego jest data 23 września. W 1939 roku doszło do chyba największego starcia polskiej kawalerii pod Krasnobrodem z kawalerią niemiecką, ale jak pan Paweł już sygnalizował, to nie była jedyna sytuacja w 1939 roku, gdzie polska szabla krzyżowała się z szablą niemiecką. Takich starć było więcej.
2: No tak, pisze podporucznik Władysław Kosakowski z 11 Pułku Łanów. Przy końcu tej wędrówki na skraju jeszcze jednej polanki zobaczyliśmy oddziały kawalerii niemieckiej. Oni nas nie widzieli, ale stali na naszej drodze, jakoś pod słońce. Spytałem swoich, szarżujemy? W odpowiedzi usłyszałem wyciąganie z pochew szabel. Nie będąc widziani, ustawiliśmy się szeroko i z ogromnym wrzaskiem wycwałowaliśmy z lasu. Zaskoczenie było całkowite, ale przyjęto szarże, tylko że nasz impet był większy. Czyli mimo wszystko...
1: Nie uciekli Niemcy, nie uciekli, tylko osiągnęli po broń.
2: Tak, tak. Więc na przykład taki tutaj, czy siódmy pułk Łanów Lubelskich, który stał się z kolejnym niemieckim podjazdem. I tu to bardzo ciekawostka, zdobyto niemieckie konie, które zostały wcielone oczywiście do polskiego wojska. Zresztą tak jak kawaleria niemiecka wcieliła po 1939 roku polskie konie do swoich szeregów. A w przypadku na przykład szwadron kawalerii dywizyjnej z 33 Dywizji Piechoty zdobył ogromne niemieckie konie, potężne konie pruskich pułków, które zostały również wymienione w miejsce małych polskich koników i służyły w Wojsku Polskim w tej dywizji do końca września. 2 września pierwszy szwadron 19 Pułku Łanów Wołyńskich zaszarżował na szwadron niemieckiej kawalerii dywizyjnej. Na przykład w 14 Pułku Łanów porucznik Walicki zaatakował patrol 5 kawalerzystów, ich częściowo zastrzelił z pistoletu, częściowo użył szabli. Ale cała akcja rozegrała się na oczach całego pułku. Walicki siadł z konia i opatrzył ciężko rannego dowódcę patrolu niemieckiego, a następnie przyrzekł zawiadomić rodzinę i narzeczoną umierającego oraz odesłać jego dokumenty. To proszę zwrócić uwagę.
1: Właśnie ten esprit de corps.
2: Esprit de corps, właśnie. Czyli,
1: no i niestety takich sytuacji rycerskich było tyle, co kot napłakał, jeżeli patrzy się na całą tą okrutną wojnę w 1939 roku. Wiek XX to nie są już czasy szlachetnych rycerzy. Czyli tych starć kawalerii z kawalerią, wbrew naszemu wyobrażeniu, w 1939 roku jeszcze trochę było. Największa, ja nie znalazłem większej, była właśnie pod Krasnobrodem, 25 Pułk Łanów z naszej strony i szwadron tych rajtarów z 17 Pułku Bawarskich rajtarów. Ja, gdy zastanawiałem się nad walką konną, sam słabo jeżdżę konno, lepiej trochę znam się na władaniu białą bronią i rozmawiając z ludźmi, którzy na ten temat mogli dużo powiedzieć i o koniach, i o lancy, i o szabli, między innymi z prezesem Akademii Broni dużego klubu prywatnego szermierczego Marcinem Żmudzkim, który i jeździ, i walczy dużo. On mówi tak, że w walce konnej na białą broń wygrywa po prostu lepszy jeździec. Kto lepiej powoduje koniem, tak naprawdę wygrywa. Nie lepszy szermierz, tylko lepszy jeździec. I jasną tezą chciałbym się do pana zwrócić, panie Pawle.
2: W przypadku jazdy konnej szabla generalnie po utracie palucha tego chyba w wieku XVII, tak, kiedy służyła do delikatnych uderzeń w szermierce, prawda, stała się bronią uderzeniową tak naprawdę. Można było wykorzystać cięcie w lewo, w prawo, można było stosować pchnięcie, ale generalnie w mojej opinii wygrywał ten, kto był szybszy, kto był sprawniejszy i kto był w stanie swoim uderzeniem pierwszym spowodować zamieszanie w szeregach. Bo tak naprawdę w przypadku walki konno, bo to cięcia są ograniczone do minimum tak naprawdę. No bo jakie cięcie można zadać walcząc konno tak naprawdę?
1: Odlew, tak. Pionowo z góry, tak. Abisyńskie, ale to bardziej już na pieszego stosuje.
2: Ale w przypadku, tutaj dodatkowo mamy jeszcze problem taki, że mamy mogą być konie różnej wysokości, ludzie różnej wysokości, różnej długości, broń biała. Nie jest tak łatwo nawet podejść do siebie z szablą, która ma metr długości, żeby ze sobą toczyć
1: taki pojedynek z wymianą cięć, zasłon.
2: Stąd husaria uwielbiała swego rodzaju czekaniki, metr 20, metr 30 z młoteczkiem i kolcem na końcu, tak? Żeby łatwiej było dosięgnąć przeciwnika. Prawda?
1: Jaki był przebieg tego starcia pod Krasnobrodem 23 września 1939 roku?
2: No właśnie, ja myślę, że w ogóle to starcie wymagać będzie jeszcze swojego historyka, który poświęci się temu, żeby znaleźć wszystkie relacje dotyczące obu stron. Ponieważ próba przeze mnie opisania tego starcia napotyka na problemy dotyczące tego, co było legendą, co było taką opowieścią, a co było rzeczywistością. Bo trzeba powiedzieć sobie, że nie znalazłem skonfrontowania nigdy starcia pod Krasnobrodem z niemieckimi źródłami. Być może nie dotarłem do wszystkiego, tak?
1: A być może ci, którzy brali udział po stronie niemieckiej, nie dożyli końca wojny.
2: Być może tysiące są możliwości. Brak na spalenie akt, na przykład, prawda, w wyniku walk, albo te akta leżą gdzieś w Rosji, tak? I nie ma do nich dostępu, tak? Bo wywieziono zostało w 45, albo spłonęły w bombardowaniu. W każdym razie, z tego, co się udało ustalić, ten pierwszy szwadron 25 pułku Łanów, dowodzony przez porucznika Tadeusza Gerleckiego, dotarł na wzgórze niedaleko Kaplicy na Wodzie, tak się to nazywa. I w tym momencie zauważył wyłaniający się oddział niemieckiej kawalerii. No i rozpoczęło się, wydano komendę, tak, szable w dłoń, marsz, tak, jak w ówczesnej kawalerii brzmiało. No i zaatakowano Niemców, tylko że ci Niemcy bronili się. I tutaj ja znalazłem w relacjach to, że tak sobie dawali dobrze radę, a zwłaszcza dowódca szwadronu, znakomicie władający bronią białą, siał spustoszenie wśród polskich ułanów. I dopiero kapral Mikołajewski z 25 ułanu po prostu dźgnął tego od tyłu, tak? I spowodował, że ten niemiecki dowódca, co spowodowało jakby zamieszanie w szeregach niemieckich, wycofanie się Niemców. I tutaj dochodzimy do drugiej części, czyli że Polacy pogalopowali za Niemcami, dostali się w boczny ogień karabinów maszynowych, bo w ogóle ogień karabinów maszynowych ustawia się na boczne ognie. Nigdy nie powinno się...
1: Frontalnie, tylko zawsze z boku.
2: Ogień boczny jest dużo bardziej skuteczny. No i tam ponieśli bardzo dużo straty. Jaki jest stopień prawdy tej opowieści? Jaki jest stopień rzeczywistego wysiłku polskich i niemieckich ułanów, czy rajtarów w przypadku Niemców, to myślę, że to jest jeszcze droga dla jakiegoś historyka, który to opisze. Faktem jest to, że starcie trwało, było bardzo mocne, silne, bo to dwa szwadrony, licząc po 100 żołnierzy na przykład, to jest 200 osób bijących się na koniach ówcześnie, tak? No to jest bardzo dużo, nawet dla naszych wyobrażeń dzisiejszych. Myślę, że jeszcze zostaniemy zaskoczeni.
1: O ile dotrzemy do jakichś źródeł.
2: Jeśli dotrzemy do źródeł, pewnymi uzupełnieniami tej relacji. Bo
1: ciekawe jest to, że obaj dowódcy tego starcia nie przeżyli.
2: Tak.
1: Zarówno niemiecki, jak i polski, co świadczy o ogromnej zawziętości i dużych stratach po obu stronach.
2: Tak, ale nasz dowódca oczywiście poległ w wyniku ostrzału
1: karabinowego. No tak jak wspominał pan, te duże straty polskie przede wszystkim zostały od ognia karabinów maszynowych, które położyły w ogóle kres w pewnym symbolicznym sensie kawalerii jako tej konnej broni.
2: No tak, oczywiście. Tu zresztą trzeba sobie powiedzieć, że ci, którzy interesują się historią wojskowości i medycyną wojskową, to wiedzą, że tak naprawdę gro ludzi, którzy spada w czasie bitwy z koni, to są ranni. Jeżeli mają szczęście i te konie ich nie zadepczą, to są w stanie ewentualnie to starcie przeżyć, bo jeśli cięcie nie jest wykonane w sposób taki, to przetnie arterię, czy jakiś element ciała człowieka, który ma znaczenie konstrukcyjne, to istnieje szansa przeżycia.
1: Przypomina mi się raport, który książę Józef Poniatowski po bitwie pod Nadarzynem, właściwie potyczce konnej polskich ułanów z drugiego pułku z huzarami węgierskimi pisał. I pisał tak, że ciężka walka, ja tak z pamięci cytuję, ciężka walka, zabitych niewielu, rannych bardzo dużo, bo wszyscy białej broni zażywali. No czyli właśnie, że tych zabitych na śmierć tak naprawdę w starciu na białą broń zbyt wielu nie było. Ja mam nadzieję, że pan Paweł da się jeszcze zaprosić do kolejnych kalejdoskopów historycznych, bo tematów kawaleryjskich jest mnóstwo w polskiej historii. Dzisiaj kończyć już musimy. Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Paweł Rożesceński był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, bo historia kawalerii nie kończy się na roku 39 i zarówno pancerne, jak i konno działu jeszcze pojawią się w czasie II wojny światowej.
1: Myślę, że nieraz, a ja Państwa zapraszam na kolejne spotkania w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Wąg, do usłyszenia.
0: Kalejdoskop Historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Sopot, 5 czerwca 1999 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej na sopockim hipodromie.
3: Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba Polsce i światu ludzi mocnych serc, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 5. Kultura potęgi, a cywilizacja miłości. Punkty od 193 do 195. Siła bez ograniczeń. Jednym z decydujących elementów obecnej sytuacji jest rozwój przemysłu zbrojeniowego, który w niektórych państwach stał się kluczowym sektorem gospodarki. Ścisłe powiązanie interesów ekonomicznych, struktur wojskowych i decyzji politycznych tworzy naród uzbrojony, w którym wojna jawi się niemal jako naturalna kontynuacja polityki, a rynek zbrojeniowy staje się autonomicznym motorem decyzji wojennych. Nie możemy pomijać ogromnych interesów ekonomicznych stojących za wojną. Przemysł zbrojeniowy i kraje doświadczające... Przemysł zbrojeniowy i kraje dostarczające broń czerpią zyski z rynku, który rozwija się właśnie dzięki konfliktom. W tym sensie istnieje również logika ekonomiczna, która przyczynia się do podsycania napięć w różnych regionach świata. Arsenały wojskowe znów skupiają na sobie uwagę, w przeszłości uznanie zagrożenia ze strony broni zdolnej zniszczyć całą ludzkość sprzyjało procesom odprężenia i negocjacjom na rzecz rozbrojenia. Niestety, oddaliliśmy się od tej perspektywy, a rozwój arsenałów nuklearnych łącznie z perspektywą ich użycia taktycznego sprawia, że sięgnięcie po taką broń wydaje się możliwością coraz mniej odległą. W tym kontekście wejście w życie w 2021 roku traktatu o zakazie broni jądrowej popieranego przez ponad 70 państw stanowi ważny znak, lecz grozi tym, że pozostanie w znacznej mierze symbolem, ponieważ główne mocarstwa atomowe do niego nie przystępują. W ten sposób upowszechniło się błędne przekonanie, że odstraszanie nuklearne jest niezbędnym warunkiem bezpieczeństwa, co w rezultacie napędza nowy i trudny do kontrolowania wyścig zbrojeń, któremu towarzyszy stopniowe demontowanie porozumień o redukcji broni jądrowej oraz rozwój zminiaturyzowanych pocisków, przez co łatwiej jest uznać ich użycie za realną opcję. Tę samą logikę widać w konfliktach konwencjonalnych. Siła militarna, słabość inicjatyw dyplomatycznych i złożoność wchodzących w grę interesów sprzyjają konfliktom, które mają tendencję do przedłużania się, co wiąże się z ogromnymi kosztami ludzkimi i środowiskowymi. O wiele łatwiej jest rozpocząć wojnę niż ją zatrzymać, a jednak refleksja nad zapobieganiem konfliktom pozostaje dramatycznie marginalna.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Mówimy, że kiedy miłujesz, możesz czynić wszystko, co chcesz, ponieważ miłość w domyśle znosi wszystkie prawa, które zakazy i nakazy, które są dla nas obciążeniem. Ale proszę, żebyśmy się tutaj dobrze zastanowili. Miłość nie wprowadza bałaganu, tylko miłość poprzez ukształtowanie naszego wnętrza na sposób doskonały sprawia, że my tak naprawdę już prawa nie potrzebujemy, bo kierując się miłością nie jesteśmy w stanie popełnić błędu. I dlatego tak możemy powiedzieć, kiedy prawdziwie miłujesz, wiedz, że jesteś bezpieczny w podejmowaniu każdej decyzji. To wielka katecheza, jaką zafundował nam apostoł Paweł.
1: Dobre słowo pasterzy.

tajemszą zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu.

I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek.